Radia, Radia Norda FM. My name.

0: Najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 35-letniego rowerzystę. Ich uwagę zwróciła jazda zygzakiem. Policjanci prewencji patrolujący Rumię na ulicy Dąbrowskiego zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wyraźnie odbiegał od normy. Mężczyzna jechał chwiejnym torem, dlatego funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. 35-latek, który nie jest mieszkańcem powiatu wejherowskiego, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zgodnie z procedurą zaproponowali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, którego wysokość jest przewidziana w taryfikatorze za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna odmówił jego przyjęcia, w związku z tym policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie. Sąd oprócz kary grzywny za popełnione wykroczenie i jazdy jednośladem w stanie nietrzeźwości może odrzec zakaz prowadzenia pojazdów innego rodzaju niż mechaniczne, w tym zakaz kierowania rowerem na okres od 6 miesięcy nawet do 3 lat. Do tego dochodzą koszty postępowania sądowego. W przypadku mandatu sprawa zakończyłaby się nałożeniem grzywny. Przy strategicznym skrzyżowaniu w gminie Luzino ma powstać park handlowy. Będzie to obiekt o powierzchni około 7 tysięcy m2. Za realizację odpowiada firma z Dąbrówki w gminie Luzino. Jak zapowiada jej prezes, jednym z najważniejszych założeń inwestycji jest nadanie jej możliwie lokalnego charakteru. W projekt zaangażowani będą lokalni przedsiębiorcy, którzy będą chcieli włożyć w to coś od siebie. W kompleksie nie będzie żadnych zagranicznych marek, mówi prezes zarządu realizatora Artur Teclaw. Jednym z najważniejszych punktów kompleksu ma być sklep spożywczy. Inwestor zapowiada, że nie będzie to dyskont należący do jednej z dużych sieci, lecz sklep wielkopowierzchniowy oparty na produktach regionalnych. Lokalny charakter ma mieć również gastronomia. W galerii działać ma restauracja serwująca, jak określa inwestor, domowe jedzenie. W kompleksie znaleźć mają się także apteka, salon fryzjerski, kosmetyczny i masażu. Swoje miejsce ma tam mieć także jedna z lokalnych cukierni. Jednym z bardziej nietypowych elementów całej inwestycji ma być rozbudowana strefa sportowo-rekreacyjna. Powstać ma siłownia, która nie ograniczy się wyłącznie do zamkniętej sali. Część treningowa ma wychodzić również na zewnątrz, dzięki czemu w cieplejszych miesiącach zajęcia będzie można prowadzić na świeżym powietrzu. Więcej o tej inwestycji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
2: Dziesiątki wozów Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Wojska i wielu innych służb. W nocy z poniedziałku na wtorek w Gdyni trwały intensywne ćwiczenia. Dramatyczne sceny miały rozegrać się w samym sercu miasta. Cel ataku – popularna galeria. Centrum handlowe opanowali terroryści, wzięli zakładników, przedstawili żądania, użyli broni nie tylko konwencjonalnej, ale i chemicznej. Na miejsce błyskawicznie wysłano zadaniową grupę specjalną z jednostki wojskowej Formoza, która przez pierwsze kilkadziesiąt minut prowadziła antyterrorystyczną akcję wewnątrz obiektu. W tym czasie na miejsce dotarły wszystkie możliwe służby ratunkowe, włącznie z odgrywającą tej nocy główną rolę specjalistyczną grupą ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni, która jest jedną z trzech takich jednostek w województwie pomorskim. Wśród obserwatorów nocnych ćwiczeń byli także gdyńscy radni, którzy nie kryli podziwu dla realistyczności przeprowadzonych działań i skuteczności służb. Teraz czas na podsumowanie akcji. Zdaniem zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni brygadiera Łukasza Pulsy, który kierował operacją, najważniejsze będzie ustalenie, co się podczas tych ćwiczeń udało zrobić oraz co jeszcze należy we współpracy z innymi służbami polepszyć, aby tego typu zdarzenia nas nie zaskoczyły. Policjanci z Komisariatu Policji w Przemudzie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Renault. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że 33-latek ma obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Do kontroli drogowej doszło na terenie Przetoczyna. Policjanci z patrolu z Komisariatu Policji w Przemudzie zatrzymali samochód marki Renault. Za kierownicą siedział 33-latek. Funkcjonariusze sprawdzili kierowcę w policyjnych systemach. Okazało się, że mężczyzna ma obowiązujący od stycznia ubiegłego roku sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz został orzeczony na okres 60 miesięcy, czyli 5 lat. Policjanci sprawdzili również stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że 33-latek był trzeźwy. Mężczyzna nie uniknie jednak odpowiedzialności za naruszenie sądowego zakazu. Policjanci będą prowadzić dalsze czynności w sprawie, którą skierują do sądu. Rusza nabór do drugiej kadencji Rady do Spraw Mężczyzn w Gdyni. To okazja, by wziąć przyszłość miasta w swoje ręce. Rada do Spraw Mężczyzn jest ciałem doradczym, którego zadaniem jest przyglądanie się potrzebom gdyńskich mężczyzn, inicjowanie dyskusji oraz wypracowywanie rekomendacji i pomysłów na konkretne działania miasta. Do udziału drugiej kadencji zaproszone są osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywą oraz wspólnie zastanawiać się nad tym, jak lepiej odpowiadać na potrzeby chłopców i mężczyzn mieszkających w Gdyni. Zgłoszenia będą od
1: oceniane wyłącznie na

0: systemie informacji zawartych w formularzu po ich anonimizacji. Pod uwagę brane będą związek osoby kandydującej z Gdynią, doświadczenie zawodowe lub społeczne związane z tematyką mężczyzn, różnorodność obszarów, których dotyczy to doświadczenie, motywacja do pracy w Radzie i pomysły na możliwe działania, znajomość perspektyw różnych grup mężczyzn, a także dodatkowe atuty, na przykład doświadczenie w inicjatywach społecznych i obywatelskich, działaniach na rzecz równości lub osób zagrożonych wykluczeniem, znajomość lokalnych środowisk, organizacja wydarzeń i konsultacji, czy umiejętności mediacyjne, eksperckie i doradcze. Jeżeli widzisz sprawy dotyczące chłopców i mężczyzn, o których wciąż mówi się zbyt mało, masz doświadczenie, którym warto się podzielić, albo po prostu chcesz zaangażować się w działania na rzecz Gdyni, zgłoś swoją kandydaturę do drugiej kadencji Rady do Spraw Mężczyzn. Wejherowscy strażnicy miejscy usuwają kolejne wraki. W pierwszej kolejności na dozorowany parking trafi 5 pojazdów. Problem dotyczy samochodów pozostawionych na drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkań, ale również pojazdów stojących od dłuższego czasu na działkach należących do miasta. Porzucone samochody są problemem szczególnie tam, gdzie liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Nieużywany od miesięcy pojazd może zajmować stanowisko, z którego w tym czasie mogliby korzystać mieszkańcy. Estetyka i brak miejsc parkingowych nie są jednak najpoważniejszymi problemami. Zniszczone i pozostawione bez nadzoru pojazdy mogą stanowić zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Samochodów mogą wyciekać paliwo, oleje i inne płyny eksploatacyjne. Dostęp do niezabezpieczonych wraków mają również osoby postronne, dlatego pojazdy, które spełniają przesłanki do usunięcia, będą stopniowo znikały z przestrzeni miasta. Straż Miejska przygotowuje obecnie kolejną akcję wywozu wraków. W pierwszym etapie 5 samochodów zostanie przetransportowanych na parking dozorowany. Na tym działania się jednak nie skończą. Kolejne nieużytkowane pojazdy są już typowane do usunięcia. Prokuratura rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w hurtowni zabawek w Gdyni. Śledczy ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Przypominamy, że 30 sierpnia gdyńscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie hurtowni zabawek przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Ogień objął wówczas halę o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl powiedział prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, śledczy oczekują obecnie na opinię z zakresu pożarnictwa oraz opinię informatyczną dotyczącą zabezpieczonych pozostałości serwerów i dysków. Analizowany jest także materiał uzyskany z systemu ochrony oraz pracowni fizyko-chemicznej. Przesłuchiwani są świadkowie, a śledczy analizują również zapisy z monitoringu z okolicznych budynków. W toku śledztwa przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zabezpieczono także szereg dowodów, w tym próbki materiału po wypaleniu podłoża. Gmina Puck już szykuje się na zimę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na utrzymanie dróg. To prowadzone jest pod nazwą Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2026-2027 na terenie gminy Puck w podziale na 3 części. Oferty składać można do 15 października. Tego samego dnia nastąpi także otwarcie ofert. Więcej o postępowaniu przeczytacie na stronie gmina.puck.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

dzisiaj będę jak Karol Strasburger, będę opowiadał wam przez cały poranek dowcipy. No, chyba nie wydaje mi się, żebym potrafił to robić tak jak on. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że w roku 94 po raz pierwszy wyemitowano teleturniej Familiada. To może dzisiaj zagracie w coś ze swoją rodzinką. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam was na nasze czwartkowe poranne spotkanie. Czwartek to już dobry dzień, a zdecydowanie nawet bardzo dobry, żeby pomyśleć o weekendzie. Dzisiaj 17 dzień września, 260 dzień roku. 105 dni do końca roku nam zostało. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to potrwa 12 godzin i 33 minuty. Wschód słońca 6:13, zachód 18:46. Dzień krótszy od najdłuższego o 4 godziny.

0: I 14 minut do końca lata. Zostało nam już tylko 6 dni, to już dosłownie podrygi. Myśl na dziś, to co znajduje się za nami i to co znajduje się przed nami jest niczym w porównaniu z tym, co znajduje się w nas. Mam nadzieję, że w was jest tylko i wyłącznie pozytywna energia, która nastroi was dobrze na ten dzisiejszy czwartkowy poranek i na cały dzisiejszy dzień, a ja będę starał się sprawić, żeby ta energia jeszcze bardziej wam rosła i żebyście byli tacy skoncentrowani na tym, że trzeba coś dobrego dzisiaj zrobić, bo nieważne to, co za nami, to, co przed nami, ale ważne to, co jest w was. No to pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam, mówiąc wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Mieszkańcy Dobrzewina zdecydują o Funduszu Sołeckim. O tym już za chwilę powiemy. Także o szkoleniach dla mieszkańców Jezierzec usłyszycie, o remoncie ulicy Wojska Polskiego w Łebie, a także powiemy Wam o spotkaniu online organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza na spotkanie online. Ma ono dotyczyć zyskania dofinansowania na podjęcie

0: działalności gospodarczej. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności i uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach projektu niekonkurencyjnego WIA Wykwalifikowani i Aktywni oraz środków pozyskanych z rezerwy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z ubieganiem się o dofinansowanie. Spotkanie odbędzie się 18 września o godzinie 10 na platformie Zoom. Link zostanie udostępniony 10 minut przed rozpoczęciem spotkania, a więcej o nim przeczytacie na stronie wejherowo.prasa.gov.pl. Remont ulicy Wojska Polskiego w Łebie jeszcze się nie rozpoczął, ale miasto podało termin wznowienia prac. Inwestycja została wstrzymana na czas sezonu turystycznego, aby ograniczyć utrudnienia związane z robotami drogowymi w okresie największego ruchu turystycznego. Teraz wiadomo już, kiedy wykonawcy mają wrócić na ulicę. Prace mają zostać wznowione 1 października. Jak wyjaśnia miasto, termin został wcześniej przesunięty ze względu na trwający sezon turystyczny oraz duże natężenie ruchu w Łebie. Wstrzymanie robót miało pozwolić na zachowanie dostępności ulic i ograniczenie utrudnień zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasto. Wraz z rozpoczęciem prac należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu, jednak szczegółowy harmonogram nie został jeszcze przedstawiony. Miasto zapowiada, że informacje dotyczące kolejnych etapów inwestycji oraz ewentualnych zmian w organizacji ruchu będą przekazywane na bieżąco. Przypomnijmy, że przerwa w realizacji remontu trwa od czerwca. Ponowne rozpoczęcie prac zaplanowano na początek października, już po zakończeniu głównej części sezonu turystycznego. Eksperci przeszkolą mieszkańców z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Otwarte warsztaty w Jeziorzycach dadzą szansę na zdobycie bezcennej wiedzy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo każdego z nas zaczyna się od wiedzy, opanowania i odpowiedniego przygotowania, dlatego samorząd serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarte warsztaty z zakresu ochrony ludności. Przypominamy, że wydarzenie odbędzie się już 3 października w hali sportowo-widowiskowej w Jeziorzycach od godziny 11 do 15. 4-godzinne bezpłatne spotkanie zostało zaplanowane tak, aby przekazać uczestnikom maksimum praktycznych umiejętności, na które w momencie realnego zagrożenia po prostu nie ma czasu. W trakcie warsztatów specjaliści omówią kluczowe zagadnienia związane ze sprawnym reagowaniem w sytuacjach kryzysowych. Instruktorzy szczegółowo zaprezentują zasady przygotowania do ewakuacji. Szkolenie obejmuje również naukową i praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentację indywidualnych środków ochrony oraz zasady zwalczania paniki. Omówione zostaną także lokalizacje miejsc schronienia na terenie gminy. Mieszkańcy Dobrzewina ponownie zajmą się Funduszem Sołeckim. 28 września w szkole w Karczemkach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Dobrzewino. Spotkanie zwołano na pisemny wniosek uprawnionej liczby mieszkańców, a jego głównym tematem będzie ponowne rozpatrzenie sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2027. Zebranie rozpocznie się o godzinie 18 w szkole przy ulicy Gdańskiej 23 w Karczemkach. Zgodnie z zapowiedzianym porządkiem obrad na początku uczestnicy otworzą zebranie i zatwierdzą jego porządek. Następnie zajmą się ponownym rozpatrzeniem możliwości rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2027 dla sołectwa Dobrzewino. Na zakończenie zebranie zostanie zamknięte. Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy, o których przeznaczeniu na potrzeby danego sołectwa decydują mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Powoli robi się już jasno, bo wschód słońca dzisiaj mieliśmy o godzinie 6.23. Te słońce raczej ze chmurami będzie się w ciągu dnia chowało, z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami dużym. Do tego przelotny opad deszczu i temperatura maksymalna od 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, po 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi. Przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj w ciągu dnia pojawiać, także dobrze mieć gdzieś w zanadrzu jakąś parasolkę.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Que lo que estamos rulando, empezó el verano, fuego.

0: Każdy dzień warto zaczynać z uśmiechem, a jak uśmiech, to kabaret. 17 września w roku 1971 w Poznaniu odbył się pierwszy występ kabaretu Tej. Kabaret, którego założycielami byli Zenon Laskowik i Krzysztof Jaślar, ale pewnie większość z was kojarzy duet Laskowik i Smoleń. W roku 1978 wyemitowano premierowy odcinek serialu Lalka. Teraz czekamy na nową lalkę, serial i film. W roku 1980 powstał niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność z Lechem Wałęsą na czele. W roku 1994 wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Familiada. W roku 2007 premiera filmu wojennego Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy, a w roku 2009 po przegranych eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata został zdymisjonowany holenderski selekcjoner reprezentacji Polski Leo Benhaker. Na świecie w roku 1931 zaprezentowano wolnoobrotową płytę gramofonową. W 1963 roku amerykańska stacja ABC rozpoczęła emisję serialu sensacyjnego Ścigany. W roku 1964 premiera filmu sensacyjnego Goldfinger, czyli kolejne przygody Jamesa Bonda. W roku 1972 pierwszy odcinek amerykańskiego serialu komediowego MASH, a w roku 1988 w Seulu rozpoczęły się 24. letnie Igrzyska Olimpijskie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł, a do

0: Tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Gili Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Gili. Idealnie życiowy.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

0: Sofia.
1: Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Życie, życie jest nowelą. Od poniedziałku do piątku trzeba rano wstać i ruszać w drogę. Niektórzy tak właśnie mają, niektórzy narzekają, a na przykład rozmawiają sobie dwie kobiety. Dałabyś radę przeżyć całe życie z jednym facetem? Pewnie tak, ale szkoda chłopa. No to taki właśnie dowcip a la Karol Strasburger. Ja przypomnę, że dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy po raz pierwszy pojawił się teleturniej Familiada. Był to rok 1994 z Karolem Strasburgerem na czele i on zaczął wtedy opowiadać swoje dowcipy. Takie raz mniej śmieszne, raz bardziej. Niektórzy twierdzą, że one nigdy nie były śmieszne.

0: śmieszne, no ale warto się uśmiechnąć o poranku, dlatego róbcie to jak najczęściej, a ja zapraszam was na nasze poranne spotkanie, mówiąc wam jak zwykle dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech.

0: down.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.
5: Paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
6: Drogo jest, tak?
7: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
5: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
8: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg. Ma się około 4 kg.
5: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia.

0: zdarzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
0: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
2: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
0: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga pasażerowi gdyńskiej komunikacji miejskiej. W związku z 51. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawią się zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. Te w życie wejdą w dniach 21-26 września w celu umożliwienia połączenia teatru muzycznego z kinem. Uruchomiona zostaje bezpłatna dla wszystkich pasażerów linia 51 na trasie Teatr Muzyczny Centrum Handlowe Teatr Muzyczny. Linia 51 funkcjonować będzie w godzinach od 9 do 22.30 z częstotliwością 40-60 minut. Na trasie linii obowiązywać będą jedynie przystanki końcowe. W sobotę 26 września w godzinach 14-19.15 ze względu na zamknięcie ulicy Armii Krajowej przy Teatrze Muzycznym linia 51 kursować będzie trasą zmienioną. Autobusy zamiast do teatru kursować będą od do przystanku Skwer Kościuszki Infobox 01 przy ulicy Świętojańskiej. Ponadto w dniu 21-26 września prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZKM wszystkimi liniami w strefie taryfowej Gdyni przysługuje uczestnikom 51. Festiwalu Filmów Polskich Fabularnych na podstawie akredytacji festiwalowej albo biletu na projekcję filmu lub wydarzenie festiwalowe albo karnetu festiwalowego. Lęborczanie mogą przez całą dobę sprawdzić swój stan trzeźwości w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. W ogólnodostępnej poczekalni zamontowano samoobsługowy alkomat, z którego można korzystać przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu. Urządzenie jest dostępne 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Alkomat ProMiller AL4000 został zakupiony przez Urząd Miasta w Lęborku i zamontowany w komendzie. Pomiar wykonuje się samodzielnie, a instrukcje obsługi oraz wynik badania pojawiają się na wyświetlaczu. Do każdego pomiaru należy wykorzystać jednorazową słomkę zapakowaną w papierową osłonkę. Urządzenie służy do sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Warto pamiętać, że nawet wynik badania nie powinien być traktowany jako zachęta do prowadzenia pojazdu, jeśli kierowca ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojej trzeźwości. Przepisy rozróżniają stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Na kierujących stężenie od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza oznacza stan po użyciu alkoholu. Natomiast wynik powyżej 0,25 mg oznacza stan nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu po alkoholu może wiązać się z konsekwencjami prawnymi, w tym zakazem prowadzenia pojazdów, a w przypadku przestępstwa również karą pozbawienia wolności. Ponad 2 miliony złotych będzie kosztować modernizacja parkingów przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Po zakończeniu inwestycji postój będzie płatny, a wjazd i wyjazd z terenu szpitala zostaną objęte elektroniczną kontrolą. No, łącznie do dyspozycji kierowców będzie 717 miejsc na 7 parkingach. System obejmie także strefy postojowe. Przy wjazdach i wyjazdach pojawią się szlabany, terminale, czytniki i system identyfikacji pojazdów. Powstaną również 4 automatyczne kasy oraz stanowisko do pobierania opłat. Szpital tłumaczy, że zmiany mają poprawić dostępność miejsc dla pacjentów. Dotychczas część parkingów była wykorzystywana przez mieszkańców pobliskich osiedli, co utrudniało znalezienie wolnego miejsca osobom.

0: przyjeżdżającym do placówki. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztował postój. Wiadomo natomiast, że część przejazdów pozostanie bezpłatna. Opłat nie będzie m.in. za podjazd karetek do SOR-u, transport medyczny oraz odbiór pacjentów po zabiegach. System ma też umożliwiać wprowadzanie ulg, zwolnień i abonamentów. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na realizację inwestycji. Oznacza to, że nowe zasady parkowania przy Słupskim Szpitalu zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Mieszkańcy regionu z koszykami udadzą się do lasu. W Bieszkowicach gminie Wejherowo odbędzie się grzybobranie i targ leśny. Grzybobranie odbędzie się 26 września przy bibliotece w Bieszkowicach w godzinach od 10 do 17, a udział będzie bezpłatny. Dzień rozpocznie się od wspólnego grzybobrania, które zaplanowano od 10 do 12. Uczestnicy wyruszą do lasu w poszukiwaniu grzybów i innych leśnych skarbów. Będzie to okazja do aktywnego spaceru i spędzenia czasu na łonie natury. Po powrocie na uczestników czekać będzie targ leśny, który potrwa od 12 do 17. Na miejscu pojawią się lokalni rękodzielnicy, naturalne wyroby oraz produkty przygotowane przez twórców. Organizatorzy zaplanowali również część muzyczną. Od 12 do 15 wystąpi Wojciech Cieślak oraz zespół Na Dobrą Nutę. Kolejnym punktem programu będzie speed carving, czyli pokaz szybkiego rzeźbienia w drewnie. Wydarzenie zaplanowano od 15 do 16. Po pokazie odbędzie się aukcja wykonanych podczas niego rzeźb. Pełen program imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Odrobinę chłodniej dzisiaj będzie niż było to wczoraj, choć jedynie odrobinę. 17 to będzie maksymalna temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie oraz Rumi. Zachmurzenie w ciągu dnia utrzymywać ma się umiarkowane okresami duże, a z chmur pojawią się przelotne opady deszczu. W ciągu dnia wiatr utrzymywać ma się umiarkowany, porywisty, choć nad morzem może być nawet momentami dosyć silny.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Norda FM.

0: będzie nasz.
1: Wczoraj blues, dzisiaj country. No, każda muzyka ma swoje święto, swój dzień, który można święcić. Wczoraj świętowali fani bluesa, dzisiaj świętują fani muzyki country. Country Roads, czyli przenoszę was do Stanów Zjednoczonych i będę mówił jak Amerykanin. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na nasze poranne spotkanie w czwartek, 17 września. Dziś imieniny obchodzą Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Lambert, Szczęsny, Zygmunta, Gordian, Sokrates, Drogosław i Kolumba. Wszystkiego najlepszego, przysłowie na dziś. Jaką pogodę na Nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień. To co, obserwujemy dzisiaj pogodę i podobno taka pogoda będzie przez całą jesień. Ja przypomnę, że do jesieni zostało nam już tylko 6 dni, czyli za moment zacznie się ten jesienny czas, który jedni kochają, a inni nienawidzą. Ja raczej należy do tych drugich, bo jak jeszcze jest polska złota jesień, to jeszcze jest fajnie, ale jak zacznie się taka plucha, ropucha, to ja już nie bardzo w to wchodzę. No ale cóż, taki mamy klimat, Polska w takim klimacie, ja w klimacie pozytywnym. Zapraszam was już za chwilę na kilka słów na temat Justyny i Roberta w naszej porannej księdze imion i mówię wam jak zwykle dzień dobry.
2: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonach.

0: magazynie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.

0: Dzisiaj sporo imion w naszym kalendarzu, ale ja jak zwykle wybrałem dla was dwa. Na początek Justyna. Justyna łączy w sobie analityczny umysł, godność i dużą wrażliwość na krzywdę innych. Jest osobą rozważną, zorganizowaną i zdecydowaną, która nie boi się brać odpowiedzialności za swoje decyzje. W relacjach międzyludzkich ceni sobie szczerość, dyskrecję oraz głębokie, dojrzałe więzi. Dobre strony Justyny: uczciwość i prostolinijność, organizacja i odpowiedzialność, klasa i opanowanie. Złe strony: nadmierny krytycyzm, powściągliwość i okazywaniu uczuć, trudność w wybaczaniu, upór i pryncypialność. Justyna bardzo trudno przekonać do zmiany zdania, gdy uważa, że to ona ma rację ze względów moralnych. Czas na Roberta. A ten łączy w sobie analityczny umysł ze stanowczością i chęcią działania. Jest osobą pewną siebie, konkretną i zorganizowaną, która najlepiej czuje się w rolach przywódczych lub wszędzie tam, gdzie ma realny wpływ na bieg wydarzeń. W relacjach międzyludzkich ceni partnerstwo, prostolinijność oraz wzajemny szacunek. Dobre strony: zdecydowanie i odwaga, pragmatyzm i skuteczność. Naturalny lider jest z Roberta. Złe strony: chęć dominacji, szybka irytacja i niecierpliwość, trudność w okazywaniu słabości, upór w przekonaniach. Robert rzadko przyznaje się do błędu i niechętnie ulega presji czy argumentom, które nie są oparte na twardych faktach. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
2: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
1: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
2: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
1: Do zobaczenia w kinie Helios.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
7: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jaros przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam dzieje się na drogach. Czy poranne godziny szczytu trwają, czy wysokie ceny paliwa może kierowców na tyle już zmęczyły i wystraszyły, że zrezygnowaliśmy z aut. Już wam mówię po kolei, jak sprawy się mają. No bo wszystko wygląda na to, że dzisiejszy poranek prezentuje się bardzo, bardzo standardowo. Są miejsca, gdzie ja bym na przykład o tej porze się wolał nie pchać z uwagi na dość intensywny ruch, ale są też takie miejsca, gdzie sytuacja prezentuje się bardzo dobrze. Na przykład taka fajna odmiana w tym momencie dostrzegalna jest na ulicy Marynarki Wojennej w Wejherowie w fragmencie 3 maja. Wczoraj jeszcze przed południem tutaj ruch utrzymywał się gigantyczny, wręcz ślamazarny, można powiedzieć, z uwagi na roboty drogowe. Dzisiaj utrudnień tutaj o tej porze już żadnych nie ma. A w związku z tym nie ma też za bardzo żadnego ruchu w tamtej części miasta. Na Gościcińskiej Górce widać tutaj podwyższony ruch, chociaż to nie jest stojący ruch, po prostu delikatnie spowolniony w Bolszewie na Zamocnej. Jak zwykle ten poranny szczyt komunikacyjny

0: Chociaż dzisiaj o ból głowy nas nie przyprawi. Reda przejezd na Rumia, no już tak nie do końca, ale to tylko jeden fragment ulicy Sobieskiego w kierunku na Gdynię skupia taką ilość kierowców. No może jeszcze odrobinę, można tutaj wspomnieć rondo 25-lecie NSZZ Solidarność. Stąd sobie do Gdyni pędzimy. Gdynia całkiem nieźle, naprawdę dzisiejszy poranek miło zaskakuje. No może poza Derdowskiego w Pogórzu od strony Kosakowa na Gdynię tutaj nie zaskakuje aż tak pozytywnie, raczej dokładnie mamy to, czego się o tej porze w tej części spodziewamy regionu. Do tego jeszcze fragment Stanisława Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego i fragment Kwiatkowskiego w pobliżu skrzyżowania z Dąbka. Śródmieście przejezdne południe Gdyni całkiem solidnie wygląda, do tego trójmiejska obwodnica bez żadnych problemów. Czas zobaczyć Lęborg, co tam się dzieje, no ale Lęborg sobie jeszcze smacznie śpi i w tym momencie prawie nikt na drogach w korkach nie stoi w Lęborku. Do Słupska dojedziemy bez problemu. Słupsk generalnie przejezdny, a Kobylnica na ulicy Głównej to generalnie nie przejezdna, bo rzeczywiście na ulicy Głównej w Kobylnicy ruch naprawdę wysoki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Lato powolutku już zaczyna nam dobiegać końca. Na termometrach dzisiaj max jedynie 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce zobaczymy. 17 także w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Prawie wszędzie 17, momentami miejscami 18. Do tego wszystkiego 1010 hektopaskali, zachmurzenie od umiarkowanego po duże, a z chmur przelotne opady deszczu rano i jeszcze przed południem w pasie nadmorskim może nam miejscami i momentami także zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Dobre wiadomości o poranku dla darczyńców i obdarowanych. Były problemy z urzędem skarbowym, bo na przykład ktoś sobie wymyślił tak. Rodzic, który chce kupić dziecku mieszkanie albo samochód, wpłaca środki od razu na rachunek sprzedawcy. Tymczasem fiskus do tej pory twierdził, że pieniądze muszą najpierw wpłynąć na rachunek obdarowanego i podważał zwolnienia z podatku. Sądy się z tym nie zgadzały i od kilku już lat trwała debata nad tym, no kto ma w tym sporze rację. I w końcu okazuje się, że rację jednak będą mieli ci, którzy po prostu zrobią tak, jak do tej pory robili inni. Czyli jeżeli będziecie chcieli kupić samochód czy mieszkanie, to będziecie mogli wpłacić te pieniądze bezpośrednio na przykład na konto tego, kto ten samochód sprzedaje, a nie wcześniej na konto obdarowanego. Bo fiskus poszedł podobno po rozum do głowy i stwierdził, że nie będzie już się z tymi sądami sądził, nie będzie tracił czasu na to, żeby mówić, że nie, tak nie wolno, a sądy mówią, nie, nie, tak wolno i w końcu będzie taka możliwość. No, to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcą kogoś obdarować albo za chwilę będą obdarowani.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

Mega Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Reklama.

0: skoro czwartek, za moment piątek, czyli weekendu początek, to warto zajrzeć do wiadomości pogodowych i zobaczyć, co nas czeka w ten weekend. Według synoptyków będzie stabilnie. Może nie gorąco, ale bardzo przyjemnie. Temperatury od 18 do 20 stopni. Jeszcze w ten weekend będziemy cieszyli się, tak można śmiało powiedzieć, ciepłem. Jedynie tam, na samym południu Polski, to tam 15-17 stopni, ale pozostała część kraju w granicach od 18 do 20 stopni. A kiedy gwałtowne ochłodzenie? Synoptycy zapowiadają, że od poniedziałku 21 września tąpnie. No i wtedy trzeba będzie już powoli te nieco cieplejsze rzeczy wyciągać z szafy, już kurteczki, bo od 21 września zacznie do nas napływać powietrze pochodzenia polarnego. Wyobrażacie sobie to? Już powietrze polarne, czyli już takie zimne, i temperatury mogą już spaść do jakichś 14-15 stopni w ciągu dnia. Czyli cieszyć się mamy jeszcze weekendem i 20 stopniami, a po weekendzie to już przygotowane są nieco cieplejsze kurteczki na wyjście w nowym tygodniu do pracy. Pamiętajcie, przygotujcie się.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej. Reklama.
4: Otoczenie prezydenta o projekcie w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. W Sejmie ruszyły prace nad Lex Rolnik. Tatrzańscy przyrodnicy uspokajają turystów. Takie odgłosy. To nic groźnego. Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie, mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
5: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
4: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
6: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
7: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
6: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
4: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie.

0: będzie mógł zrealizować.
1: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukasiarnię, czy kurnik. Jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
0: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Jeśli spacerując po Tatrzańskim Parku Narodowym usłyszymy taki dźwięk... Nie panikujmy, mówią przyrodnicy z TPN i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. Przerażające odgłosy wydają właśnie one, a nie atakujące niedźwiedzie. Dźwięki mają zwabić samice i jednocześnie odstraszyć potencjalnych rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN.
2: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
0: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale słychać je z dużej odległości i tak najlepiej podziwiać jelenie zaloty.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Aleja Lipowa w Redzie może się zmienić. Jak? O tym po części zdecydują mieszkańcy. Mieszkanki i mieszkańcy będą mogli zobaczyć dwie koncepcje przebudowy ulicy i zgłosić swoje uwagi. Konsultacje społeczne rozpoczną się 22 września. Chodzi tutaj o odcinek od ulicy Puckiej do granicy administracyjnej z Połchowem. Konsultacje będą dotyczyć m.in. organizacji ruchu, bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów, a także przebiegu ciągu pieszych i rowerowych. W projektach uwzględniono również kwestie skrzyżowań i zjazdów, parkowania, zieleni oraz sposobu odprowadzania i zagospodarowywanie wód opadowych. Mieszkańcy będą mogli przyjrzeć się obu propozycjom podczas spotkania konsultacyjnego, które zaplanowano na wtorek 22 września o godzinie 17. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Rykowskiej 36 w Redzie. Na miejscu będzie można zadawać pytanie i zgłaszać uwagi do przedstawionych rozwiązań. Materiały dotyczące obu wariantów mają być dostępne od 22 do 28 września na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi będzie można złożyć podczas spotkania, przekazać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta albo przesłać elektronicznie na adres sekretariat@reda.pl. W Potęgowie będzie można skorzystać z przesiewowych badań USG z wykorzystaniem funkcji Doppler Color. Badania zaplanowano na czwartek 26 września przy ulicy Kościuszki 6. W ramach akcji wykonywane będą badania dotyczące m.in. naczyń krwionośnych, serca, piersi, tarczycy, stawów na ręki płuc. Wśród dostępnych badań, których początek zaplanowano na godzinę 8, znajdzie się USG naczyń szyjnych, naczyń kończyn dolnych, aorty brzusznej oraz tętnic nerkowych. Będzie można również wykonać echo serca, USG piersi, węzłów chłonnych, tarczycy, pojedynczego stawu, nerek oraz płuc. Badania mają charakter przesiewowy i będą wykonywane z opisem przygotowanym przez lekarza specjalistę. Organizatorzy wskazują, że badania naczyń mogą być przydatne m.in. przy dolegliwościach takich jak bóle lub obrzęki kończyn, uczucie ciężkości nóg czy podejrzenie żylaków. Na badanie obowiązuje rejestracja. Gotowanie, zakupy, sprzątanie, ale także teatr, kręgle i zajęcia kreatywne. Czterech uczestników pracowni samodzielności Zakątek ze Słupska spędziło wspólnie 42 godziny, ucząc się codziennych obowiązków i odpowiedzialności. Weekend rozpoczął się od planowania zajęć, posiłków i wydatków. Uczestnicy sami przygotowali listę zakupów i kupili potrzebne produkty. Wieczorem wybrali się natomiast do Teatru Nowego na spektakl Za Polska Superstar. W sobotę samodzielnie przygotowywali posiłki, korzystali ze sprzętów AGD i porządkowali kuchnię. Powstały również jesienne dekoracje, a podczas wizyty w męskiej szopie uczestnicy wykonali drewniane domki. Był także czas na kręgle i nocny spacer po bulwarach nad Słupią. Cały weekend miał przede wszystkim wymiar praktyczny. Przygotowywanie posiłków, pranie, sprzątanie, robienie zakupów czy dbanie o wspólną przestrzeń pozwalały uczestnikom zdobywać umiejętności potrzebne w samodzielnym życiu. W najbliższą sobotę uruchomiona zostanie bezpłatna linia 101, która tego dnia połączy Gdynię, Sopot i Gdańsk. Akcję przygotował Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w ramach trwających właśnie obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. Bezpłatna linia, której trasa nawiązuje do historycznej linii 101, ta została uruchomiona w lipcu 1945 roku i po raz pierwszy połączyła Gdynię z Gdańskiem. Funkcjonować będzie w godzinach od 10 do 18:30 co 30 30 minut. Uwaga, w tym roku odcinek między dworcem głównym PKP a skwerem Kościuszki autobusy i trolejbusy pokonają przez plac Kaszubski. Na trasę wyjedzie 6 pojazdów przegubowych, 3 autobusy operatora Gdańskie Autobusy i Tramwaje i 3 pojazdy z floty Gdyńskiej Komunikacji Miejskiej. Przygotowano także 3 okazjonalne i również bezpłatne linie autobusowe 910, 920, 970

0: Będzie można nimi dotrzeć do wszystkich trzech zajezdni gdyńskiej komunikacji miejskiej, które tego dnia będą otwarte dla zwiedzających.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: To już ostatnie dni tegorocznego lata i czuć, że powolutku już temperatura i cała pogoda kieruje się w stronę jesieni. Dziś na termometrach będziemy mieli maksymalnie 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No, jeden stopień jedynie więcej, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie oraz Rumi. Zachmurzenie utrzymywać ma się cały czas od umiarkowanego po okresami duże i cały czas mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Już raczej dziś nie zagrzmi.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Studia. Za chwilę studenci wracają na studia. Okazuje się, że w Polsce z roku na rok studia stają się coraz droższe, a najdroższymi kierunkami są medycyna i stomatologia. I ja wam powiem, ile to trzeba zapłacić, żeby studiować medycynę albo stomatologię. Na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku stomatologia 59 tysięcy złotych opłata roczna. Medycyna to 53 tysiące złotych, ale na przykład już na Uniwersytecie Jagiellońskim jednorazowa roczna opłata na medycynie wynosi 68 tysięcy złotych, co daje 408 tysięcy złotych za wszystkie lata nauki. Jeszcze droższa jest tam stomatologia, za którą trzeba odpowiednio zapłacić 70 tysięcy rocznej opłaty i 450 tysięcy złotych kwoty za całe studia. Jak widzicie, medycyna czy stomatologia to już są kierunki w Polsce, na które trzeba mieć pieniądze. One stają się takie elitarne, tak mógłbym to powiedzieć, no bo tej kasy rzeczywiście trzeba trochę mieć. Pozdrawiam wszystkich

0: studentów, którzy jeszcze odpoczywają, a za chwilę ruszą do nauki od października.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.

0: przeczytałem ten horoskop dla urodzonych 17 września i nie wiem, czy powinienem wam go czytać. No, posłuchajcie i ocencie sami. Urodzeni 17 września to ludzie enigmatyczni, skrywający w sobie coś, co na zewnątrz objawia się wrogim nastawieniem do świata i złością. Wrażliwość i cierpienie to tylko niektóre z kierujących nimi uczuć. Trudno jednoznacznie stwierdzić, skąd one pochodzą, jednak prawdopodobnie można zaobserwować błędne koło. Dziś solenizanci ze względu na swój wewnętrzny smutek wprowadzają zły nastrój i są dominujący i krytyczni. Zawsze zakładają najgorsze i nie ufają nikomu. Brakuje im przede wszystkim empatii i życzliwości w stosunku do innych. Niestety ich pesymizm szybko się udziela, a wrogość, jaką przejawiają, zniechęca do nich innych. Tak więc naprawdę trudno im znaleźć bratnią duszę i bardzo często czują się nieszczęśliwi i niezrozumiani. Mam nadzieję, że tak właśnie nie jest. Zalety: wrażliwość, determinacja, wytrwałość. Wady: zuchwałość, lenistwo, skrytość. Szczęśliwa liczba to 9 wśród urodzonych 17 września są Robert Mazurek, polski dziennikarz, publicysta, Robert Kurylczyk, polski artysta kabaretowy, Peja, polski raper, i Jacek Sutryk, polski socjolog, prezydent Wrocławia. Wszystkiego najlepszego dla was urodzonych 17 września. Mam nadzieję, że nie do końca tak jest, jak tutaj piszą, że wy tacy smutni jesteście i do tego jeszcze źli jesteście.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja łesmedze sunty ćwiorty łobłeda.
4: Łobłeda.
5: Łobłeda.
4: Łobłeda.
5: Łobłeda.
4: Łobłeda.
5: Człowiek wysoki.
4: Człowiek wysoki.
5: Nim letkłe łobłeda, ciej przez niści dwyże droga.
4: Wysokiemu wciąż wiatr w oczy, zwłaszcza gdy pochylon kroczy.
5: Nim letkłe łobłeda, ciej przez niści dwyże droga.
4: Łobłeda.
5: Łobłeda.
4: Łobłeda.
5: Człowiek wysoki.
4: Łobłeda.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
2: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: W ten sposób docieramy do godziny 8.30. Czas sprawdzić, co nam się pozmieniało na drogach w regionie, albo co się nie pozmieniało, bo na przykład w Kobylnicy na ulicy Głównej dalej utrzymuje się bardzo intensywny ruch. Po części to efekt porannych godzin szczytu, a po części to efekt robót drogowych, które tutaj trwają już od kilku dni. W Słupsku na szczęście sytuacja lepiej w tym momencie wygląda. Poranne godziny szczytu co prawda trwają, ale troszkę punkt ciężkości przeniósł się w porównaniu do godziny 7.30. W tym momencie najwięcej samochodów widać w rejonie pojedynczych skrzyżowań, chociażby Plac Zwycięstwa Stefana Jaracza, czy też skrzyżowanie Gdańska, Garncarska i ulica Wiejska. Tutaj rzeczywiście tych samochodów jest sporo. Poza tym raczej poranek dość spokojnie wygląda. Do Lęborka jedziemy bez najmniejszych poślizgów. W samym Lęborku też dość dobrze sytuacja się prezentuje. Naprawdę ja bym nie narzekał. Zawsze może być gorzej. Oczywiście zawsze może być lepiej, chociaż nieznacznie, bo jest po prostu dobrze. Dalej już na Wejherowo sobie jedziemy znowu bez problemu. W samym Wejherowie cisza, spokój, no i na szczęście nie zmienia się sytuacja na Marynarki Wojennej. Wszystko wskazuje na to, że ostatnie utrudnienia, które przez kilka dni tutaj kierowcom trochę w kość dawały, już się zakończyły. Do Redy jedziemy bez problemu. W Redzie co prawda na ulicy Puckiej troszkę ruch podwyższony, ale jedynie troszkę. Lepiej sytuacja prezentuje się w Rumi niż godzinę temu, choć dalej jeszcze na fragmentach Sobieskiego w kierunku na Gdynię samochodów jest dosyć dużo. Gdynia powoli chyba już będzie zamykała poranne godziny szczytu, chociaż mamy jeszcze parę takich miejsc, w których poranny szczyt trwa w najlepsze. Chociażby w Pogórzu to ulica Derdowskiego w kierunku na Gdynię z Kosakowa aut naprawdę

0: dużo. Śródmieście Gdyńskie przejezdne, południe Gdyni, największy ruch chyba w rejonie dwóch skrzyżowań, co nikogo nie zaskakuje, konkretnie skrzyżowań Lotników, Wielkopolska, Wielkopolska, Aleja Zwycięstwa, Chwaszyńska całkiem nieźle wygląda, no i na szczęście cała trójmiejska obwodnica o godzinie 8.32 już w tym momencie żadnych problemów Wam sprawiać nie powinna, oby tak to się utrzymało. Miejmy nadzieję, że sytuacja się nie zmienia, my będziemy ją sprawdzali jeszcze o godzinie 9.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: 17 dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy w praktycznie całym regionie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Łuska, Gnienia, Puckosa, Kowowej, Chrowe, Radorum, Jagniewino, Luzino, Słupsk, Lębor, Kobylnica. Wszędzie pojawi się maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Wiatr utrzymuje się umiarkowany. Ciśnienie również umiarkowane, około 1010 hektopaskali. Powolutku idzie nam w dół. Przelotne opady deszczu dzisiaj w ciągu dnia mogą się pojawiać przed południem. Może także zagrzmieć, a zachmurzenie ma się nam utrzymywać od umiarkowanego po okresami dosyć duże.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Przede mną kolejny ranking dla kierowców. Pozdrawiam o poranku wszystkich tych, którzy ruszają właśnie w drogę. Nie tylko ceny paliw decydują o tym, ile kosztuje utrzymanie samochodu. Liczy się również wysokość składki OC, koszt wymiany opon, opłaty za parkowanie, liczba kolizji czy tempo poruszania się po mieście. I mam najnowszy ranking miast przyjaznych kierowcom w tym właśnie roku. Otóż Bydgoszcz została uznana za najlepsze duże miasto dla kierowców. Natomiast w kategorii miejscowości poniżej 300 tysięcy mieszkańców zwyciężyła Częstochowa. Najtańsze paliwo wśród największych miast oferuje Kraków, a najdrożej za benzynę i olej napędowy zapłacimy w Warszawie. Gdańsk odnotował najwyższe średnie składki OC wśród dużych miast, osiągając wynik 1075 zł, podczas gdy w Lublinie koszt ten wyniósł średnio 748 zł. I to tylko niektóre rzeczy, bo na przykład za chwilę będziemy wymieniać opony. I tu, jeżeli chodzi o miasta, to najtaniej opony wymienicie w Lublinie, gdzie za jedną sztukę zapłacimy średnio 37 zł. Drugie miejsce zajęły Bydgoszcz i Gdańsk po 42 zł, a trzecie Kraków 43 zł. Najdrożej w Szczecinie ponad 50 zł za jedną oponę. Wśród mniejszych miast najtańsza okazała się Częstochowa, potem Radom oraz Białystok i Sosnowiec. No pamiętajcie, że za chwilę trzeba będzie pomyśleć o wymianie opon na zimowe. Myślę, że koło października trzeba już będzie się zacząć zastanawiać, a właściwie zapisać, no bo wiecie, potem będą kolejki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty.

0: Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika, dom

0: 10-10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. W ramach corocznego święta ekologicznego transportu pod hasłem Z miłości do zielonej mobilności miasto Rumia przygotowało dla mieszkańców szereg wyjątkowych inicjatyw. Już dzisiaj o godzinie 15 przy bocznym wyjściu ewakuacyjnym dworca głównego naprzeciwko kas biletowych odbędzie się uwielbiana przez mieszkańców akcja Książka na drogę. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej będą rozdawać przechodniom oraz pasażerom darmowe lektury oraz pamiątkowe zakładki, propagując w ten sposób czytelnictwo i umilając czas spędzony w podróży. Z kolei jutro, 18 września o godzinie 18, przy wejściu głównym na dworzec rozpocznie się wyjątkowy plenerowy koncert finalistów projektu Rumski Wokal 2026. Utalentowani młodzi artyści zaprezentują swój dorobek muzyczny zgromadzonej publiczności, tworząc niepowtarzalną artystyczną atmosferę w samym sercu węzła integracyjnego. Więcej informacji oraz szczegółowe plany na pozostałe dni Europejskiego Tygodnia Mobilności znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej miasta. A teraz zajrzymy do Redy. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie dołączeniem do popularnej grupy Norda Kids, Fabryka Kultury w Redzie ogłasza nabór do zupełnie nowego zespołu wokalnego. Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 10 lat, które chcą rozwijać swoje pasje muzyczne, szlifować warsztat i czerpać radość ze wspólnego śpiewania. Równolegle dotychczasowy starszy skład Norda Kids przechodzi naturalną ewolucję i od teraz będzie występować pod nową nazwą Norda Teens. Zajęcia nowej grupy ruszają już w październiku. Regularne próby będą odbywać się w każdy poniedziałek w siedzibie Fabryki Kultury w Redzie. Prowadzenie zespołu powierzono cenionej artystce Weronice Korthals, wokalistce, kompozytorce i dyrygentce. Posiada ona bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stojąc m.in. za sukcesami grupy Norda Kids czy La Via Voice, a także tworząc muzykę do uwielbianego przez najmłodszych projektu Zozi. Rekrutacja odbywa się w formule online i nie wymaga od najmłodszych stresujących występu przed komisją. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Fabryki Kultury w Redzie.

0: Co jakiś czas ostrzegam o poranku przed oszustami, a teraz to będzie trochę taka rada dla nas, bo specjaliści twierdzą, że sami się podkładamy, jak zastosujemy na przykład PIN do karty, który ma numerki 0000 albo 1111 i takie kody PIN. Tak, nadajemy je, bo jak specjaliści przebadali te nasze kody PIN, to okazało się, że wielu z nas takie najprostsze kody PIN właśnie ma. I to jest błąd, który może kosztować nas nasze pieniądze. Dlatego banki regularnie przypominają, by unikać oczywistych kombinacji, takich jak na przykład 4-0. Okazuje się, że sporo z nas jednak tego nie robi. Skala problemu jest duża. Trzy najpopularniejsze kody to właśnie 1, 2, 3, 4, 4 jedynki i 4-0. Stanowią łącznie niemal 19% wszystkich analizowanych PIN-ów. Wyobrażacie to sobie? Dlatego zmieńcie swój PIN na zdecydowanie bardziej skomplikowany i nieprzewidywalny. Nie należy korzystać z dat urodzenia, powtarzających się cyfr, kolejnych liczb, ani wzorów widocznych na klawiaturze. Warto także nie używać tego samego kodu w różnych miejscach, jeśli nie jest to konieczne. Eksperci zwracają uwagę, że kody nadawane automatycznie przez banki mogą być bezpieczniejsze niż te wymyślane samodzielnie według prostych schematów. To może po prostu, jak dostaniecie taki kod PIN, to warto się go nauczyć zapamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Drogo, coraz drożej. Ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień. Za chwilę o plusach i minusach. I o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści. Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
5: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
6: Kurczę, no drogo jest, tak? To by podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
4: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta, Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
7: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
4: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza z nad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
4: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa, bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą, to tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, m.in. od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
9: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
4: Mówi Filip

0: Piermakowski z krakowskiego alarmu smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł międzynarodowy zespół ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowska policja pochyla się nad potrzebami seniorów. Zwyczajne wyjście z domu może zakończyć się zaginięciem, a nawet zagrożeniem życia. W ostatnim czasie na terenie powiatu wejherowskiego miejsce miały dwa takie przypadki. Oba wyglądały inaczej, ale łączyło je jedno. Osoba starsza z zaburzeniami pamięci znalazła się poza domem i nie była w stanie samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. W pierwszym przypadku ogromne znaczenie miała reakcja przypadkowej osoby. Kobieta zauważyła około 90-letnią seniorkę, która o godzinie 6 rano bez wyraźnego celu błąkała się po ulicy. Zaniepokojona jej zachowaniem zadzwoniła na numer alarmowy. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zorientowali się, że kobieta ma poważne problemy z pamięcią. Nie wiedziała, gdzie się znajduje, miała trudności z nawiązaniem kontaktu i mówiła wyłącznie w obcym języku. Funkcjonariusze zaopiekowali się seniorką i zabrali ją do komisariatu, gdzie można było ustalić, kim jest i gdzie powinna bezpiecznie wrócić. Drugi przypadek miał miejsce wieczorem. Tym razem chodziło o osobę starszą, schorowaną i mającą zaburzenia pamięci. Z ustaleń policjantów wynikało, że senior mieszkał samotnie i wyszedł do lasu na grzyby. Kiedy bliscy zorientowali się, że nie wrócił do domu i nie można się z nim skontaktować, powiadomili policję. Warto pomyśleć o prostych rozwiązaniach, które mogą pomóc w przypadku zaginięcia. Przydatne mogą być urządzenia z nadajnikiem GPS, lokalizatory czy odpowiednio wyposażone zegarki, które pozwalają na szybkie ustalenie miejsca pobytu seniora. Lemborg konsultuje z organizacją pozarządowymi projekt rocznego programu współpracy na rok 2027. Powstał dokument, który określa zasady współpracy miasta z organizacjami oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego. Uwagi do projektu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje potrwają do 5 października. Projekt uchwały, ogłoszenie dotyczące konsultacji oraz formularz, na którym można przekazywać uwagi są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lemborku. Dodatkowo 23 września odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone projektowi programu współpracy na przyszły rok. Początek zaplanowano na godzinę 15 w sali rajców Urzędu Miejskiego w Lemborku. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z założeniami dokumentu i zgłoszenia pytań dotyczących planowanej współpracy miasta z sektorem organizacji pozarządowych. Uwagi w ramach konsultacji można przekazywać do 5 października. Nietypowa kontrola drogowa w Słupsku zakończyła się mandatami i odholowaniem dwóch samochodów. Policjanci zatrzymali mocno uszkodzony Audi, którym kierował 24-letni obywatel Ukrainy bez prawa jazdy. Na widok radiowozu mężczyzna zjechał na pobocze i szybko zamienił się miejscami z pasażerką. Kobieta miała uprawnienia i była właścicielką pojazdu. Jak wyjaśniła wcześniej, samochód ugrzązł na polanie, a podczas próby wyjazdu stracił przedni zderzak i tablicę rejestracyjną. 24-latek otrzymał mandat m.in. za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Właścicielkę ukarano za udostępnienie auta osobie bez uprawnień. Policjanci zatrzymali też dowód rejestracyjny Audi i zakazali dalszej jazdy. Na tym jednak kontrola się nie skończyła. Zamiast lawety po samochód przyjechał znajomy właścicielki uszkodzonym BMW. Ten pojazd także nie został dopuszczony do dalszej jazdy, a jego kierowca otrzymał mandat w wysokości 3000 zł. Dopiero za kolejnym razem na miejsce przyjechały odpowiednie holowniki i zabrały obaj niesprawne samochody. Specjaliści Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka będą dyżurować w Gdyni. Podpisano już porozumienie w tej sprawie. Punkt będzie działał w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25, gdzie realizowany jest projekt Gdynia Miasto Otwarte. Raz w miesiącu w godzinach 10-16 mieszkańcy będą mogli skorzystać tam z konsultacji. Konkretne terminy przyjęć będą ustalane w harmonogramie i podawane z wyprzedzeniem. Na miejscu będzie można uzyskać informacje dotyczące przysługujących praw, a także składać skargi i zgłaszać ich naruszenia w sprawach należących do kompetencji Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Konsultacji będą udzielać oddelegowani pracownicy lub współpracownicy obu instytucji. Konsultacje te nie będą jednak diagnozą ani terapią. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji i pomoc w określeniu, gdzie i w jaki sposób szukać dalszego odpowiedniego wsparcia. W gdyńskim punkcie przedstawiciele obu instytucji będą mogli bezpośrednio rozmawiać z mieszkańcami, udzielać im

0: informacji i przyjmować skargi w sprawach należących do kompetencji UODO i Rzecznika Praw Dziecka. Konsultacje będą bezpłatne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Poranek, choć przywitał nas chłodny, to nie był bardzo zimny i właściwie to można było po całym dniu powiedzieć, bo na termometrach dziś maksymalnie zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gnieźnieńsku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, wszędzie ta 17. Na barometrach 1010 hektopaskali zachmurzenie przez cały dzień będzie się utrzymywało od umiarkowanego po dość duże, a z tych chmur możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, w pasie nadmorskim może zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Norda.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Będę teraz mówił do tych wszystkich, którzy siedzą za biurkiem, długo siedzą, pracują, mają pracę siedzącą po prostu. No to uwaga, jeśli siedzicie, to od czasu do czasu warto wstać. I to od czasu do czasu jest bardzo ważne, bo musi być to minimum pół godziny. Co pół godziny powinniście wstawać i się troszkę poruszać. Albo pójść sobie zrobić kawę, zrobić sobie herbatę, albo też po prostu się przeciągać. I to dosłownie 5 minut pozwala wam na to, żeby wrócić z powrotem do pracy siedzącej, ale to, że co pół godziny będziecie wstawali i się będziecie ruszali, zmniejsza ryzyko śmiertelności onkologicznej o 12%, tak twierdzą naukowcy. Dlatego może warto sobie nastawić w telefonie taki budzik na 28 minut. 28 minut pracujecie, potem wstajecie, 2 minuty się poruszacie, kawka, herbatka, cokolwiek innego, żeby rozruszać swoje mięśnie i kości i potem znowu wracacie do pracy. A jak wasz szef zapyta, co wy tak ciągle siedzicie, wstajecie, wstajecie, siedzicie, to powiedzcie, że w radiu prowadzący mówił, że tak należy, bo to zmniejsza ryzyko śmiertelności onkologicznej o 12% i doda wam energii.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: 17 września, czas na krótką historię muzyczną tego dnia. Zaczynamy ją od roku 1931 w hotelu Savoy w Nowym Jorku. Przedstawiciele wytwórni RCA Victor zaprezentowali pierwszą długogrającą płytę na 33 1/3 obrotów. Nowinka była skazana jednak na niepowodzenie ze względu na wysoką cenę ówczesnych gramofonów. Do pomysłu wprowadzenia płyt długogrających powrócono dopiero pod koniec lat 40. W roku 68 w Chicago urodziła się Anastasia, amerykańska wokalistka obdarzona mocnym głosem. Anastasia wprowadziła w 2000 roku na listy przebojów piosenkę I'm Out Love. W roku 69 media po obu stronach Atlantyku rozpowszechniły informacje o rzekomej śmierci Paula McCartneya. Według doniesień McCartney miał zginąć w wypadku samochodowym jeszcze w roku 66, a w zespole zamiast niego występował sobowtór. W roku 76 w Poznaniu urodził się Peja, raper, członek formacji Slums Attack. W roku 78 na stadionie zespół Queen rozpoczął zdjęcia do wideoklipu promującego single Bicycle Race. W filmie wystąpiło ponad 60 nagich modelek ścigających się na rowerach. Firma, która wypożyczyła zespołowi rowery, po zdjęciach zamówiła nowe siodełka. Nie wiedzieć dlaczego. W roku 1983 Paul Young zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście debiutanckim krążkiem No Parle. A w roku 2011 brytyjska wokalistka Adele umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów swój singiel z piosenką Someone Like You.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Wciąż pamiętam
3: twoje oczy roześmiane tak.
2: Wciąż

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: Cześć, witajcie. Na naszych radiowych zegarach wybiła 9.30, a mamy dokładnie 9.30 i 8 sekund. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my teraz jedziemy konkretnie z tematem i zaczynamy nasz przegląd drogowy od Wejherowa, bo tutaj kierowcy mogą zdecydowanie odetchnąć z ulgą, bo większych spowolnień naprawdę brakuje. Zluzowało się również na Gościcińskiej Górce, a dalej przez Strzebielino przejedziemy bez większych problemów. Wjeżdżamy na trasę kaszubską i jedziemy naprawdę sprawnie. Ekspresowo wręcz docieramy do Lęborka. Tutaj jedynie nie trzeba zwolnić w okolicy Ronda Solidarności, gdzie zrobiło nam się delikatnie tłocznie. Jeśli jedziecie dalej w kierunku morza i szukacie trochę jodu, to dobra wiadomość, bo w samej Łebie bez większych utrudnień spokojnie jest także w Ustce, więc nadmorski kierunek pozostaje dziś całkiem przejezdny. Wracamy jeszcze na 216, do Pucka jedziemy bez spowolnień, natomiast w samym Pucku wolniej przejedziemy ulicą Wejherowską. We Władysławowie sytuacja wygląda bardzo spokojnie i tutaj naprawdę większych problemów z przejazdem mieć nie powinniśmy. Przenosimy się teraz do Gdyni. No tutaj nam niestety troszkę się zagęściło. Więcej samochodów mamy na północnej, puckiej i morskiej. Do Witomina dojedziemy jednak bez problemów. Trochę więcej aut również na Dąbka, ale tutaj nam ta sytuacja zaczyna się odrobinę już poluzowywać. Poluzowało się także na trasie w kierunku Rumi. Reda jest jak najbardziej przejezdna, podobnie jak Wejherowo, więc na tym odcinku nie powinniśmy tracić zbyt dużo czasu. Jeszcze na chwilę zostajemy w rejonie Trójmiasta. Na obwodnicy w okolicy Dębtowa trwają prace drogowe w tym miejscu. Zachowajcie szczególną ostrożność i zwróćcie uwagę na oznakowanie. Poza tym większych spowolnień na obwodnicy nie ma, natomiast na S6 w okolicy węzła Chwaszczyno doszło do zdarzenia drogowego, warto więc zachować tutaj czujność i liczyć się z możliwymi utrudnieniami w tym rejonie. Na koniec zaglądamy jeszcze ekspresowo do Słupska, tutaj nieco więcej samochodów na Sierpinka, Kopernika i Jaracza, a 213 przejedziemy bez większych problemów, natomiast w Kobylnicy ulica Główna praktycznie stoi, więc jeśli możecie wybrać inną trasę, to warto to wziąć pod uwagę. I to tyle z naszych lokalnych dróg. Wracamy z przeglądem drogowym o 15.30, szerokiej i przede wszystkim bezpiecznej drogi, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnikwoskow.pl.
6: Lato co prawda

0: Kalendarzowe jeszcze trwa, ale pogoda od letniej jest raczej daleka. W dzień zachmurzeń umiarkowane okresami duże przelotne opady deszczu. Rano i przed południem w pasie nadmorskim możliwe nawet burze. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, a nad morzem dość silny. A i na termometrach niestety nic specjalnego nie widzimy. 17 stopni tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie, Gdyni, Wejherowie, Gniewinie, Luzinie i Słupsku. Ewentualnie gdzieniegdzie jeszcze może pojawić się 18.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Jeśli macie psa, to koniecznie musicie tego posłuchać, bo powiem wam, ile wasz pies chce spacerować. Według najnowszych badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, idealny czas spaceru dla psa to godzina i 7 minut, 16 przystanków na obwąchanie słupków, kłód i kwiatów, pluskanie się w kałuży lub strumieniu oraz możliwość spotkania po drodze około 3 nowych psów. Właściciele przyznali się do własnych grzechów. 46% przyznaje, że nudzi ich pokonywanie za każdym razem tej samej trasy. 79% ma wyrzuty sumienia, że nie jest bardziej żądnych przygód ze swoim pupilem. Mimo to 38% twierdzi, że przyjemność psa stawia ponad własną. Co i tak wiedział każdy, kto czekał 5 minut przy słupie, podczas gdy jego pies obwąchiwał go, zanim się wiadomo, co zrobił. No, to już wiecie, godzina i 7 minut, 16 przystanków to idealny spacer dla waszego psa. A wy lubicie tak sobie pospacerować? Godzinka i 7 minut? No to również czas dla was.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.

0: Zostajemy jeszcze przy moich ulubionych naukowcach. Jeśli rzucacie palenie, to powiem wam, co może wam pomóc. Niektóre badania sugerują, że regularne korzystanie z sauny może pomóc osobom, które próbują rzucić palenie. Nie dlatego, że eliminuje uzależnienie, lecz dlatego, że zmniejsza stres i rozluźnia ciało. Ciepło sprzyja relaksowi, poprawia sen i może zmniejszać drażliwość, czyli czynniki, które zwykle nasilają głód nikotynowy podczas abstynencji. Czując się spokojniejsi, możecie zachować większą konsekwencję w procesie rzucania papierosów. Nie jest to oczywiście cudowne lekarstwo, ale może być nieoczekiwanym wsparciem w jednej z najtrudniejszych zmian dla waszego organizmu. Także gdybyście byli w tym temacie akurat, czyli rzucanie palenia, to sauna jak najbardziej, przynajmniej według naukowców. Może warto spróbować, a przy okazji sauna, no to idealny czas na to, żeby się rozluźnić po pracy. Także może dzisiaj sałenka? Czemu nie?
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
3: Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę. Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
4: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
3: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
5: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
3: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
6: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalny.
3: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd uzyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
7: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
3: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku. W Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów, to m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
8: To oczywiście modliszka. Samce.

0: intensywnie poszukują swoich wybranek. Samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra w blokach, do centrów miast.
1: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Zmiana na najwyższym stanowisku zaszła w Radzie Gminy Kosakowo. Radni odwołali dotychczasowego przewodniczącego Sławomira Konarskiego. Projekt uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego przewodniczącego został wprowadzony do porządku obrad na wniosek grupy radnych. Sławomir Konarski kierował pracami Rady od początku obecnej kadencji. O jego dalszym losie zdecydowało tajne głosowanie. Za odwołaniem opowiedziało się 8 radnych, 5 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jeszcze podczas tej samej sesji radni przystąpili do wyborów nowego przewodniczącego. W kolejnym tajnym głosowaniu funkcję powierzono Ryszardowi Daraszewiczowi. W obecnej kadencji pełni on również funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Zmiana na stanowisku przewodniczącego oznaczała także konieczność uzupełnienia składu prezydium rady. Na wiceprzewodniczącego wybrano Mirosława Marka, wielokadencyjnego radnego, który w latach 2010-2014 kierował również Radą Gminy Kosakowo. Drugą funkcję wiceprzewodniczącej nadal pełni Mirosława Piotrowska. Nowy asfalt pojawił się na kolejnym odcinku ulicy Strzelców Podhalańskich w Lęborku. Zakończył się drugi etap budowy drogi, obejmujący 45-metrowy fragment wykonany wcześniej z płyt betonowych, prowadzący od rowu melioracyjnego w kierunku ulicy Harcerzy. W ramach prac wykonano także 4 wpusty uliczne z przykanalikami oraz zamontowano 2 bariery ochronne na przepuście. Koszt pracy wyniósł ponad 163 800 zł. Roboty wykonano w ramach projektu obejmującego budowę odcinków ulic Pomorskiej, Powstańców Warszawy i Strzelców Podhalańskich. Zakończony etap oznacza kolejną zmianę nawierzchni w tym rejonie miasta i poprawę jego odwodnienia. Prace na ulicach tego rejonu prowadzone są od kilku lat. W 2024 roku na 170-metrowym odcinku ulicy Powstańców Warszawy wybudowano kanalizację deszczową i wykonano asfaltową nawierzchnię. Koszt tych robót wyniósł ponad 732 tysiące złotych. W tym samym roku kanalizacja deszczowa i asfalt pojawiły się na 120-metrowym odcinku ulicy Strzelców Podhalańskich. Ta inwestycja kosztowała ponad 631 tysięcy złotych. Tragiczny wypadek podczas prac przy modernizacji linii kolejowej nr 202 między Słupskiem a Lęborkiem. W miejscowości Głuszyno w gminie Potęgowo operator koparki śmiertelnie potrącił 45-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło w rejonie torowiska. Policja otrzymała zgłoszenie około 13.50. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni operator maszyny, wykonując prace ziemne, najechał na kobietę. Poszkodowana zmarła na miejscu. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Prokuratura rejonowa w Lęborku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku przy pracy. Zarządzono sekcję zwłok, zaplanowano także przesłuchania świadków i zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami. Tradycja połączy się z nowoczesnością. W przyszłym miesiącu czeka nas 21. turniej kół gospodyń wiejskich województwa pomorskiego. Wydarzenie miejsce będzie miało 24 października o godzinie 10 w Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w Czarnem. Koła gospodyń wiejskich prezentować będą swoje umiejętności w 5 konkurencjach regulaminowych. Produkt, koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu, tablica "Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni", moda białe z czarnym, a może odwrotnie, scenka kabaretowa z igły widły, piosenka z inscenizacją "Rap po naszemu, życie na wsi twarde jest". KGW zgłasza swoje uczestnictwo do wojewódzkiego turnieju KGW poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail e.szyc@podr.pl lub na adres korespondencyjny Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia znajdziecie na internetowej stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Na upały się nie zanosi, wszystko wskazuje na to, że one w tym roku przeszły już do historii. Dziś maksymalna temperatura, którą oglądać będziemy na termometrze, to 17 stopni Celsjusza i ta 17 pojawi się w praktycznie wszędzie, bo 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumignie, Mieluzinie, Słupsku, Lęborku czy też Kobylnicy. Ciśnienie 1010 hektopaskali, zachmurzenie od umiarkowanego po duże. W ciągu dnia jest dzisiaj szansa na przelotne opady.

0: sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnik-wosków.pl.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy, chociaż pewnie grzybiarze to w tej chwili w lesie. Ale grzybobranie przestaje być tylko domową tradycją i staje się pomysłem na jesienny wyjazd. Europejskie kraje, w tym Włochy, Niemcy, Litwa i Estonia, coraz częściej wykorzystują grzybobranie jako atrakcję turystyczną. Ciekawe, czemu my tego nie robimy, przecież u nas jest tyle grzybów. Zjawisko ma już swoją nazwę, nazywa się to mykoturystyka i mówimy o niej, gdy głównym powodem wyjazdu staje się właśnie chodzenie na grzyby. No i każdy kraj robi to inaczej. Na przykład Estonia oferuje turystom wyprawy z przewodnikami. Popularne są tam także doświadczenia Forest to Table. Są to wyprawy, podczas których zebrane grzyby później trafiają do lokalnych potraw. Niemcy stawiają z kolei na wycieczki edukacyjne, kładąc nacisk na poznawanie gatunków, ich odgrywanie roli w przyrodzie. Na Litwie grzybobranie jest od pokoleń częścią życia mieszkańców wsi. Dziś ta tradycja trafia do oferty turystycznej w formie wycieczek do lasu połączonych z degustacją regionalnych potraw. I może to jest właśnie pomysł na pomysł. No tylko kto u nas będzie chciał chodzić na grzyby?

0: z przewodnikiem. Przecież każdy ma w domu takiego przewodnika, który wie, gdzie te grzyby są, wie, gdzie pojechać, jak zebrać i czy te grzyby są dobre, czy trzeba je wyrzucić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Jeśli potrzebujecie ciszy, spokoju, to już wam powiem, gdzie to wszystko znajdziecie. Wybrano najspokojniejszą wyspę na świecie. Wyspa Stewart, trzecia pod względem wielkości wyspa Nowej Zelandii, znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej spokojnych, najcichszych wysp na świecie. Na powierzchni 1680 km mieszka zaledwie 400 mieszkańców. Tam znajdziecie mały pas startowy, dzięki któremu wylądujecie, ale nie ma na niej głównych dróg, dzięki czemu 280 km szlaków, pieszych lasów i zacisznych zatok jest w dużej mierze wolnych od hałasu. A do tego jeszcze specjalny obszar z naturalnie ciemnym niebem i ochroną przed zanieczyszczeniem światłem. To wszystko na tej wyspie. Numer 2 natomiast to Anafi, mała cyklacka wyspa w pobliżu Santorini, która liczy mniej niż 300 mieszkańców, zatem gęstość zaludnienia jest prawie 30 razy niższa niż na Santorini. Tam znajdziecie również plażę, no i do tego jeszcze ciszę i spokój. Gdybyście chcieli wybrać się w inne miejsca, to jeszcze jest wyspa Ilha Grande w Brazylii, wyspa Lorda w Australii, ale to już trzeba daleko lecieć. St. Martins w Anglii, Tioman w Malezji, Koh Chang w Tajlandii, Ron Rong w Kambodży, Havelock Indie i Santa Catalina w Stanach Zjednoczonych. To najcichsze miejsca dla tych, którzy potrzebują ciszy i spokoju.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku sportowo podsumowało wakacje. W programie Gość Dnia w Radiu Nord FM o minionych wydarzeniach opowiedział dyrektor centrum Marek Piotrowski.
3: My tą aktywność letnią na zewnątrz zaczęliśmy tak naprawdę już na wiosnę, w kwietniu, w maju wyszliśmy z takimi inicjatywami dla mieszkańców. Były to bezpłatne zajęcia sportowe. Braliśmy też udział w programie Aktywny Orlik, gdzie co miesiąc jedną z imprez takich rekreacyjnych organizowaliśmy na Miejskim Orliku. No ale oczywiście jakby najważniejsze te imprezy dla nas, no to były Święto Miasta, czyli Jarmark Świętego Jakuba, trzydniowe Święto Miasta, poprzedzone też takim prologiem. No i zwieńczeniem tego sezonu wakacyjnego była impreza na zakończenie lata.
2: Jedną z imprez, która przyciąga wielu miłośników aktywności fizycznej, są biegi. Najbliższa już 26 września. Przed nami 31. edycja indywidualnych biegów przejowych o Puchar Grand Prix Lęborka.
3: Jest to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby, tak? Jakby to jest taka impreza, która jest sprawdzianem gdzieś tam dla lokalnych klubów sportowych, tych biegowych, ale też bardzo często biorą w niej udział szkoły. Mamy też taką klasyfikację dla najlepszych szkół, więc myślę, że to jest taki gdzieś ten dodatkowy bodziec do tego, żeby brać udział w tym biegu. No oczywiście biegi to też jest jakby najprostsza forma aktywności fizycznej. Wystarczy ubrać w miarę wygodne buty i można się zmierzyć tam z odpowiednim dystansem dla swojego wieku.
2: Szczegółów szukajcie na stronie Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Natomiast cały wywiad do wysłuchania na stronie Twojej Telewizji Morskiej. Zmieniamy dyscyplinę. Real Magedon ponownie zawitał do Trójmiasta. W miniony weekend 12 i 13 września pod Ergo Areną nauczycielów czekała rekordowo wymagająca trasa. Jednym z największych wyzwań były 85-metrowe zasieki, czyli najdłuższy taki odcinek w historii gdańskiej edycji. Zawodnicy musieli także pokonać aż 8 km i 700 metrów plaży, co wymagało sporej wytrzymałości i siły. Nie zabrakło również kultowej przeszkody lodowa. W jej drugiej i ostatniej odsłonie w tym sezonie wykorzystano aż 13 tysięcy litrów lodu. Na trasie pojawiły się także nowe przeszkody, między innymi gibony, czyli podwieszane elementy, które wymagały od zawodników siły, techniki i precyzji. Uczestnicy mogli wybrać różne poziomy trudności. Były 3-kilometrowe intro z 15 przeszkodami, 6-kilometrowy rekrut z ponad 30 przeszkodami oraz najbardziej wymagający Run Magedon, 12 km ponad 50 przeszkód. Rywalizowano również nocą Formułę Nocny Rekrut. Nie zabrakło także propozycji dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogli wystartować m.in. w Formule Kids Intro U16 czy Family. Kolejny serwis sportowy o godzinie 11.30.
4: Parasolkę dzisiaj dobrze mieć gdzieś przy sobie w zanadrzu, bo w ciągu dnia praktycznie w całym regionie może nam przelotnie popadać. W ogóle miejscami to jeszcze zagrzmieć może, ale tutaj mówi

0: mówimy raczej tylko o pasie nadmorskim. 17 na termometrach i to można byłoby temperaturze powiedzieć mi, to byłoby na tyle, bo właściwie 17 w całym regionie to będzie maksymalna temperatura. I Dębki, Władysławowo, Łebałustka, cały pas nadmorski, Gdynia, Puck-Kosakowo, Wejherowe, Radomie, Gniewino, Luźno, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Powyżej 17 to za bardzo się nie wespniemy, jeśli chodzi o temperaturę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: dzisiejszych czasach wiele osób ma problem ze znalezieniem partnera. Oczywiście są aplikacje, ale niektórzy twierdzą, że te aplikacje się do niczego nie nadają, a w Hiszpanii jest nieco lepiej, nieco łatwiej, bo jest pewien ksiądz, który pomaga tym, którzy szukają partnera. Otóż wystarczy do tego księdza napisać na WhatsAppie, a on wysyła wam formularz zawierający informacje o waszym wieku, zawodzie, zainteresowaniach, osobowości i potem sam zajmuje się szukaniem innej osoby, która by do was pasowała. Taka dzisiejsza swatka, a właściwie swat, który szuka wam odpowiedniego partnera. Jak twierdzi sam ksiądz, ta metoda doprowadziła do zawarcia ponad 1000 małżeństw, a on sam mówi, że nie zna ani jednego przypadku rozwodu wśród par, które ze sobą połączył. Ciekawe jest to, że zaczął kojarzyć pary jeszcze zanim powstał Tinder. To, co zaczęło się po prostu jako próba pomocy pewnemu młodemu mężczyźnie w znalezieniu miłości, ostatecznie uczyniło z niego księdza, od którego setki samotnych osób zwracają się z nadzieją na znalezienie kogoś, z kim będą mogły dzielić życie. Myślę, że to również pomysł dla naszych polskich księży, którzy mogliby się zająć tym tematem i pomagać tym, którzy nie mogą znaleźć sobie partnera albo partnerki. No i warto chyba pomóc.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna.

rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety.

0: 10%.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: To już tak na zakończenie chciałem wam powiedzieć, że Bałtyk się ociepla. Dla wszystkich tych, którzy tego lata mieli okazję wejść do Bałtyku i poczuć te piękne 16-17 stopni, to naukowcy badają cały czas i stwierdzili, że prawie o 1 stopień więcej niż wynosi średnia wieloletnia. Ja to bym poszedł nawet więcej, żeby się podniosła ta temperatura Bałtyku, bo człowiek jak wchodzi do wody w Morzu Bałtyckim, to raczej mu kostki wykręca. Przynajmniej ja tak mam. Chociaż są tacy, którzy kochają zimne morze, tak jak na przykład morsy, które pozdrawiam bardzo serdecznie, jeżeli oni czekają tylko na to, żeby w końcu Bałtyk zrobił się naprawdę zimny i żeby mogli zimą wejść do morza i się popluskać. To piękna sprawa, naprawdę. To nasze Morze Bałtyckie. No dobra, o morzu już było, to teraz może ja bym was zaprosił na nasze piątkowe spotkanie jutrzejsze. Bardzo serdecznie, jak zwykle, zapraszam, bo to piątek, weekendu początek, czyli najlepszy nasz poranny czas, podczas którego już zaczynamy myśleć o tym, że za chwilę weekend. Do usłyszenia, do jutra, udanego dnia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM. You know.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Rośnie niepokój Polaków związany z wojną na Ukrainie, są dane GUS-u. Dobre wieści dla kierowców, ropa tanieje na globalnych rynkach. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej, tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
3: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach na przykład lądowych i morskich.
2: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany. Powiało optymizmem dla kierowców. Ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek sprzymierzonych z Iranem. A jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów w pełni działać w ciągu 6 tygodni. PKP PLK podsumowało wczorajszą awarię systemu sterowania ruchem w Katowicach. W jej wyniku 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, czyli około 217 godzin, a 76 pociągów odwołano. I jeszcze sport. Zwycięska pasa biało-czerwonych zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze po raz pierwszy przegrali na tych Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
5: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
4: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
5: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
4: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
6: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
4: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju.
2: Ale jest też dobra wiadomość. Na drodze do finału nie staną nam ani Włosi, ani Francuzi.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu poszukują osób mogących mieć związek ze sprawą kradzieży. Mundurowi opublikowali wizerunek poszukiwanych. Funkcjonariusze z Komisariatu w Gdyni-Oksywiu prowadzą czynności w sprawie kradzieży w jednym z gdyńskich sklepów przy ulicy Unruga. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia 2025 roku. Mężczyzna w wieku około 30 lat o blond włosach ubrany był na czarno, nosi okulary. Kobieta w wieku około 30 lat ubrana była w niebieskie leginsy i czarną kurtkę. Miała

0: Upięte czarne włosy w wysoki kucyk, przez ramię przewiesiła dużą czarną torbę. Dotychczas nie udało się ustalić ich tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osoby z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni-Oksywiu. Zdjęcia poszukiwanych znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie gdyńskiej policji. Nowa Wieś Lęborska zapowiada działania dotyczące bezpieczeństwa na drogach. O najważniejszych problemach związanych z ruchem drogowym rozmawiali przewodniczący Rady Gminy Roman Downar-Zapolski i wójt Szymon Medalion z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Lęborku młodszym inspektorem Arkadiuszem Guskiem. Jednym z tematów były nowe radiowozy, ale rozmowa dotyczyła przede wszystkim zagrożeń i utrudnień występujących na drogach gminy. Wśród poruszonych kwestii znalazły się m.in. przypadki przekraczania prędkości, utrudnienia związane z remontami dróg oraz transportem ciężkiego sprzętu. Rozmawiano również o bezpieczeństwie użytkowników hulajnóg elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na dzieci korzystające z takich urządzeń bez kasków. Omówiono także przypadki urządzeń, których parametry powodują, że nie są one już klasyfikowane jako hulajnogi elektryczne, lecz mogą być traktowane jako motorowery. W takiej sytuacji konieczne mogą być odpowiednie uprawnienia, rejestracje oraz ubezpieczenie. W szkołach na terenie gminy mają odbyć się spotkania z policjantami ruchu drogowego w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Ich celem będzie przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach. Podczas spotkania samorządowcy i policja wskazali również na potrzebę prowadzenia kontroli drogowych. Działania mają obejmować zarówno edukację i profilaktykę, jak i reagowanie na wykroczenia mogące wpływać na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Nietypowa interwencja służb w Ustce zakończyła się tragicznie. W środę 16 września strażacy otrzymali zgłoszenie o łosiu, który zaklinował się w ogrodzeniu jednego z ośrodków czasowych przy ulicy Rybackiej. Informacje o zdarzeniu wpłynęły około godziny 12.30. Na miejsce skierowano zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zabezpieczyli teren i oczekiwali na przyjazd odpowiednich służb, które miały zająć się zwierzęciem. Niestety łosia nie udało się uratować, zwierzę nie przeżyło zdarzenia. Pojawienie się łosia w nadmorskiej części Ustki może zaskakiwać, bo gatunek ten kojarzony jest przede wszystkim z terenami leśnymi i podmokłymi. Nie był to jednak pierwszy przypadek, gdy łoś pojawił się na terenie miasta lub w jego bezpośredniej okolicy. Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni zrealizował kolejne inwestycje przy gdyńskich szkołach i przedszkolach. Zakończyły się modernizacje placów zabaw przy placówkach oświatowych w dzielnicach Oksywie i Obłurze. W ramach inwestycji przy szkole podstawowej nr 33 na Oksywiu zamontowano m.in. zestawy zabawowe z dwiema zjeżdżalniami, podwójną huśtawkę, trampolinę, zestaw sprawnościowy, ławki z oparcie i podłokietnikami czy stojaki rowerowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 466 tysięcy złotych. Autorką projektu budżetu obywatelskiego jest Wiktoria Janas. Prace związane z modernizacją placu zabaw przy szkole podstawowej nr 44 w Gdyni przy ulicy Majora Sucharskiego rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. Projekt przebudowy placu zabaw zakładał demontaż dotychczasowych wyeksploatowanych urządzeń. W ich miejsce zamontowano nowe urządzenia zabawowe wraz z odpowiednimi bezpiecznymi nawierzchniami oraz elementami małej architektury. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 169 tysięcy złotych. Autorem projektu budżetu obywatelskiego jest Kazimierz Sierpiński. Pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, no czuć, że powolutku lato już dobiega końca. Dzisiaj maks na termometrach zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, ale także tyle samo w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru, Mignie, Mieluzinie, Słupsku, Lęborku czy też Kobylnicy. 1010 hektopaskali na barometrach, czyli jeszcze umiarkowana wartość, choć powolutku ciśnienie spada nam w dół, a zachmurzenie od umiarkowanego po nawet duże. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w pasie nadmorskim jest szansa, że zagrzmi.
1: Norda.

0: Que te hace llorar.
1: Weekend już naprawdę blisko. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami i rozpocząć wspólne spotkanie. Nie zabraknie interesujących doniesień oraz ciekawostek. Zaczynamy. Sonia Polewska, zapraszam.
2: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Reklama.

0: Zdarza wam się rozpoznać serial jeszcze z kuchni, zanim zobaczycie telewizor? W przypadku na wspólnej ten odruch właśnie przechodzi próbę. Z nowej czołówki zniknęła piosenka śpiewana przez Krzysztofa Krawczyka. Zastąpił ją instrumentalny utwór Łukasza Rostkowskiego, autora muzyki do filmowych Chłopów. Zachowano charakterystyczny motyw otwierający, ale część widzów wyraźnie tęskni za głosem, który towarzyszył im przez ponad 2 dekady. Twórcy tłumaczą zmianę rozpoczęciem kolejnego rozdziału serialu. Reakcje pokazują jednak, że czołówka potrafi przywiązać do siebie równie mocno jak bohaterowie. Czasami największe emocje w serialu zaczynają się jeszcze przed pierwszą sceną.
1: Na północ.

0: Reklama. Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. 19 września w Gdyni odbędzie się drugi charytatywny challenge pływacki, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup łóżek dla rodziców dzieci przebywających w szpitalu. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni pływacy, jak i osoby, które chcą po prostu spróbować swoich sił w pływaniu na wodach otwartych i jednocześnie wesprzeć ważny cel. Za wydarzeniem stoją Aleksandra Kabelis i Piotr Biankowski, członkowie władz stowarzyszenia Baltic Cold Beast. O charytatywnym pływaniu opowiedzieli w programie Goźnia na antenie Radia Nord FM.
3: 19 września w sobotę spotkamy się w gdyńskiej marinie, gdzie organizujemy drugi challenge pływacki, charytatywny. Oznacza to, że osoby, które chcą spróbować swojego pływania na wodach otwartych na dystansie 500 metrów i 1500 metrów, mogą zapisać się, przyjechać, fajnie spędzić z nami czas. Jest to pływanie bez pomiaru czasu, czyli dla takiej frajdy, dla zabawy. Później mamy zaplanowany piknik, na którym będziemy mieli czas, żeby się zintegrować i fajnie właśnie spędzić czas.
2: Uczestnicy będą mogli wybrać dystans odpowiedni dla siebie, 500 albo 1500 metrów. Pływanie odbędzie się w wodach Zatoki Gdańskiej na plaży w Gdyni Śródmieściu. Możliwe będzie korzystanie ze sprzętu ułatwiającego pływanie, m.in. pianek, płetw, łapek czy desek.
4: To jest dla wszystkich, dla tych, którzy chcą spróbować wejść do tej wody otwartej i spróbować przepłynąć 500 metrów, lub dla tych, co już pływają i chcą spróbować 1500 metrów. Tak naprawdę też jest to zakończenie jakby sezonu letniego i wchodzimy w sezon zimowy, gdzie zaraz wskakujemy do dużo, dużo zimniejszej wody. Chodzi nam o spotkanie i przy okazji właśnie zrobienia coś dobrego. Spotkanie, integracja, pasja, podzielenie się tym. No i tak myślę, że takich spotkań będzie coraz więcej.
2: Całość wpłaconych środków zostanie przekazana na rzecz domu Ronalda McDonalda i przeznaczona na zakup łóżek dla rodziców dzieci przebywających w szpitalach. Cały wywiad z Aleksandrą Kabelis i Piotrem Biankowskim do wysłuchania na stronie Twojej Telewizji Morskiej. Zmieniamy dyscyplinę. Wypust odbędzie się czwarty turniej regionalny Tarczyński Copacabanos. Zawody zaplanowano 21 września przy ulicy Lipowej 3C. W rywalizacji wezmą udział młode drużyny z powiatów puckiego, wejherowskiego i kartuskiego. Na boiskach zobaczymy zespoły chłopców w kategoriach U7, U9 i U11 oraz dziewczęta w kategorii U11. Najstarsza chłopięca kategoria zgromadzi 11 drużyn, U9 aż 18, a w U8 rywalizować będzie 12 zespołów. W turnieju dziewcząt U11 wystąpi 8 drużyn. Stawką będzie m.in. awans do finału wojewódzkiego. W kategorii chłopców U11 awans walczą dwie najlepsze drużyny, w U9 3, a w U7 4. Wśród dziewcząt U11 do finału wojewódzkiego awansuje 5 najlepszych zespołów. W młodszych kategoriach dziewcząt część drużyn otrzymała już bezpośrednią przepustkę do finału. Tarczyński Copacabanos to nietypowa formuła rozgrywek. Mecze odbywają się bez tradycyjnych bramkarzy. Drużyny grają systemem 3-3, jednocześnie atakując i broniąc dwóch bramek. Boisko podzielone jest na 3 strefy, a bramkę można zdobyć wyłącznie z wyznaczonej strefy strzału. Ma to zwiększać liczbę kontaktów z piłką i tempo gry. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
5: Przelotne opady deszczu i przelotne burze, ale co do grzmotów, to tylko w pasie nadmorskim. Tak dzisiaj pogoda się prezentuje, do tego bez szału temperatura. 17 w Dębkach, Władysławowi, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a maks dla dzisiejszego dnia to miejscami będzie 18. Mamy umiarkowaną temperaturę, to jeszcze do tego sobie dorzućmy umiarkowane ciśnienie. Dzisiaj na barometrach zobaczyć możemy 1010 hektopaskali, a ostatnio ciśnienie troszkę

0: Najważniejszy pracownik pewnego sklepu na Brooklynie wrócił na stanowisko. Ma 3 miesiące, nazywa się Dziabal i zamiast obsługiwać kasę, przyciąga klientów mruczeniem. Kociaka zabrano sprzed sklepu, a całe zdarzenie zarejestrowała kamera. Wtedy ruszyli sąsiedzi, rozwieszali ogłoszenia, przekazywali informacje i pomagali w poszukiwaniach. Historia ma szczęśliwy finał. Zwierzak trafił na komisariat, skąd wrócił do właściciela. Ten opowiadał, że płakał ze szczęścia, a kot po powrocie od razu zaczął biegać po sklepie. Wyobraźcie sobie taką mobilizację wokół osiedlowego warzywniaka. W tym przypadku najważniejszy był lokator, który za zakupy nigdy nie płaci.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego

0: domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe.

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

Można zostać rozpoznawalnym bez pokazania twarzy i bez nagrania ani jednej piosenki. Lotnisko Logan w Bostonie szuka nowego głosu komunikatów i urządziło w tym celu konkurs dla mieszkańców Massachusetts. Zwycięzca nagra powitania oraz informacje o usługach i transporcie. Jego głos może docierać do ogromnej publiczności, bo przez lotnisko przewija się rocznie ponad 40 milionów podróżnych. Liczą się zrozumiałość, sposób mówienia,

mówienia i lokalny charakter. Spośród 5 finalistów swojego faworyta wybiorą również słuchacze w głosowaniu. Wyobraźcie sobie później rodzinny wyjazd. Wszyscy szukają walizek, a ktoś z was mówi, że właśnie słyszy przez głośniki swojego sąsiada.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnik.pol.

0: PL. Zaprasza Belpol, Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lemborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, twierdzą synoptycy. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej i ciężkie zadanie Lecha. Zagra z drużyną z Premier League. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza z nad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używa tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
3: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
5: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
3: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej, to kilkanaście milionów złotych. Uwaga, na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12, czyli właśnie powinien ruszać do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
6: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, no przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, no to nie mamy innych gości w to miejsce.
3: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
7: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
3: Pierwszy gwizdek o 21:00.
8: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Czterech nietrzeźwych kierujących policja zatrzymała jednego dnia w Gdyni. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze zatrzymali czterech nietrzeźwych kierowców. Badania trzeźwości wykazały, że dwóch z zatrzymanych miało po 2 promila alkoholu w organizmie, trzeci około 1 promila, natomiast 45-letnia kobieta około 0,5 promila. Dodatkowo jeden z mężczyzn kierował motorowerem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów oraz cofniętych uprawnień do kierowania. Policjanci przypominają, że alkohol obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza prawidłową ocenę sytuacji na drodze. Nawet niewielka jego ilość może mieć wpływ na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie pojazdu pomimo sądowego zakazu oraz cofniętych uprawnień grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Gmina Celice po raz kolejny znalazła się w gronie wyróżnionych upróżnionych samorządów w ogólnopolskim

0: takim zestawieniu. Wójt gminy Cewice Jerzy Bańka odebrał wyróżnienie podczas Forum Miasteczek Polskich. To kolejny krok, w którym gmina została doceniona w ramach ogólnopolskiego rankingu lub zestawienia samorządowego. Wyróżnienie zostało odebrane podczas wydarzenia, które miało miejsce w ciągu ostatnich dni. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, za uzyskanym wynikiem stoją m.in. decyzje podejmowane przez samorząd oraz realizacja przyjętych założeń dotyczących rozwoju. Wskazano również na pracę związaną z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem poszczególnych działań. Cewice znalazły się tym samym po raz kolejny w gronie samorządów wyróżnionych podczas Forum Miasteczek Polskich. Nagrody w imieniu gminy odebrał wójt Jerzy Bańka. Biblioteka Publiczna w Kobylnicy rozpoczęła realizację projektu Biblioerasmus 2.0. Inicjatywa łączy 5 samorządowych bibliotek w Kobylnicy, Wołominie, Gostyniu, Zerszynie i Trzebielinie. Projekt zakłada wymianę doświadczeń między pracownikami bibliotek, wizyty studyjne oraz szkolenia liderskie. Uczestnicy będą mogli m.in. poznawać rozwiązania związane z mobilnymi usługami bibliotecznymi i sposobami docierania z ofertą kulturalną do osób zagrożonych wykluczeniem. Na projekcie skorzystają również mieszkańcy gminy Kobylnica. Zaplanowano bezpłatne zajęcia dla dzieci, seniorów i dorosłych. W programie znajdą się m.in. warsztaty rękodzielnicze, zajęcia logopedyczne, spotkania literacko-przyrodnicze, warsztaty z psychologiem oraz pokazy filmowe. Biblioerasmus 2.0 otrzymał dofinansowanie w ramach programu Kultura Interwencje 2026. Szczegółowy harmonogram wydarzeń ma zostać opublikowany w najbliższym czasie. Schody, ściany, poręcze i pozostałe elementy przejścia podziemnego pod ulicą Śląską zostały odnowione. Zakończyły się tam prace utrzymaniowe. Prace prowadzone były etapami, dzięki czemu przez większość czasu mieszkańcy mogli korzystać z przejścia. W pierwszej kolejności wykonawca zajął się schodami oraz elementami konstrukcyjnymi. Następnie przeprowadzono piaskowanie ścian, przygotowując ich powierzchnię do dalszych prac. W ramach zadania wykonano naprawy i odtworzenie nawierzchni schodów oraz elementów konstrukcyjnych. Piaskowaniu poddano ściany, które następnie zostały pomalowane, odnowiono również poręcze. Na powierzchniach zastosowano powłokę antygraffiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Szacowany koszt prac wyniósł około 175 tysięcy złotych brutto. Odnowione przejście jest teraz gotowe do dalszego użytkowania. Południe już za nami, a to oznacza, że z godziny na godzinę zbliża się nam weekend. No wiem, że jeszcze został nam cały jeden dzień, ale to już tylko jeden dzień. Póki co na termometrach szału nie ma i na razie go nie będzie. 17 to dziś Max w Dębkach, Władysławo, Białe, Bielsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rubin, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach 1010 hektopaskali, wiatr umiarkowany, no i umiarkowane także zachmurzenie, chociaż miejscami i momentami duże, do tego z przelotnymi opadami deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Plama po kawie zwykle obniża wartość kartki, chyba że na tej kartce ktoś narysował muminki. W Londynie zapowiedziano pokaz nieznanych wcześniej prac Tove Jansson, a wśród eksponatów znajdzie się szkic wczesnego komiksu, który niemal trafił do kosza. Uratował go inny rysownik. Zebrano ponad 100 obiektów, w tym ilustracje, fotografie i korespondencje. Będzie też niepublikowany projekt okładki przedstawiający tatusia muminka z ogromną muszlą. To zaglądanie do warsztatu autorki, zanim jej pomysły przybrały znany nam kształt. Jeżeli więc przechowujecie stare rysunki, trudno o lepszy argument przeciwko pochopnym porządkom, chociaż nie każda plama po kawie od razu robi karierę muzealną.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty.

co sprawia, że dzielnica ma klimat. Według najnowszego rankingu Time Out odpowiedzi warto szukać w Seulu. Pierwsze miejsce zajęła okolica Yongno, Trzyga, gdzie tradycyjne domy mieszczą kawiarnie, a wąskie uliczki wieczorami zapełniają się gośćmi niewielkich punktów z jedzeniem. Młodych mieszkańców przyciągają przystępne ceny i swobodna atmosfera. Do tego dochodzą pracownie rzemieślnicze, biżuteria i niezależne lokale. Redakcja oceniała również życie sąsiedzkie oraz wygodę codziennego funkcjonowania. To oczywiście redakcyjny wybór, ale jego zwycięzca daje do myślenia. Może najlepszą wizytówką okolicy jest po prostu miejsce, w którym chcecie zostać jeszcze chwilę,

0: Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

$1,100,000,000. Tyle Phil Knight, współtwórca Nike, i jego żona Penny zadeklarowali na rozwój placówek Providence w Oregonie. Dzięki pieniądzom ma powstać pierwszy w tym stanie szpital poświęcony zdrowiu kobiet. Plan obejmuje opiekę na różnych etapach życia, od ciąży i porodu, po menopauzę oraz problemy kardiologiczne. Część środków wesprze też leczenie chorób serca i szkolenie personelu. Chodzi m.in. o to, żeby pacjentki miały łatwiejszy dostęp do współpracujących specjalistów. Przy takiej kwocie trudno wyobrazić sobie stos banknotów. Znacznie łatwiej wyobrazić sobie pacjentkę, która dzięki tej inwestycji nie musi samodzielnie łączyć kilku różnych wizyt w jeden plan leczenia.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej przygotowuje dla mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości niezwykle

niż tradycyjnym występem scenicznym. Zaplanowany program to pełna wspomnień i nostalgii podróż przez najpiękniejsze, doskonale znane i lubiane polskie przeboje. Głównym założeniem organizatorów jest zacieranie granicy między sceną a widownią, dzięki czemu zgromadzona publiczność stanie się pełnoprawnym współwykonawcą prezentowanych utworów. Nie ma znaczenia, czy posiadasz wielki talent wokalny, czy po prostu śpiewasz w domowym zaciszu, ponieważ zaproszenie skierowane jest do każdego, kto chce spędzić wieczór w miłym towarzystwie, odetchnąć od codziennych obowiązków i naładować baterię pozytywną energią. Wystarczy przynieść ze sobą dobry humor oraz własny głos, a o pełną oprawę muzyczną oraz odpowiednie tło zadba sam artysta. Na uczestników czwartkowego spotkania czeka wyjątkowo bogaty repertuar obfitujący w kultowe piosenki, które skutecznie łączą pokolenia i wywołują najpiękniejsze wspomnienia. To wspaniała okazja do wspólnego muzykowania bez zbędnych barier, a także doskonała przestrzeń do integracji lokalnej społeczności, spotkań z sąsiadami, rodziną oraz przyjaciółmi w otwartej, przyjaznej atmosferze kameralnych wnętrz Gminnego Ośrodka Kultury. Organizatorzy gorąco zachęcają do przybycia całej rodziny, od najmłodszych po seniorów, gdyż wspólne śpiewanie to sprawdzony sposób na budowanie więzi i budzenie radosnych emocji. Wstęp na koncert jest darmowy, nie obowiązują wcześniejsze zapisy ani bilety, dlatego warto zarezerwować sobie czwartkowy wieczór i wziąć udział w tym wyjątkowym sąsiedzkim święcie muzyki.

Znacie utwór na pamięć, a potem słyszycie go z orkiestrą i nagle odkrywacie go od nowa. Na warszawskim Bemowie zakończyła się koncertowa trylogia Historia polskiego hip-hopu przygotowana przez Radzimira Dębskiego. Ponad 40 artystów połączyło siły z 70-osobową orkiestrą. Wśród wykonawców byli Focus i Rahim, którzy zaprezentowali symfoniczną wersję Jestem Bogiem. Na jednej scenie spotkali się też reprezentanci różnych pokoleń rapu. Trzygodzinny finał pokazał, ile nowych brzmień można wydobyć ze znanych kawałków. Przy takiej obsadzie nawet próba dźwięku musiała mieć rozmach.

Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw.

0: Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
1: 270 kilometrów to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 kilometrów granicy państwa.
0: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin, ale nałożyły się na nią kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informuje o przyczynach i okoliczności awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ceny paliw rosną. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
2: Zmieści się ta jedynka z przodu?
3: Musimy przyjąć euro.
2: O. A póki co?
3: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
2: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
4: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
2: A ma pan pomysł?
4: Możliwe dokleić.
5: Bo na samoprzylepnej tej dwustronnej.
0: Miejmy nadzieję, że jednak niczego nie będzie trzeba doklejać.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w Szkole Podstawowej w Gowinie odbyły się zajęcia przygotowane przez policjantów z Wejherowskiej Komendy. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim tematów związanych z bezpieczeństwem uczniów. Nie zabrakło również akcji w terenie. Od 16 do 22 września trwają intensywne działania policji w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
7: Jeżeli chodzi o taką dynamiczną i bardzo zorganizowaną jakby akcję tutaj prewencyjną w działaniach ruchu drogowego, to jutro możemy spodziewać się bardzo intensywnych kontroli prędkości w całym kraju, również u nas w powiecie. Ale jeżeli chodzi o te spotkania profilaktyczne, one już się rozpoczęły, trwają. Dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej w Gowinie, rozmawiamy z młodszymi uczniami o bezpieczeństwie. Chodzi o to, żeby dzieci wiedziały, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, w jaki sposób się poruszać po drodze, kiedy jest chodnik, kiedy go nie ma, czy można przyjeżdżać na hulajnodze elektrycznej, czy nie można, od jakiego wieku można korzystać z tego urządzenia.
6: Mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus. Rozmowy dotyczyły także zasad podróżowania rowerem.
7: Jeżeli któreś z dzieci mieszka trochę dalej, właśnie w większej odległości od szkoły, to nie może, jeżeli nie ma 10 lat i karty rowerowej, samodzielnie nie może przyjeżdżać do szkoły. Niestety my wiemy, że to się dzieje, rozmawiamy też z wychowawcami, żeby za pomocą dzienników elektronicznych zwracały się do rodziców i przypominały o tym, żeby dzieci nie puszczać samodzielnie na takim jednośladzie, bez żadnego nadzoru, ponieważ dziecko po pierwsze nie zna przepisów ruchu drogowego. Nie wie, kiedy powinno ustąpić pierwszeństwa, kiedy ma pierwszeństwo i jak się zachowywać na tej drodze. Dlatego to jest szczególnie niebezpieczne.
6: Dodaje Potrykus. Przed budynkiem szkoły pojawił się

0: Także policyjny patrol. Uczniowie mogli przekonać się, jak wygląda policyjna kontrola drogowa. Europejski Tydzień Mobilności organizowany jest już od 24 lat. Nowoczesna pracownia multimedialna powstanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Placówka otrzymała 100 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu w ramach programu rządowego Infrastruktura Domów Kultury 2026. Całkowita wartość zadania wynosi 129 tysięcy złotych, a pozostałe 29 tysięcy stanowić będą środki własne. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia pracowni. Nowy sprzęt ma umożliwić mieszkańcom rozwijanie zainteresowań i umiejętności związanych m.in. z fotografią, grafiką komputerową oraz tworzeniem filmów i podcastów. W pracowni znajdzie się także wyposażenie pozwalające na realizację projektów z wykorzystaniem technologii druku 3D. Oferta ma być skierowana do mieszkańców zainteresowanych różnymi formami pracy z nowoczesnymi mediami i technologiami. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie pochodzi z programu Infrastruktura Domów Kultury 2026. Dzięki realizacji zadania placówka ma zostać wyposażona w sprzęt pozwalający na prowadzenie nowych form zajęć i projektów. Łącznie na utworzenie nowoczesnej pracowni przeznaczone zostanie 129 tysięcy złotych. Z tej kwoty 100 tysięcy pochodzi z dofinansowania, a 29 tysięcy z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy sprawdza, ilu mieszkańców byłoby zainteresowanych udziałem w programie Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2027 roku. Program ma zapewnić wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami oraz dzieciom spełniającym określone kryteria wynikające z orzeczenia. Wstępne zgłoszenia przyjmowane są do 25 września. Zebrane informacje pozwolą gminie określić rzeczywiste zapotrzebowanie i przygotować wniosek o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/3 lub telefonicznie. Samo zgłoszenie nie oznacza jeszcze przyznania usługi. Uruchomienie programu będzie zależało m.in. od uzyskania przez gminę dofinansowania na rok 2027. Upały w tym roku przeszły już do historii. Dzisiaj musimy się zadowolić 17 stopniami Celsjusza. Przynajmniej to jest stabilna temperatura w całym regionie. 17 i w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce i Słupsku, Leworku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosekowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie czy Luzinie. Wszędzie 17 stopni Celsjusza to maks. Na barometrach 1010 hektopaskali, a na niebie dosyć gęsta pokrywa chmur, choć pojawiają się przejaśnienia. Słońce do nas wygląda, ale mogą pojawić się też przelotne opady.
1: Norda.

W eleganckiej restauracji niespodzianka na talerzu bywa częścią atrakcji. W seulskim Evette okazała się także początkiem problemów. Operator restauracji z dwiema gwiazdkami Michelin oraz szefowa firmy zostali ukarani grzywnami za podawanie deseru z mrówkami. Owady trafiały na sorbet, ale nie były dopuszczone do wykorzystania jako składnik żywności w Korei Południowej. Lokal przestał już ich używać. Cała historia pokazuje, że kulinarne eksperymenty wymagają sprawdzenia czegoś więcej niż smaku i efektownego wyglądu. To, że jakiś składnik pojawia się w restauracjach za granicą, nie daje automatycznie zielonego światła wszędzie. A tutaj najmniejszy element deseru narobił zdecydowanie największego zamieszania.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

Na tygodniu mody wszyscy wypatrują nowości, a Bella Hadid zwróciła uwagę ubraniami sprzed kilkudziesięciu lat. Podczas pobytu w Nowym Jorku modelka pojawiała się w kreacjach vintage, między innymi jedwabnej sukience Prady z 1998 roku oraz sukni Ralpha Laurena z 2008. Jej garderobę uzupełniały również starsze dodatki. Vogue opisał ten powrót do archiwów jako jeden z wyróżniających się elementów jej wizyty i jest w tym przyjemny paradoks. W samym środku pogoni za kolejnym sezonem uwagę zdobywa rzecz, która ma już własną historię. Może więc ubranie czekające z tyłu waszej szafy jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa?

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Reklama.

Milion złotych na lepszą grę w golfa, ale zanim ktokolwiek poprawi wynik, do nauki zabiorą się trenerzy. Polski Związek Golfa ogłosił największą w swojej historii inwestycję w edukację instruktorów i szkoleniowców. Pieniądze mają wspierać kluby przez najbliższych 5 lat w ramach współpracy z PGA Polska. Granty pomogą finansować kursy m.in. dla instruktorów oraz osób zajmujących się sekcjami juniorskimi. Dla początkujących może to oznaczać łatwiejszy dostęp do dobrze przygotowanych nauczycieli. Bo pierwszy kontakt z dyscypliną często zależy właśnie od człowieka, który spokojnie wszystko wyjaśni. Zwłaszcza kiedy piłeczka nadal leży w miejscu, a całkiem udany zamach mają za sobą głównie nasze ambicje.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej

0: Salony estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama.

George Lucas przez lata tworzył odległe galaktyki, a teraz jego wielki projekt ma bardzo konkretny adres w Los Angeles. Muzeum Sztuki Narracyjnej przygotowuje się do otwarcia po 17 latach planowania i zmian lokalizacji. Futurystyczny budynek przypomina statek kosmiczny, ale jego zbiory obejmują znacznie szerszy świat. Opowiadania obrazem, ilustracje, komiksy, malarstwo i kino. Na stronie muzeum można zobaczyć choćby fistaszki oraz prace związane z fantastyką i literaturą dziecięcą. Cała idea wyrasta z przekonania, że obrazy, które poznajemy w książkach czy na ekranie, zasługują na uważne oglądanie. Tutaj komiks zabrany spod szkolnej ławki może wreszcie trafić na muzealną ścianę. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną. Dwoje dzieci w szpitalu. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
3: Była bardzo masywna eksplozja.
2: Mówi premier Donald Tusk. Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
4: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa. Po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
2: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju.

0: Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
1: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
0: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
1: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
0: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Mrągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
2: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
0: Mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
0: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Wejherowie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Gdańsku. Stało się okazją nie tylko do rozmów o działalności oraz sprawach środowiska kombatanckiego, ale także była to okazja do poznania Wejherowa przez uczestników zebrania. W posiedzeniu wziął udział Stanisław Harasiuk, prezes Wejherowskiego Oddziału ZIW, który włączył się w organizację spotkania. W imieniu prezydenta miasta Wejherowa w Miejskim Ratuszu gości przywitała Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki. Programy wizyty obejmował również zwiedzanie ratusza oraz wyjazdy do Piaśnicy, czyli miejsca szczególnego w tragicznej historii Pomorza. Doświadczenia, świadectwa i wspomnienia kombatantów stanowią bezcenne źródło wiedzy o czasach, o których warto rozmawiać szczególnie z młodszymi pokoleniami. Z kolei współpraca ze środowiskiem kombatanckim to wyraz pamięci o historii Polski, ale także przede wszystkim regionu. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Urząd Gminy Łęczyce wydał komunikat dotyczący decyzji o warunkach zabudowy. Powodem są pojawiające się wśród mieszkańców informacje dotyczące wpływu planu ogólnego gminy na wcześniej wydane decyzje warunków zabudowy. Urząd przypomina, że decyzja o warunkach zabudowy zachowuje moc również po uchwaleniu i wejściu w życie planu ogólnego. Samo wejście w życie tego dokumentu nie powoduje automatycznego wygaśnięcia wcześniejszych decyzji. Ważna jest również data złożenia wniosku. Wszystkie wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożone do 31 sierpnia będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wszczęcia postępowania. Urząd przypomina także o terminach obowiązywania decyzji. Te, które uzyskały prawomocność do 31 grudnia ubiegłego roku, są bezterminowe. Bezterminowe pozostają również decyzje dotyczące postępowań wszczętych do 15 października ubiegłego roku. Z kolei decyzje, które uzyskały prawomocność po 31 grudnia, wygasają po 5 latach od uzyskania prawomocności. Urząd wyjaśnia również, dlaczego na wydanie decyzji o warunkach zabudowy trzeba czasem czekać nawet kilka miesięcy. Przyczyną jest duża liczba prowadzonych postępowań oraz konieczność wykonania szeregu czynności administracyjnych. Należą do nich m.in. poinformowanie stron postępowania, uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz wprowadzenie zmian w projektach. Gmina apeluje o korzystanie z oficjalnych komunikatów przy sprawdzaniu informacji dotyczących warunków. warunków zabudowy. Rada Seniorów gminy Redzikowo zakończyła swoją drugą kadencję. Ostatnia sesja była okazją

0: do podsumowania 4 lat działalności obejmujących lata 2022-2026. W tym czasie seniorzy aktywnie uczestniczyli w życiu gminy, wspierając i współtworząc m.in. senioriadę, bal seniora, dni mieszkańca, wigilię seniorów oraz gminne uroczystości. Angażowali się również w sprawy dotyczące całą lokalną społeczność, w tym w działania związane z obroną granic gminy Redzikowo. Podczas ostatniego posiedzenia rozmawiano także o wyborach do 3. kadencji Rady Seniorów. Członkom ustępującej rady podziękowali wójt gminy Barbara Dykier oraz przewodniczący rady gminy Dariusz Perlański. Seniorzy otrzymali dyplomy uznania za 4 lata pracy, zaangażowania i reprezentowania głosu starszych mieszkańców. 15 września w Milwinie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego na rok 2027. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, a jedną z przyjętych do realizacji inwestycji jest utwardzenie płytami JOMP ulicy Dębowej. Zebranie rozpoczęło się o 19:05. Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy, o których przeznaczeniu na potrzeby danej miejscowości mogą decydować mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Właśnie takie spotkanie są formą bezpośredniego udziału mieszkańców w sprawach dotyczących ich sołectwa. W Milwinie mieszkańcy przyjęli inwestycję polegającą na wykonaniu utwardzenia płytami JOMP ulicy Dębowej. W punkcie dotyczącym spraw różnych poruszono natomiast m.in. kwestie zapotrzebowania na wiatę autobusową przy ulicy Wrzosowej oraz potrzebę utwardzenia kolejnych ulic. Dużo cieplej niż jest teraz, to już dziś nie będzie. Na termometrach maksymalnie oglądamy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. No i tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redziorubi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku czy też Kobylnicy. Na barometrach około 1010 hektopaskali. Na niebie zachmurzenie dosyć duże. Co prawda trochę błękitu gdzieniegdzie się pojawia, ale z drugiej strony mogą się nam także pojawiać przelotne opady deszczu. Na razie na zmiany pogodowe w ciągu najbliższych dni się nie zanosi.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam.
1: Tak oto nasza dzisiejsza podróż dotarła do szczęśliwego finału. Bardzo gorąco dziękuję za Waszą obecność, kłaniam się bardzo nisko i dziękuję, że byliście. Sonia Polewska, do usłyszenia jutro.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
3: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest aspirant sztabowa Aneta Patrykus, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Wejherowie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: No cóż, jak to zawsze bywa, jesień się zaczyna, można tak to powiedzieć, ale przede wszystkim zaczął nam się rok szkolny. Zupełnie inne problemy, zupełnie inne rzeczy, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. No i przede wszystkim to, co zapytam, czy od początku września, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość zdarzeń tych związanych przede wszystkim właśnie z dziećmi, ale nie tylko, bo i więcej ruchu na ulicach, i więcej ludzi wróciło do pracy po wakacjach. Jak to wygląda?

0: wygląda u nas?
1: Jeżeli mówimy o ruchu, ogólnie można powiedzieć, że jest bezpiecznie, natomiast widzimy też takie niepokojące różne zdarzenia, gdzie młodzież korzysta na przykład bez nadzoru dorosłych albo bez wiedzy swoich dorosłych domowników, czyli rodziców, opiekunów, z urządzeń, do których na przykład nie powinni w ogóle mieć dostępu, jak hulajnogi elektryczne, bo to na przykład nieodpowiedni jest wiek, że dziecko jest młodsze, a przepisy się w tym roku zmieniły, trzeba mieć ukończone lat 13, do tego jeszcze trzeba posiadać kartę rowerową, a to okazuje się, że dziecko ma czasami lat 11, kartę ma, ale wieku brakuje, także tutaj są takie różne sytuacje, kiedy no wtedy już trzeba się liczyć z konsekwencjami, kiedy ktoś dopuszcza dziecko do jazdy urządzeniem, do którego nie ma prawa. Takie sytuacje właśnie już odnotowaliśmy.
0: Co to znaczy z konsekwencjami? Bo chyba z tego wszyscy sobie najmniej zdajemy sprawę jako rodzice, że to my odpowiadamy za nasze dzieci. Jeżeli one coś zrobią, jakieś wykroczenie inne, no to powiedzmy szczerze, na pierwszej linii ognia jesteśmy my.
1: Zawsze rodzic oczywiście idzie tutaj przed dzieckiem, czyli jeżeli na przykład dziecku kupujemy hulajnogę elektryczną albo urządzenie o napędzie elektrycznym. Trzeba się w ogóle zorientować, co to za urządzenie. Po pierwsze, ponieważ w polskim prawie mamy hulajnogi, to mają odpowiednie wymogi. Tutaj jest i waga tego urządzenia brana pod uwagę i też prędkość dopuszczalna maksymalna do 20 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ograniczniki, że jest blokada, ale tak naprawdę jak ją zdejmiemy, to można jechać szybciej, no to już nie jest urządzenie hulajnoga, tylko to jest inne urządzenie, które powinno być zarejestrowane normalnie w Wydziale Komunikacji, powinno mieć tablicę rejestracyjną, obowiązkowe ubezpieczenie OC i tutaj w ogóle cały katalog konsekwencji się dalej otwiera, ponieważ dziecko, które ma kartę rowerową i nawet 13 lat, ale pojedzie urządzeniem, które się rozpędza do 30, 40, 50 km na godzinę, nie jest hulajnogą elektryczną, jest innym pojazdem i dziecko wtedy jedzie po pierwsze bez uprawnień na tym pojeździe. Pojazd, że nie ma tablicy rejestracyjnej i jest nieubezpieczony, to idzie informacja do funduszu tutaj gwarancyjnego, tam jest kwota kilku tysięcy, około 7 tysięcy złotych kary za takie dopuszczenie do ruchu pojazdu, który nie powinien się poruszać, bo nie spełnia tych warunków technicznych. Także konsekwencji jest naprawdę całe mnóstwo. Tutaj nie tylko ta kara finansowa, ale też jazda bez uprawnień jest jedną z konsekwencji, czyli rozprawa w sądzie. Jeżeli rodzic udostępnił urządzenie, to będzie tutaj jeszcze udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień, czyli kolejne przynajmniej 1000 zł mandatu, jak nie więcej, bo można chyba tutaj nawet do 5 tysięcy mówić o takiej karze. Także naprawdę konsekwencji jest sporo, a rodzice wydaje się, że nie mają tej świadomości.
0: Ale największe konsekwencje są chyba w tym, że dzieci traktują to jako zabawkę. No bo my mówimy o hulajnogach elektrycznych, które no, są już powiedzmy od paru ładnych lat jednym z podstawowych elementów ruchu tutaj poruszania się po drogach, często dojazdu do pracy, do szkoły. No i okej, z pewnymi rzeczami musimy się gdzieś tam pogodzić, że one występują. Ale to nie jest tak, że my możemy sobie każdy jeździć gdzie chce, jak chce, no bo niestety też kwestie nawet bezpieczeństwa to po prostu nie są zabawki. I o tym chyba wszyscy zapominamy.
1: To jest po pierwsze urządzenie, które bardzo szybko jedzie. Jeżeli dziecko na przykład nie ubierze na nie kasku, a wystarczy kamyk, naprawdę zwykły kamyk na chodniku, na drodze rowerowej, gdzieś dziecko tym małym kółeczkiem tej hulajnogi najedzie, zachwieje się, wywróci. Wypadek nawet może być ze skutkiem śmiertelnym, jeżeli uderzy się o głowę, o krawężnik. To są bardzo poważne sytuacje.
0: To niekoniecznie, kiedy mówimy o tych hulajnogach, które jeżdżą 50 na godzinę.
1: Mówimy o tych nawet wolniejszych. Tutaj kwestia bezpieczeństwa to jest w ogóle priorytet dla każdego rodzica i każdego użytkownika takiego urządzenia. Mówimy o hulajnodze elektrycznej, której tak naprawdę każdy użytkownik, bez względu na wiek, powinien mieć ten kask ochronny, bo zbyt wiele zdarzeń widzieliśmy i widzieliśmy ich konsekwencje i to, jak się skończyło zdrowotnie, tutaj wracanie do zdrowia w ogóle, jeżeli ktoś przeżył taki upadek. Mieliśmy sytuację, że ktoś tracił przytomność, był w śpiączce przez długi czas, potem odzyskiwał jakąś tam władzę w rękach, nogach, ale to trwało miesiącami, ale do pełnej sprawności umysłowej na przykład już nie ma mowy, tak? Bo uderzenie w głowę no, ma różne konsekwencje, więc to jest najważniejsza nasza część ciała i powinniśmy o tym pamiętać, że ją szczególnie musimy chronić, tym bardziej, że z uwagi na swoją wagę głowa uderza w podłoże jako pierwsza.
0: Dużo mamy różnych takich przypadków, które są odnotowane przez was, czy w ogóle takie są właśnie, jeżeli chodzi o użytkowników hulajnóg?
1: Właśnie się zdarzają. Mamy takie sytuacje, gdzie albo sami się przewracają na drodze i mamy po prostu jako wypadek zdarzenie, ale właśnie na drodze rowerowej czy na chodniku jest upadek, jest uderzenie w głowę, no i potem faktycznie nawet można zobaczyć w szpitalu, ile tych konsekwencji jazdy na tych urządzeniach jest. No i to są naprawdę takie niefajne zdarzenia, bo z tego jest wiele kłopotów też dla dziecka. Jeżeli ono jest przecież w wieku szkolnym, to szkoła leci swoim torem, nauka leci, sprawdziany, a dziecko zaczyna mieć zaległości, bo nie chodzi do szkoły, bo leży połamane, bo dochodzi do siebie, jest rehabilitacja. No

0: nie jest w pełni w ogóle możliwości, żeby trafić nawet do tej szkoły. I pomimo, że tam będzie próbowało nadrabiać szkole przyszpitalnej na przykład jakieś zajęcia, to nigdy to już nie będzie to samo. Dziecko po prostu bardzo dużo traci, ale też dorosły, kiedy wybijamy go z rytmu pracy zawodowej i z różnych innych sytuacji, a nawet planów, tak? Bo możemy gdzieś planować wyjazd, a okaże się, że nie możemy już nigdzie pojechać, bo przez pół roku będziemy unieruchomieni totalnie w domu z uwagi na obrażenia.
1: No to już są zupełnie, powiedzmy, losowe rzeczy, do których oczywiście może dojść, bo
0: im ale bardziej... mamy takie zdarzenia. Hulajnogi się zderzają na ścieżkach rowerowych, albo hulajnoga i rower nie potrafią obok siebie przejechać. Zapominają, że jest ruch prawostronny i wszyscy próbują na środek i wtedy mamy nawet naprawdę czołowe zderzenia na jednośladach, co się wydaje, że jest wręcz niemożliwe, a jednak się zdarza i wtedy mamy złamane biodro, złamane przedramię. Także to są różne naprawdę obrażenia i wydaje się, że my o tym nie słyszeliśmy, to takie rzeczy się nie zdarzają, a to jednak wszystko się dzieje.
1: Ścieżki rowerowe to jedno, ale chodniki. Tutaj młodzi jeżdżą często szybko między spacerującymi osobami, też nie wpadają. Często też widzimy dwie osoby na jednej hulajnodze, co w ogóle nie powinno mieć miejsca.
0: Hulajnoga elektryczna czy zwykła to pojazd jednoosobowy. Za przewożenie pasażera oczywiście są mandaty, w przypadku nieletnich sprawa do sądu. Jeżeli chodzi o jazdę wśród pieszych po chodniku, na chodniku pierwszeństwo zawsze ma pieszy, a pojazd, który będzie poruszał się po tym chodniku, czyli ta hulajnoga elektryczna, zakładając, że o niej mówimy, może poruszać się z prędkością pieszego, czyli do 6 km na godzinę, ale nie może go wyprzedzać. Czyli tutaj, jeżeli chcemy wyprzedzić pieszego, schodzimy z hulajnogi, przeprowadzamy kawałek dalej i potem ruszamy. Robimy to bezpiecznie. Takie śmiganie slalomem pomiędzy pieszymi jest absolutnie niedopuszczalne, niebezpieczne i na pewno karane za to są właśnie mandaty.
1: No oczywiście nie da się złapać każdych i zawsze, ale ostatnio były takie akcje policyjne, które były skupione stricte na właśnie użytkownikach hulajnóg, no i nie da się ukryć, że no tutaj udało się, jeżeli to tak można nazwać, bo to przecież nie o to chodzi, żeby paru takich użytkowników jednak no, sprowadzić trochę do parteru.
0: No, to jest uświadamianie, tak, bo dopiero kiedy się okazuje, że my kogoś kontrolujemy, że ktoś musi zaprosić rodzica na tą interwencję, bo często to były też dzieci, okazywało się właśnie, że nie mają uprawnień, nie mają kasku, tam czegoś brakuje i zaczynają się poważne konsekwencje. Wtedy jest wiadomo, no strach, no bo sytuacja jest stresowa, bo nikt tego nie chce, no to zanim wsiądziemy na tą hulajnogę, zanim rodzic da dziecku takie urządzenie, niech pomyśli o tym, że my też to sprawdzamy, bo dbamy o bezpieczeństwo. Za dużo jest tych zdarzeń, za dużo jest tego też, że wpadamy na pieszych, że niektórzy ledwo uchodzą z życiem, uciekając przed hulajnogą elektryczną na chodniku, ledwo dziecko na ręce biorą, bo na przykład by stratował taki przejeżdżający użytkownik hulajnogi. My nie mamy takiego prawa. Na chodniku pierwszeństwo mają zawsze piesi, a hulajnogi tylko mogą tam powoli towarzyszyć, ale tak samo wolno, jak pieszy się porusza, nie szybciej.
1: I o tym pamiętajmy, hulajnogi nam zdominowały troszkę nasz program, ale to faktycznie jest cały czas palący problem, bo jest ich po prostu bardzo dużo, ale za chwilę opowiemy sobie także o innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem, chociażby w nadchodzącej już jesieni.

0: Wracamy do tematu o bezpieczeństwie, kochani, na naszych drogach i nie tylko. Hulajnogi już sobie może zostawmy, bo powiedzmy to sobie też szczerze, idzie nam jesień. Już codziennie mamy coraz krótsze dni, coraz dłuższe noce. Powroty ze szkół także za chwilkę zaczną się już w tych porach szarych, burych. No i tutaj też to, co jest bardzo ważne, no to żebyśmy jednak trochę przypomnieli sobie o tym, że inaczej jesteśmy widoczni podczas wieczoru niż w dzień. No i to jest w naszym interesie, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo.
1: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że ta widoczność to podstawa. Kiedy kierowca widzi pieszego, to jest w stanie mu ustąpić pierwszeństwa, przepuścić na przejściu dla pieszych, a kiedy taki młodzieniec pieszy jest ubrany w czarny dres, czarną kurtkę, jeszcze kaptur na głowie, to jest praktycznie niewidoczny w tym szarym tle albo czarnej tutaj takiej ciemności. No nie jest widoczny, kierowca go nie zobaczy tak od razu, może zobaczyć zbyt późno, więc pamiętajmy, żeby też przede wszystkim, zanim wejdziemy na jezdnię, zachować tą ostrożność, do czego jesteśmy zobowiązani. Wydaje się to takie oczywiste, ale piesi gdzieś usłyszeli, że mają pierwszeństwo. Pierwszeństwo mamy wtedy, kiedy już jesteśmy w trakcie przechodzenia przez przejście, jak już na nie wchodzimy. Ale zanim wejdziemy, jest jeszcze jeden przepis, który mówi o tym obowiązku zachowania ostrożności. A ten obowiązek zachowania ostrożności polega na tym, że mamy się rozejrzeć i upewnić, że jest to bezpieczne. Bo nadal jest jeden przepis, który znowuż chyba wszyscy zapomnieli, jak wymuszenie i wtargnięcie na jezdnię. Wtargnięcie na jezdnię pieszego jest nadal zabronione i jest też wykroczeniem i wtedy pieszy jest karany. Więc to nie jest tak, że ja mam pierwszeństwo, więc będę sobie szedł i nagle ciach na drogę. No nie. Musimy, proszę Państwa, się najpierw rozejrzeć, zobaczyć, czy jest to bezpieczne. Przede wszystkim upewnić się, że kierowca nas widzi, czyli starajmy się nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą, zajrzeć do kabiny samochodu. Tych osobowych to bez problemu, ale jeżeli jest to ciężarowy, to tym bardziej, bo jeżeli nie widzimy twarzy kierowcy ciężarówki, to on nas na pewno nie widzi, bo on zupełnie ma inne pole widzenia, więc to musimy też sobie zdawać sprawę z tego. No i druga sprawa, odblaski. Jeżeli jest noc, ciemność, ten odblask spowoduje, że odbije się to światło od świateł samochodu i będziemy widoczni. Zobaczą tą iskrę jasności i będą wiedzieli, że ktoś się tam przemieszcza. Nawet jak nie zobaczą całej sylwetki, to będzie pewność, że coś tam jednak się znajduje przy tej drodze, więc te odblaski, czy sznurówki na butach odblaskowe, czy jakiś gadżet do plecaka, czy opaski odblaskowe na rękawie, czy może już wbudowane w kurtkę i w inne elementy odzieży, jak najbardziej. Każda forma jest dozwolona, byle być widocznym, a jeżeli nie mamy odblasków, nie lubimy, no to bardziej jaskrawe kolory, takie, które po prostu będą bardziej widoczne w ciemności.
0: Kiedyś było troszkę może mniej samochodów, ale było też mniej chodników, mniej przejść dla pieszych, więcej poruszano się po drogach, ale jednak nas uczono, że to my musimy zadbać o swoje własne bezpieczeństwo, że jak przechodzimy nawet przez ulicę, przez przejście dla pieszych, także musimy się spojrzeć prawo, lewo, prawo. To takie proste zasady, których brakuje. Tak samo, którą stroną jezdni idziemy, jeżeli już musimy iść. To są takie rzeczy, które no gdzieś chyba w tych wszystkich rzeczach w tym pędzącym świecie my zapominamy o tym, że no nie jesteśmy sami po prostu.
1: To jest takie w zasadzie podstawa w ogóle naszego bezpieczeństwa i funkcjonowania na drogach, bo jesteśmy w miastach, w większych miejscowościach, mamy chodniki, chodzimy po chodniku, ale jak nie ma chodnika, nie ma pobocza, jest po prostu tylko jezdnia, to musimy wiedzieć, że zawsze poruszamy się lewą stroną po to, żeby iść w kierunku nadjeżdżającego pojazdu. Po pierwsze, my go lepiej widzimy i kierowca zobaczy też nas. A jak będziemy szli tyłem do jadącego pojazdu, jeszcze ubrani na czarno, no to on nas w życiu nie zobaczy. Po prostu nie ma szans. I to wtedy mamy do czynienia z potrąceniem. Po pierwsze, po zmroku, po takiej drodze, jak idziemy właśnie poza miejscowością, gdzieś w obszarze niezabudowanym, to mamy obowiązek po zmroku mieć ten odblask i za to grozi mandat przynajmniej tutaj 100 zł, także pamiętajmy, że to nie jest widzimisię, tylko mamy po prostu taki prawny obowiązek i każdy musi ten odblask mieć. Można mieć latarkę dodatkowo, włączyć nawet latarkę w telefonie, bo w tej chwili to jest, mamy takie czasy, że praktycznie każdy używa smartfona, a w nim jest latarka. Są zegarki z latarką, są różne

0: różne rzeczy, naprawdę. Można mieć zwykłą latarkę, taką malutką, podręczną, na jedną bateryjkę, ale po prostu dajcie się zobaczyć na drodze, żeby po prostu zadbać o swoje życie i zdrowie, o swoje bezpieczeństwo.
1: To oczywiście piesi, ale rozumiem, że cały czas także trwają te różnego rodzaju inicjatywy i akcje na samych drogach, bo pomimo tego, że gdzieś ten taryfikator nam się zmienił, tak to powiedzmy, i faktycznie widać, że wiele osób jednak spuściło nogę z gazu i się trochę trzyma bardziej kurczowo zasad niż kiedyś, no to tutaj także rozumiem, że nie wszyscy kierowcy jeszcze potrafią dostosować się do przepisów, a tak to nazwijmy.
0: No niestety, nawet dzisiejszy dzień pokazuje, mamy dzisiaj akcję Prędkość w całym kraju, również w naszym powiecie i już wiem, że tam były różne przekroczenia na 50, nawet 117 ktoś pojechał, także to są bardzo duże prędkości. Wyobraźmy sobie, że teraz nagle na jezdnię właśnie na przejście będzie chciał ktoś wejść. No jaka jest szansa wyhamować ze 117, kiedy tam jest 50, a przy 50 jak będziemy się zachowywać, widząc pieszego? No zupełnie inna reakcja, inna droga hamowania i inne warunki. Dzisiaj piękna pogoda, powiedzmy, że w tej chwili mamy słońce, ale koło 12 była ulewa wręcz. Wycieraczki nie nadążały w samochodach omiatać tego deszczu, więc widoczność ograniczona i jeszcze nadmierna prędkość. Pieszy, który gdzieś próbuje zdążyć na autobus czy do szkoły i naprawdę o nieszczęście niewiele trzeba, więc my pilnujemy, dbamy o to bezpieczeństwo. Prowadzony jest też taki teraz Międzynarodowy Tydzień Mobilności, kiedy właśnie chodzi o to, żeby każdy miał możliwość dotrzeć wszędzie bezpiecznie. Chodzi o całą infrastrukturę też drogową i właśnie to bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów i jednośladów, no i użytkowników pojazdów, także po prostu takie intensywne działania trwają przez ten cały tydzień. My też spotykamy się z młodzieżą, z dziećmi, prowadzimy takie akcje w szkołach. Już wczoraj właśnie takie jedne działania prowadziliśmy w ramach tego właśnie tygodnia, a dzisiaj są działania ogólnopolskie Prędkość.
1: No i jak te dzieciaki faktycznie gdzieś wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, bo nie do końca sobie... To, o czym chociażby na początku mówiliśmy odnośnie hulajnóg, widzimy, żeby to faktycznie tak działało. No, są jeszcze rowery, są inne rzeczy, cały czas mówimy o tym, żeby dochodzić, dojeżdżać do szkół nie samochodami, tylko jednak tymi właśnie różnego rodzaju innymi pojazdami, czy na piechotę. No ale pytanie, czy to wszystko na pewno działa tak, jak powinno?
0: No nie działa. Nawet wczorajsze spotkania w szkole, okazuje się, że dzieci, no wiadomo, dzieci są szczere. Jak my idziemy na spotkanie i o czymś z nimi rozmawiamy, o bezpieczeństwie, opowiadamy różne przypadki, to potem jest część taka do zadawania pytań. No jeżeli dzieci nam zadają pytania, ale też często opowiadają sytuację i na przykład mówi nam 8-9-latek, że on przyjeżdża 3 kilometry sam rowerem do szkoły, no to chyba coś się tutaj gdzieś rodzicom zapomniało, że dziecko do lat 10 nie ma karty rowerowej i absolutnie samodzielnie tym rowerem nie może przyjechać. W towarzystwie rodzica, owszem, ale rodzic też po niego musi przyjechać albo przyjść i wtedy razem wracają tymi rowerami we dwójkę, bo tylko i wyłącznie wtedy tak dziecko może podróżować właśnie na tym jednośladzie, nie inaczej. Absolutnie nie samodzielnie. No tutaj też była prośba do wychowawcy, żeby skontaktować się z rodzicem, żeby tutaj taka sytuacja nie miała miejsca. No rodzice muszą wiedzieć, że jak dojdzie do wypadku, to też na nich spada ten ciężar odpowiedzialności za to zdarzenie, że dziecko w tym uczestniczyło, bo rodzic udostępnił rower osobie bez uprawnień.
1: Ech, rodzice, myślcie po prostu, myślcie, bo tego się inaczej nie da po prostu skwitować. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo waszych dzieci zależy w większości od was, od kogo mają się nauczyć, jeżeli nie od was. Przecież nie widzą codziennie policjantów, nikomu tak nie ufają jak własnym rodzicom i biorą przykład po prostu z nich samych, więc pamiętajmy o tym, proszę państwa, bo to bezpieczeństwo, jak cały czas słyszymy i jak też powtarzamy u siebie, zależy po prostu od nas samych i to, jak nasi bliscy się zachowają, też w dużej mierze zależy po prostu od nas. Ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Wiltrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gościem dzisiaj była aspirant sztabowa Anita Potrykus, czyli oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Wejherowie. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję państwu.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14:47 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co ciekawego mają nam do powiedzenia i pokazania nasze lokalne media. Oczywiście tradycyjnie to nie ja o tym będę mówił, tylko nasi dziennikarze. Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl. Oddaję im głos, niech nam powiedzą, co tam się dzieje.
2: Zacznijmy zatem. Dzień dobry. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od okrągłego jubileuszu Niepublicznej Szkoły Rzemiosła imienia Świętego Józefa w Wejherowie, prowadzonej przez powiatowy cech rzemiosł. Wejherowska szkoła ma już 20 lat. Pokażemy również pierwszy miejski żłobek w Lęborku, który już rozpoczął swoją działalność. Przygotowano w nim niemal 120 miejsc dla najmłodszych mieszkańców miasta. Oprócz tego powiemy o wieczorze poświęconym książce Bronisława Fikusa. Wczoraj w Pierwoszynie odbyła się promocja książki Moje zwyczajne życie z Luzina do Rewy oraz powiemy również o nowych projektach w Filharmonii Kaszubskiej skierowanych do miłośników kina i kultury kaszubskiej.
1: To w Twojej Telewizji Morskiej, a tymczasem w portalu.
3: Tak, dziś na portalu nadmorski24.pl jak zwykle ważne informacje z regionu, inwestycje i apele o pomoc. Coraz bliżej budowy całej drogi prowadzącej do przyszłej elektrowni jądrowej wojewoda pomorska wydała decyzję ZRID dla lokalnej części trasy między Lubiatowem a drogą wojewódzką numer 213. Pierwszy ponad 11-kilometrowy odcinek jest już w realizacji. W Wejherowie i okolicach trwa z kolei zbiórka na rehabilitację żony dobrze znanego mieszkańcom listonosza poruszającego się niegdyś na charakterystycznym złotym rowerze. Pani Krysia, żona pana naszego znanego listonosza, po poważnych problemach zdrowotnych nie chodzi i potrzebuje regularnej rehabilitacji. W artykule na ten temat umieściliśmy zrzutkę. Policja prowadzi też dwa niezależne poszukiwania. W Gościcinie zaginął 31-letni Krzysztof Kraszewski, który 13 września wyszedł na spacer i nie wrócił do domu. Natomiast w Gdańsku poszukiwana jest 21-letnia Julia Daczkowska. Jak podają funkcjonariusze, jej życie i zdrowie mogą być zagrożone. Najwięcej informacji, zdjęcia i szczegóły wszystkich tych tematów znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Jak już wiemy, co tam się w regionie dzieje i gdzie szukać informacji, to pora na odrobinę muzyki.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
5: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczygłowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach. Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
6: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
5: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz, i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
8: Staramy się żyć normalnie.

0: normalnie po prostu.
1: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
2: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczygłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
3: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
2: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.
4: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Niepubliczna szkoła rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie, prowadzona przez powiatowy cech rzemiosł, obchodziła swoje 20-lecie istnienia. W Wejherowie miało miejsce wyjątkowe święto polskiego rzemiosła, które rozpoczęło się od mszy świętej, po której uroczystą paradą uczestnicy przeszli do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbyła się oficjalna część 20-lecia istnienia niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie. Była to przede wszystkim okazja do wspomnień i podsumowania tego, jak rozwinęła się ta placówka przez dwie ostatnie dekady pod egidą powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie.
5: Rozpoczęło 34 uczniów, ucząc się zawodów fryzjera, tapicera i stolarza. I tak co roku się liczba uczniów zwiększała. Także mamy w tej chwili ponad 850 uczniów. Nauka trwa 3 lata i to jest system dualny. Nazywany tak już potocznie, on jest właściwie w całej Europie praktykowany. I uczeń w szkole ma teorię, a w warsztacie ma naukę praktyczną pod nadzorem mistrza zawodu.
4: Mówi prezes powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie Ryszard Pionk. Idea powstania szkoły nie wzięła się z niczego. Była za to efektem osłabienia szkolnictwa zawodowego, z czym nie zgadzał się świętej pamięci starszy cechu Brunon Gajewski. Przez 20 ostatnich lat szkoła systematycznie się rozwijała i kształciła coraz to więcej zawodowców w wielu różnych zawodach.
6: Zaczynaliśmy w Bolszewie 20 lat temu. Jeden oddział, 3 zawody, stolarz, fryzjer i tapicer. Teraz kształcimy w 27 zawodach. Posiadamy 2 budynki tutaj na ulicy Strzeleckiej, drugi budynek na ulicy Kalwaryjskiej, także bardzo mocno się rozwijamy. W tym roku też pisaliśmy do ewidencji technikum niepubliczne. Od przyszłego roku we wrześniu też startuje, także mamy cały czas jakieś nowe pomysły, chcemy udoskonalać szkołę, ale jednocześnie chcemy też nawiązywać do tych tradycji rzemieślniczych, żeby jednak było to nieodłącznym elementem naszej szkoły.
4: Opowiada dyrektor niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie Michał Rolbiecki. Te tradycje doskonale były widoczne podczas uroczystego jubileuszu, podczas którego nie zabrakło podniosłych momentów związanych właśnie z funkcjonowaniem rzemiosła. Podczas wydarzenia odznaczono licznie nauczycieli szkoły i tych, którzy przez te 20 lat włączyli się w rozwój szkolnictwa i rzemiosła. Pierwszy miejski żłobek w Lęborku rozpoczął działalność przy ulicy Emilii Plater. Placówka powstała w ramach przebudowy kompleksu przedszkola numer 2 i została przygotowana z myślą o opiece nad najmłodszymi dziećmi.
7: To bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o realizację polityki prorodzinnej dla naszego miasta. Młodzi mieszkańcy,

0: Młodzi rodzice będą mogli wreszcie szybciej rozpocząć karierę zawodową, oddając dzieci bezpieczne miejsce, przygotowane specjalnie dla naszych mieszkańców. My, jeżeli chodzi o sam projekt, to miejsc przygotowaliśmy 118. Tyle miejsc czeka dla naszych mieszkańców. Na tą chwilę zapisało się ponad 80 dzieci.
1: Mówi zastępca burmistrza miasta Lęborg Krzysztof Król. Pierwsze dni funkcjonowania placówki to czas oswajania się dzieci z nowym miejscem i organizacją dnia.
2: Na dzień dzisiejszy do naszego żłobka uczęszcza 79 dzieci. Część dzieci jeszcze przyjdzie od października, od listopada. Znaczna część dzieci przyjdzie też od stycznia. Nasz żłobek jest czynny od 6 do 17. Dzieci się schodzą do godziny 8. Od godziny 8 są przywitania, o 8.30 śniadanie, po śniadaniu dzieci mają zajęcia, wychodzą na spacer, po spacerze zupa, drzemka, po drzemce drugie danie, zabawy, wspólne z paniami czytanie i podwieczorek.
1: Tłumaczy dyrektor publicznego żłobka numer 1 w Lęborku Magdalena Kreft. Publiczny żłobek numer 1 jest częścią większej inwestycji, która objęła również modernizację przedszkola i stworzenie wspólnego kompleksu opiekuńczo-edukacyjnego. Nabór dzieci do placówki nadal trwa, a wolne miejsca są dostępne do wyczerpania limitu. Mieszkanki gminy Rydzikowo będą mogły bezpłatnie wziąć udział w 3-miesięcznym kursie samoobrony Bezpieczna Kobieta. Zajęcia ruszą pod koniec września w zespole szkolno-przedszkolnym w Rydzikowie. Program skierowany jest do kobiet w każdym wieku, niezależnie od kondycji czy wcześniejszego doświadczenia. Uczestniczki poznają podstawowe techniki samoobrony, sposoby uwalniania się z chwytów, a także zasady rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach. Treningi będą odbywały się 2 razy w tygodniu, w czwartki i we wtorki i potrwają po 60 minut. Udział w zajęciach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z budżetu gmin Rydzikowo. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Godzina 15 minęła, tyle co teraz oglądamy na termometrach, to już dla dzisiejszego dnia max, teraz już będzie tylko chłodniej, a oglądamy około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziarumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, to tam maksymalna temperatura, z kolei minimalna w nocy to będzie około 13-12 stopni, wiatr umiarkowany, zachmurzenie od umiarkowanego po duże, mogą się także pojawiać przelotne opady deszczu w praktycznie całym naszym regionie.

0: daj mi znać.
1: I prawie 14 minut po 15 jesteśmy, Radio Norda FM. Mamy czwartek, 17 dzień września i zaczynamy program
2: Norda na fan.
1: Dobry Jastrzębski, dajcie znać, jak wam mija ten czwartek. Jesteśmy bliżej weekendu, zamykamy zawodowe tematy, inni dopiero patrzą na zegarek, inni zastanawiają się, dlaczego do końca pracy jeszcze tak daleko. No i oczywiście na drogach naszego regionu zaczyna się popołudniowy ruch. Wszystko to do 18 będziemy sprawdzać, co dzieje się na Pomorzu, jak się jeździ po naszych drogach, zajrzymy nad Bałtyk. No i weekend na horyzoncie, trzeba tylko jeszcze jakoś dopłynąć do tego piątku. Norda na fali, Robert Jastrzębski, zaczynamy. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii.

0: chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
7: Reklama.
8: Norda FM. Na bałtyckiej fali.

Tak gramy, tak? Brzmimy w czwartek. Tu Radio Nordo FM i program Nordo na fali się kłania. Przynajmniej do 18 będę razem z wami i bardzo się cieszę, że wy też jesteście tutaj. Słuchajcie, nadal o tej porze sprawdzamy, co dzieje się nad naszym Bałtykiem i dzisiaj przenosimy się do Karwi. Odpalamy kamerki w nadmorskim24.pl. No i proszę państwa, pięknie. Wrzesień, połowa miesiąca, wakacje już dawno za nami, a Bałtyk nadal potrafi zrobić taki widok, że człowiek, no powiem szczerze, zastanawiam się nad tym, że może jednak rzucić to wszystko i pojechać na plażę. Bez wakacyjnego tłoku, bez tak zwanego parawanowego miasta i dosłownie widzę jedną osobę, która sobie spaceruje brzegiem morza. Pewnie zbyt ciepło nie jest, ale widok zachęca i widać wrześniowy nadmorski klimat, który ma naprawdę sporo uroku. Jeżeli jesteście dzisiaj gdzieś w okolicach Karwi, Jastrzębiej Góry czy Władysławowa, no dajcie znać, jak tam Bałtyk wygląda z waszej perspektywy, a my sobie tutaj z biura

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: Reklama.
4: Słuchamy Radio Nord FM w czwartek, 15.30. Zapraszam na pierwsze popołudniowe informacje drogowe. I od razu informacje dla uczestników ruchu drogowego, bo w sobotę 19 września odbędzie się 24. Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy. Przejazd rozpocznie się o godzinie 20 na ulicy Kazimierza Górskiego przy Polsat Plus Arena w Gdyni i potrwa ponad 2 godziny. Rowerzyści przejadą ulicami miasta oraz drogami rowerowymi, a trasę będą zabezpieczać służby porządkowe. I przy okazji, w związku z tym, mamy informacje dla pasażerów komunikacji zbiorowej. W niedzielę 20 września, w związku z organizowanym przez Urząd Miasta Rumi wieczornym przejazdem rowerowym, wystąpią zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji. I tak w godzinach od 19.30 do 20.40 utrudnienia w przejeździe spodziewane są na ulicach Bukowej, Chełmińskiej, Dębogórskiej, Gdańskiej, Dąbrowskiego, Pomorskiej i ponownie Gdańskiej, Dębogórskiej, Chełmińskiej i Bukowej. Wprowadzone zostaną zmiany tras linii J, R i 173. Jak dokładnie pojadą autobusy tego dnia, dowiemy się ze strony zkmgdynia.pl. A teraz uwaga, bo w związku z 51. Festiwalem Polskich Filmów Popularnych w Gdyni pojawią się zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. I te wejdą w życie w dniach od 21

do 26 września w celu umożliwienia połączenia Teatru Muzycznego z kinem. I z tego co wiemy, uruchomiona zostaje bezpłatna dla wszystkich pasażerów linia 051 na trasie Teatr Muzyczny, Centrum Handlowe, Teatr Muzyczny. Linia 051 funkcjonować będzie w godzinach od 9 do 22.30 z częstotliwością 40-60 minut. Na trasie linii obowiązywać będą jedynie przystanki końcowe. I to jak na razie tyle w czwartkowym popołudniowym raporcie drogowym Radia Nord FM. Na kolejny zapraszamy za godzinę. A w regionie mamy zachmurzenie umiarkowane i okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i jak widać w kamerach nadmorskim 24.pl, trochę słońca, trochę deszczu i maksymalnie 18 stopni pokazują termometry. Tak jest dzisiaj m.in. w Słupsku, Luzinie, w Lęborku, w Wejherowie, w Gdyni i nad morzem nawet 17 stopni pokazują termometry. I z tego co widzę na mapie pogody, będzie coraz zimniej, szczególnie wieczorem. Temperatury w naszym regionie gdzieniegdzie spadną nawet do 11 stopni.

0: Król Nocy. I to był Grzegorz Chyży, cała playlista jak zwykle na norda.fm w zakładce Co było grane. Do 18 Norda na fali. Mam takie pytanie, czy zauważyliście, że kiedy tylko robi się chłodniej, nagle człowiek przypomina sobie o herbacie? Ja wiem, że nic nowego nie powiedziałem i nie chodzi wyłącznie o rozgrzanie, bo jak się okazuje, sam ciepły kubek trzymany w dłoniach może wpływać na nasze odczuwanie komfortu. W badaniach psychologicznych zauważono nawet ciekawy efekt. Fizyczne ciepło potrafi sprawić, że innych ludzi oceniamy jako bardziej serdecznych i przyjaznych. Czyli jak się okazuje, jesienna herbata może ogrzać nie tylko ręce. Pytanie tylko, co dzisiaj ląduje w kubku? Czarna z cytryną, zielona owocowa? A może już taka, wiecie, wersja jesienna z imbirem i miodem? Bo tak patrząc na to, co dzieje się w pogodzie w naszym regionie, no to sezon na gorący kubek chyba możemy powoli oficjalnie uznać za otwarty. No to piszcie na radiowym czacie, jak to u was wygląda, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w

0: codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Przed miesiącem Rafał Brzozowski wziął ślub z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Teraz, szykujący się do debiutu w nowej roli, piosenkarz przekazał na temat swojego małżeństwa nowe wieści, których można mu tylko pogratulować. Wszystko jest idealnie po prostu, wyznał, opowiadając o zmianach w życiu prywatnym. Wieści o ślubie Rafała Brzozowskiego, który odbył się 1 sierpnia, wywołały wielkie poruszenie. Informacja wzbudziła ogromne emocje przede wszystkim dlatego, że piosenkarz przez długi czas ukrywał fakt, że w ogóle jest w związku. Były gospodarz programu Jaka to Melodia ożenił się z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Cieszę się bardzo ze szczęścia Heleny, bo ona zasłużyła na takiego wspaniałego człowieka, jakim jest Rafał. Przyjaciele mówią, że odzyskali Rafała, że jest szczęśliwy, że uśmiecha się, jest radosny, pełen chęci, życia i energii do wszystkiego. Rafał Brzozowski szykuje się teraz do powrotu do telewizji. Od września widzowie będą mogli go oglądać w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. Podczas spotkania prasowego związanego właśnie z premierą programu, z jego udziałem opowiedział nieco o tym, jak czuje się jako świeżo upieczony mąż. Pytany o to, czy między nim a Heleną zdążyły się pojawić jakieś tarcia, powiedział: ja się nie kłócę z moją żoną. Naprawdę, dlatego jest moją żoną. Może to jest dziwne, ale nie. Brzozowski nie krył szczęścia, opowiadając o ukochanej. Opatrzność pokierowała po prostu i dlatego została moją żoną. Jest wyjątkową dziewczyną. Dodał, że choć niektórzy ostrzegali go, że po ślubie może być różnie, u niego jest idealnie. Jak czytamy w sieci, Brzozowski ogłosił: wszystko jest idealnie, po prostu i niech tak będzie. No to my też składamy gratulacje.

0: Purple, Disco Machine. I tak gramy przed godziną 16 w Radiu Nordo FM. Za chwilę u nas serwis regionalny i uwaga, wróci temat Lasów Piaśnickich, bo jak się okazuje, jeszcze w tym miesiącu odbędzie się 6 rowerowy rajd piaśnicki poświęcony pamięci pomordowanych kapłanów ziemi kaszubskiej. Tym razem rowerzyści wyruszą z wielu miejsc naszego regionu, m.in. z Władysławowa, Pucka, Rumi, Redy, Luzina i okolic Wejherowa, a wszystkie trasy prowadzić będą do Piaśnicy. Kiedy dokładnie odbędzie się rajd i jak będzie wyglądało to wydarzenie? O tym m.in. powiemy Wam w serwisie regionalnym Radia Norda FM po godzinie 16.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy. Reklama.
2: To nie przypadek. Tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem prace nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1:16 finału Pucharu Polski wylosowane. Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
2: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 kilometry od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
4: Dostaliśmy informacje i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
5: No i jak się zachowywali uczniowie?
4: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
6: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
5: SMS do rodziców?
6: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
2: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. No, a w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie

0: przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczenia składów orzekających m.in. przez byłą prezesę Trybunału Julię Przyłębską. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
1: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik. Jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
0: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby, Piast Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1/16 finału 27, 28 i 29 października.
2: Na informacje z Pomorza w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przy szkole podstawowej nr 6 w Redzie trwa budowa nowego kompleksu sportowego. Inwestycja obejmuje boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, bieżnie, zaplecze sanitarne oraz oświetlenie i monitoring. Jak informuje burmistrz Redy Mateusz Richert, zakres inwestycji obejmuje kilka elementów infrastruktury sportowej. W ramach inwestycji powstają boisko piłkarskie 30x62 metry z nawierzchnią trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne 19x32 metry z nawierzchnią poliuretanową, trzytorowa bieżnia o długości 60 metrów, szatnie i łazienki, monitoring, oświetlenie, a także stojaki rowerowe. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 2 400 000 zł. Miasto otrzymało na realizację zadania 1 608 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Więcej o inwestycji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy gminy Łęczyce będą mogli dowiedzieć się więcej o planowanej budowie elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. W Urzędzie Gminy Łęczyce odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone inwestycji oraz prowadzonym w związku z nią pracom przygotowawczym. Podczas spotkania przedstawiony zostanie aktualny status inwestycji oraz zakres prowadzonych prac przygotowawczych. Organizatorzy zapowiadają również możliwość zadawania pytań i uzyskania informacji bezpośrednio od przedstawicieli polskich elektrowni jądrowych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematyka spotkania obejmie więc zarówno samą inwestycję, jak i działania związane z przygotowaniem infrastruktury. Spotkanie ma być okazją do uzyskania informacji o obecnym etapie przedsięwzięcia oraz planowanych działaniach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału i przygotowania pytań dotyczących inwestycji, która jest planowana w sąsiedniej gminie Choczewo. Spotkanie odbędzie się 21 września o 17 w Urzędzie Gminy w Łęczycach. Udział w nim będzie okazją do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w przygotowanie inwestycji. W słupskim szpitalu przeprowadzono pierwszy zabieg trombektomii płucnej. Procedurę wykonano u pacjenta z ostrą zatorowością płucną i wstrząsem kardiogennym hospitalizowanego na oddziale intensywnej terapii. Zabieg przeprowadzili lekarze pracowni hemodynamicznej wraz z zespołem anestezjologicznym, wykorzystując specjalistyczny system Penumbra. Trombektomia płucna polega na mechanicznym usunięciu skrzepliny naczyń płucnych. To mało inwazyjna metoda stosowana w najcięższych przypadkach, gdy standardowe leczenie farmakologiczne jest niewystarczające lub nie może być zastosowane. Podczas zabiegu specjalny cewnik wprowadza się przez żyłę udową lub szyjną, a następnie pod kontrolą obrazu RTG kieruje do miejsca zatoru. Skrzeplina może być odsysana albo mechanicznie rozdrabniana i usuwana. Szpital podkreśla, że rozwój tego typu procedur jest możliwy dzięki inwestycjom w kardiologię. W tym roku na wyposażenie i modernizację oddziału przeznaczono ponad 22 miliony złotych, z czego ponad 9 milionów pochodziło ze środków KPO. Miłośnicy kolarstwa uczczą tragiczną przeszłość. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się 6. rowerowy rajd piaśnicki, organizowany pod hasłem Pamięci pomordowanych kapłanów ziemi kaszubskiej 1939. Na trasę będzie można dołączyć w kilku miejscowościach, m.in. we Władysławowie, Pucku, Łebczu, Krokowej, Starzynie, Gdyni, Kosakowie, Kielnie, Koleczkowie, Strzemielinie, Kębłowie, Rumi, Luzinie, Redzie, Ciechocinie, Nowym Dworze Wejherowskim, Gowinie oraz Orlu. Organizatorzy przygotowali różne warianty warianty tras z Władysławowa.

0: Rzyści wyruszą o 9 sprzed kościoła w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. O 9.15 zaplanowano start z Pucka sprzed kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła. Kolejne grupy wyruszą m.in. z Pucka o 9.30, Łebcza także o 9.30 o tej samej porze z Krokowej, a ze Starzyna o godzinie 10. Druga część trasy obejmie miejscowości położone bliżej Trójmiasta i Wejherowa. Po dotarciu wszystkich grup do Piaśnicy zaplanowano dalszą część wydarzenia. O 11.00 uczestnicy mają spotkać się przy krzyżu w Małej Piaśnicy. Pół godziny później o 11.30 przy grobie pomordowanych księży odbędzie się zapalenie zniczy i złożenie kwiatów. Kolejnym punktem będzie msza święta w kaplicy w Lesie Piaśnickim, zaplanowano na 12.15. Po uroczystościach religijnych uczestnicy przejadą do WKK Domatówko, gdzie o 13.30 przewidziano ciepły poczęstunek. Lato dobiega końca, jeszcze dosłownie parę dni zostało tej najcieplejszej pory roku, a zaraz rozpocznie się już jesień. I w pogodzie czuć, że ta jesień zbliża się wielkimi krokami, chociażby temperatura z dnia na dzień powolutku spada. Dziś maksymalnie 17 stopni w Dębkach, w Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kozakowie, Wejherowie, Redzierumi, Wieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a na barometrach 1010 hektopaskali. Zachmurzenie od umiarkowanego po duże i jest także spora nawet szansa na przelotne opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Pamiętacie tę piosenkę Trips i Bal Wszystkich Świętych? Dzisiaj tak gramy w Nordzie na fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry. I od razu mam pytanie, kto z was ma jeszcze w domu taki, wiecie, kalendarz, z którego codziennie rano zrywa się jedną kartkę? To były czasy, prawda? Pamiętacie? Data imieniny, jakieś przysłowie, czasem porada dnia i człowiek od razu wiedział, który ma dzień. A jak się zapomniało zrywać przez tydzień, to nagle można było się cofnąć w czasie. I tak jak słychać, znalazłem szybki patent na wehikuł czasu. No ale dzisiaj zrywamy naszą wirtualną kartkę z numerem 17, czyli czwartek, 17 dzień września. Z kwiatami idziemy m.in. dzisiaj do Franciszka, Piotra, Zygmunta. Solenizancie dla was jak zwykle wszystkiego najlepszego. Mamy też Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. I po 16.30 na Facebooku znajdziemy łamigłówkę matematyczno-logiczną w postaci zagadki dnia. Bądźcie z nami, bo do wygrania dzisiaj ponownie dwa bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda.

0: Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
2: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja łesmedze sunty, ćwiorty, łobłeda.
2: Łobłeda.
3: Łobłeda.
2: Łobłeda.
3: Łobłeda.
2: Łobłeda.
3: Człowiek wysoki.
2: Człowiek wysoki.
3: Nim letkłe łobłeda, ciej przez niść

0: Ci dwyże droga.
1: Wysokiemu wciąż wiatr w oczy, zwłaszcza gdy pochylon kroczy.
0: Nimy letkłe łobłeda, ciej przez niz ci dwyże droga.
1: Łobłeda.
0: Łobłeda.
1: Łobłeda.
0: Człowiek wysoki.
1: Łobłeda.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: I te piosenki, które również fajnie się słucha w samochodzie podczas jazdy. Tu Radio Nord FM, za chwilę 16.30. Sprawdzimy, co dzieje się na drogach naszego regionu. A dzisiaj, uwaga, bo jest trochę zmian i planowania na weekend. W centrum Słupska kierowcy muszą mocniej zdjąć nogę z gazu. Obowiązuje tam tak zwana strefa 30. A do Gdyni zaglądamy z wyprzedzeniem, bo w sobotni wieczór ulicę opanują rowerzyści podczas 26. gdyńskiego nocnego przejazdu rowerowego. No i trzeba będzie liczyć się z czasowymi zmianami w ruchu. No i jak wiadomo, zbliża się weekend, zatem kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej też powinni mieć oczy szeroko otwarte, a rowerzyści najwyraźniej mają zamiar przejąć region. O tym wszystkim za chwilę w raporcie drogowym 16.30, później będę na Facebooku czekał z zagadką dnia. Do rozpracowania kolejny trzycyfrowy kod i dwa bilety do wzięcia.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Radio Nord FM i to już 16.30. Ostatni raport drogowy, kilka ważnych informacji dla kierowców. Dajcie głośniej. Na początek informacja o tym, że w Słupsku szykują się kolejne prace drogowe na osiedlu Zachód. 1 września Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał umowę na budowę 3 odcinków dróg gminnych. Roboty obejmują ulice Lenona, Banacha i Wodeckiego. Łącznie powstanie blisko 340 metrów nowych nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych. Na ulicy Lenona wykonane zostaną także zjazdy oznakowania oraz zabezpieczenia kabli energetycznych. Przy ulicy Wodeckiego powstanie dodatkowo plac do zawracania, a wcześniej konieczna będzie wycinka części drzew i samosiejek. Wykonawca przygotuje również organizację ruchu na czas robót, przeprowadzi regulację armatury oraz wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwestycja jest częścią 5. etapu programu poprawy dostępności komunikacyjnej osiedla Zachód. Przenosimy się do Gdyni i tutaj ważna informacja dla kierowców, bo w rejonie skrzyżowania ulicy Sportowej i ulicy Olimpijskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany w życie wejdą dziś o godzinie 19. Związane będą z remontem studni oraz spustu kanalizacji deszczowej. W związku z prowadzonymi pracami skrzyżowanie ulicy Sportowej i ulicy Olimpijskiej zostanie częściowo zamknięte. I uwaga, bo w tym czasie nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Olimpijskiej w ulicę Sportową. Przejazd ulicą Sportową na odcinku od ulicy Górskiego do ulicy Olimpijskiej będzie możliwy wyłącznie w kierunku ulicy Olimpijskiej, a przejazd od ulicy Olimpijskiej w kierunku ulicy Górskiego nie będzie możliwy. I tutaj mamy informację, że zakończenie prac planowane jest w piątek 11 września o godzinie 7 rano. Jak zwykle aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Jeszcze na koniec zostajemy w Gdyni, bo od poniedziałku, od 14 września, od godziny 17 w rejonie ulicy Wołyńskiej oraz Centrum Handlowego zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z planowaniem

innymi ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. W nocy z 14 na 15 września zamknięty zostanie naziemny parking pomiędzy Centrum Handlowym a halą Polsat Plus Arena. Uwaga, bo ćwiczenia potrwają do 15 września do godziny 7 rano. I tu powtórzę jeszcze, że aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. I to wszystko w ostatnim raporcie drogowym. Na kolejny w Radiu Nord FM zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie. A wieczorem w regionie nadal możliwe będą przelotne opady deszczu. Nad morzem wiatr jeszcze da o sobie znać. W nocy trochę spokojniej, ale chmur zostanie sporo i miejscami jeszcze popada. Raczej będzie chłodno, w Helu około 14 stopni, podobnie w Dębkach i we Władysławowie, w Gdyni i Wejherowie 13, a w Luzinie i w Słupsku 12 stopni na termometrach. Niestety parasola jeszcze nie chowamy, bo jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i ponownie przelotny deszcz, a w pasie nadmorskim możliwe również burze.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Lubimy takie włoskie rytmy, prawda? Zespół The Colors za nami, tu Radio Norda, tu Nordo na fali. No i nasze czwartkowe popołudnie trwa, a my mamy dla Was małe zadanie. I to się będzie działo przez najbliższe kilkadziesiąt minut na naszej antenie. I nie tylko na naszej antenie, bo też oczywiście na profilu facebookowym Radio Norda FM. Odpalamy zagadkę dnia i mam tu jeszcze trochę biletów do kina Helios w Gdyni. Chętnie się z Wami podzielę, ale wcześniej musicie trochę pogłówkować, bo na Facebooku pojawił się trzycyfrowy kod, który jest jeszcze jedną wielką niewiadomą. Mamy ukryte trzy cyfry i trzeba spróbować to rozpracować na podstawie moich wskazówek. I macie na to maksymalnie trzy próby. Uwaga, podaję pierwszą wskazówkę. Bardzo ważna wskazówka, że wszystkie trzy cyfry kodu są różne. To tyle na początek. Zostawiam Was z całkiem szerokim polem do kombinowania. Zatem próbujcie, kombinujcie. Finał przed godziną 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Powodzenia!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka.

0: ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Słupsk przygotowuje niezwykle bogaty program na piątkowe popołudnie i wieczór. Już jutro, 18 września, miasto zaoferuje mieszkańcom oraz gościom dwa wyjątkowe, bezpłatne wydarzenia, które pozwolą spędzić czas na refleksyjnym odkrywaniu dawnej architektury oraz na zagłębianiu fenomenu współczesnej popkultury. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem terenowej, historyczno-literackiej podróży w czasie. O godzinie 12 przed siedzibą Archiwum Państwowego w Koszalinie, oddział w Słupsku przy ulicy Witolda Lutosławskiego 17, rozpocznie się wyjątkowa wędrówka po urokliwych zaułkach miasta. Są w Słupsku miejsca, które mijamy codziennie w drodze do pracy czy szkoły, nie zastanawiając się, jak niezwykłe opowieści i dramaty kryją w sobie ich mury. Trasa poprowadzi malowniczymi ulicami, drewnianą i rybacką, gdzie uwaga,

0: codziennym miasta i jego architektonicznym dziedzictwie. Gdy opadną popołudniowe emocje historyczne, wieczorna uwaga miłośników kultury przeniesie się w przestrzeń muzyki popularnej. O godzinie 18 w klubie Czarnego Krążka odbędzie się otwarte spotkanie prelekcyjne poświęcone ikonie współczesnej muzyki alternatywnej, Lanie Del Rey. Wykład zatytułowany Kim jest gangsta Nancy Sinatra? Opowieść o Lanie Del Rey poprowadzi Grzegorz Butkiewicz. Lana Del Rey to amerykańska piosenkarka, poetka i kompozytorka, która stała się jednym z największych fenomenów fonograficznych XXI wieku. Podczas piątkowej prelekcji, połączonej z odsłuchem wybranych nagrań z płyt winylowych, uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że melancholijne, eteryczne utwory stylizowane na amerykańską kulturę retro z lat 50. i 60. ubiegłego wieku wywierają tak ogromny wpływ na słuchaczy pod każdą szerokością geograficzną. Prowadzący przeanalizuje ukryte znaczenia i symbole zawarte w tekstach jej piosenek, przybliży ewolucję wizerunku scenicznego gwiazdy oraz wyjaśni genezę jej wyszukanego pseudonimu i słynnego przydomku nawiązującego do legendarnej córki Franka Sinatry. Oba wydarzenia mają charakter otwarty, a wstęp na nie jest całkowicie darmowy dla wszystkich zainteresowanych.
1: Norda na fali.

Tu Radio Nordo FM i niezmiennie do 18 program Nordo na fali, nasze czwartkowe spotkanie. O tej porze jak zwykle próbujemy rozpracować trzycyfrowy kod. To wszystko dzieje się na Facebooku. Ja podpowiadam, ja podrzucam wskazówki, wy kombinujecie. Mamy pierwsze komentarze od pani Magdaleny 917 i 179. Jacek podrzuca dwie liczby 135 i 710. Od razu mówię, że nie są to poprawne odpowiedzi. Nie jest to ten kod, którego szukamy. Na razie nic więcej nie mogę zdradzić, bo jak zwykle to wszystko usłyszymy w finale naszej zabawy. Przypomnę tylko pierwszą wskazówkę, że wszystkie trzy cyfry kodu są różne, a wskazówka numer 2 mówi, że suma wszystkich trzech cyfr naszego kodu wynosi 8. No i teraz macie kolejne możliwości, które możecie już odrzucić, odfiltrować. Tylko pamiętajcie, że macie maksymalnie na to 3 próby, ok? A w puli nagród

0: Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.
2: Prezydent we Włodawie o Rosji, w tle kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN. Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
3: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
2: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
4: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
2: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
5: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
6: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
2: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowska policja pochyla się nad potrzebami seniorów. Zwyczajne wyjście z domu może zakończyć się zaginięciem, a nawet zagrożeniem życia. W ostatnim czasie na terenie powiatu wejherowskiego miejsce miały dwa takie przypadki. Oba wyglądały inaczej, ale łączyło je jedno. Osoba starsza z zaburzeniami pamięci znalazła się poza domem i nie była w stanie samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. W pierwszym przypadku ogromne znaczenie miała reakcja przypadkowej osoby. Kobieta zauważyła około 90-letnią seniorkę, która o godzinie 6 rano bez wyraźnego celu błąkała się po ulicy. Zaniepokojona jej zachowaniem zadzwoniła na numer alarmowy. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zorientowali się, że kobieta ma poważne problemy z pamięcią. Nie wiedziała, gdzie się znajduje, miała trudności z nawiązaniem kontaktu i mówiła wyłącznie w obcym języku. Funkcjonariusze zaopiekowali się seniorką i zabrali ją do komisariatu, gdzie można było ustalić, kim jest i gdzie powinna bezpiecznie wrócić. Drugi przypadek miał miejsce wieczorem. Tym razem chodziło o osobę starszą, schorowaną i mającą zaburzenia pamięci. Z ustaleń policjantów wynikało, że senior mieszkał samotnie i wyszedł do lasu na grzyby. Kiedy bliscy zorientowali się, że nie wrócił do domu i nie można się z nim skontaktować, powiadomili policję. Warto pomyśleć o prostych rozwiązaniach, które mogą pomóc w przypadku zaginięcia. Przydatne mogą być urządzenia z nadajnikiem GPS, lokalizatory czy odpowiednio wyposażone zegarki, które pozwalają na szybkie ustalenie miejsca pobytu seniora. Lemborg konsultuje z organizacjami pozarządowymi projekt rocznego programu współpracy na rok 2027. Powstał dokument, który określa zasady współpracy miasta z organizacjami oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego. Uwagi do projektu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje potrwają do 5 października. Projekt uchwały, ogłoszenie dotyczące konsultacji oraz formularz, na którym można przekazywać uwagi, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lemborku. Dodatkowo 23 września odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone projektowi programu współpracy na przyszły rok. Początek zaplanowano na godzinę 15 w sali rajców Urzędu Miejskiego w Lemborku. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z założeniami dokumentu i zgłoszenia pytań dotyczących planowanej współpracy miasta z sektorem organizacji pozarządowych. Uwagi w ramach konsultacji można przekazywać do 5 października. Nietypowa kontrola drogowa w Słupsku zakończyła się mandatami i odholowaniem dwóch samochodów. Policjanci zatrzymali mocno uszkodzone Audi, którym kierował 24-letni obywatel Ukrainy bez prawa jazdy. Na widok radiowozu mężczyzna zjechał na pobocze i szybko zamienił się miejscami z pasażerką. Kobieta miała uprawnienia i była właścicielką pojazdu. Jak wyjaśniła wcześniej, samochód ugrzązł na polanie, a podczas próby wyjazdu stracił przedni zderzak i tablicę rejestracyjną. 24-latek otrzymał mandat m.in. za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, właścicielkę

0: ukarano za udostępnienie auta osobie bez uprawnień. Policjanci zatrzymali też dowód rejestracyjny Audi i zakazali dalszej jazdy. Na tym jednak kontrola się nie skończyła. Zamiast lawety po samochód przyjechał znajomy właścicielki uszkodzonym BMW. Ten pojazd także nie został dopuszczony do dalszej jazdy, a jego kierowca otrzymał mandat w wysokości 3000 zł. Dopiero za kolejnym razem na miejsce przyjechały odpowiednie holowniki i zabrały obaj niesprawne samochody. Specjaliści Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka będą dyżurować w Gdyni. Podpisano już porozumienie w tej sprawie. Punkt będzie działał w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25, gdzie realizowany jest projekt Gdynia Miasto Otwarte. Raz w miesiącu w godzinach 10-16 mieszkańcy będą mogli skorzystać tam z konsultacji. Konkretne terminy przyjęć będą ustalane w harmonogramie i podawane z wyprzedzeniem. Na miejscu będzie można uzyskać informacje dotyczące przysługujących praw, a także składać skargi i zgłaszać ich naruszenia w sprawach należących do kompetencji Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Konsultacji będą udzielać oddelegowani pracownicy lub współpracownicy obu instytucji. Konsultacje te nie będą jednak diagnozą ani terapią. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji i pomoc w określeniu, gdzie i w jaki sposób szukać dalszego odpowiedniego wsparcia. W gdyńskim punkcie przedstawiciele obu instytucji będą mogli bezpośrednio rozmawiać z mieszkańcami, udzielać im informacji i przyjmować skargi w sprawach należących do kompetencji UODO i Rzecznika Praw Dziecka. Konsultacje będą bezpłatne. Poranki i wieczory nie dość, że są coraz ciemniejsze, to są coraz chłodniejsze. No i tym razem tutaj wielkiego wyjątku nie mamy. W nocy temperatura spadnie tak do 13-12 stopni Celsjusza, a w dzień maksymalna temperatura to 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołstce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumiknie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane i dosyć duże, a z tych chmur w całym regionie mogą się nam dzisiaj pojawiać przelotne opady deszczu.
1: Norda.

0: Dawno tego nie graliśmy. Mrozu, Vito Bambino. Piosenka nazywa się Za daleko i to są dźwięki na czwartek w programie
1: Lorda na fali.
0: Jeszcze do 18:00 Robert Jastrzębski się kłania. No, witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli i słuchajcie, jest jeszcze opcja, żeby dołączyć do naszej zagadki dnia, do naszej zabawy, w której trzeba rozpracować trzycyfrowy kod. Komu się to uda, otrzymuje dwa bilety do kina w postaci kodów. No i w tej godzinie zostaniemy przy naszych regionalnych tematach, ale będzie sportowo i sprawdzimy, co na dużym ekranie proponują dzisiaj regionalne kina. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych

0: atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Reklama.

0: do słuchania w samochodzie i może do biegania. Nasza playlista w Radiu Nord FM. Wiktor Jakida za nami. Dlaczego mówię do biegania? Bo w niedzielę biegacze ruszą do Cewic, gdzie odbędzie się 7. bieg Pocztyliona, czyli przedostatni etap tegorocznej korony biegów powiatu lęborskiego. Będą dystanse dla najmłodszych 5-10 km, a wszystko to w otoczeniu lasów Nadleśnictwa Cewice. Pięknie, prawda? O tym wszystkim powie nam Tomek Smuga o 17.30, a później zajrzymy do kina. I jeszcze szybko podaję wskazówkę numer 3 do naszej zagadki dnia. Uwaga, pierwsza cyfra to 0, a ostatnia jest o 6 większa od środkowej. No i do usłyszenia przed 18 w finale naszej zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Już w najbliższy piątek w hali Gryfiowy w Słupsku rozpocznie się kolejna edycja Pucharu Prezentki Miasta Słupska. Gospodarze Energa Czarnie Słupsk zmierzą się z Trefem Sopot, a w turnieju zagrają również MW Arka Gdynia oraz King Wielki Morskie Szczecin. Dla słupskich kibiców będzie to pierwsza okazja, aby na żywo zobaczyć Czarnych w akcji przed rozpoczęciem nowego sezonu. Turniej rozpocznie się w piątek o godzinie 18:00. W pierwszym spotkaniu Energa Czarnie Słupsk zagrają z Trefem Sopot. W sobotę o godzinie 18:00 King Szczecin zmierzy się z MW Arką Gdynia. Na niedzielę zaplanowano dwa mecze. O godzinie 15:00 King Szczecin zagra z Trefem Sopot, a o godzinie 18:00 gospodarze turnieju Energa Czarnie Słupsk podejmą MW Arkę Gdynia. Na mecze obowiązują bilety. Przed nami czwarty z pięciu biegów tegorocznej korony biegów powiatu lęborskiego. Już w najbliższą niedzielę 20 września zawodnicy spotkają się w Cewicach podczas siódmego biegu Poczty Liona. Start i meta będą zlokalizowane na stadionie KS Leśnik Cewice. Główna trasa prowadzić będzie przez malownicze tereny leśne Nadleśnictwa Cewice. Sportowy dzień rozpocznie się w południu od biegów dziecięcych. Małe Kaszuby biegają. Najmłodsi pobiegną na dystansach od 400 do 800 metrów w zależności od kategorii biegowej. O godzinie 13:20 zaplanowano bieg przedszkolaka na około 100 metrów, a 10 minut

0: Później oficjalne powitanie uczestników. O godzinie 13.30 wystartuje najdłuższy dystans, czyli bieg na 10 km. 6 minut później rozpocznie bieg towarzyszący na około 1200 metrów. Na godzinę 15 zaplanowano start rywalizacji na dystansie 5 km. Zakończenie zawodów, dekoracje i losowanie nagród odbędą się około godziny 16.20. Finał tegorocznej korony biegów powiatu lęborskiego zaplanowano na 11 października. Będzie nim bieg pod wieżą w Lęborku. Zmieniamy dyscyplinę. Przynajmniej piąta kolejka spotkań piątej ligi w grupie Gdańsk 1 oraz grupie Słupskiej. W grupie Gdańsk 1 w sobotę o godzinie 11 MKS Władysławowo podejmie Amatora Kiopino, a Orzeł Straszyn zagra z APG KS Kobale. O godzinie 15 KS Kwaszyno zmierzy się z Orlentami Reda. Godzinę później Osiczanka Ośce podejmie Salus Rumia, natomiast o godzinie 17 Bałtyk Gdynia zagra z Gdynią 2 Gdańsk. Na niedzielę zaplanowano dwa spotkania. O godzinie 17.30 Jaguar 2 Gdańsk podejmie tylko Lechium Gdańsk. Z kolei Orzeł Trąbki Wielkie zagra z GKS-em Kolbudy. W tej kolejce swoje spotkanie rozegrał już Latarnik Koczewo. We wtorek przegrał u siebie z Weekendem 2-3-4. Przenosimy się do grupy Słupskiej. W sobotę o godzinie 13 Słupia Kobylnica podejmie start Miastko. O godzinie 15 start Łyba zagra z Piastem Czuchów, a Sokół Wyczechy z Gryfem 2 Słupsk. Na 16.30 zaplanowano spotkanie Granitu Kończewo z Kaszubią Studzienice. W niedzielę o godzinie 15 Myśliwiec Tuchomiec zmierzy się z KS Wynkówko, natomiast o godzinie 16 Stal Jeziorzyce podejmie Pomorze Potęgowo. Mecz Bytów ze Skotawią Dębnica Kaszubska został przełożony na 30 września. Swoje spotkanie rozegrał Janter Uska, który pokonał Wallenbol 3-0.
1: Wybiegamy w bardzo nieodległą przyszłość, bo pora sprawdzić, jak pogoda będzie się w nocy prezentowała. Wszystko wskazuje na to, że to nie będzie ani bardzo zimna, ani też specjalnie ciepła noc. Minimalnie 10 stopni zobaczymy na termometrach w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 10 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 14 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach wciąż 1019 hektopaskali, na niebie wciąż zachmurzenie mniej lub więcej umiejętności.

Tu Radio Nordo FM i to była Julia Wieniawa. I do 18 jeszcze program Nordo na fali. Mamy czwartek, proszę Państwa, i to jest dobry moment, żeby zajrzeć do kina, prawda? Szczególnie, kiedy za bardzo pogoda na zewnątrz nie dopisuje. No to na początek jedziemy do Słupska i w kinie Rejs dzisiaj o godzinie 18 film pod tytułem Obcy. To nowa ekranizacja jednej z najwybitniejszych francuskich powieści XX wieku autorstwa Alberta Camusa. Prezentowana w konkursie głównym festiwalu w Wenecji, to wciąż niezwykle aktualna opowieść o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Jak słychać, zapowiada się ciekawie. To w kinie Rejs w Słupsku.

0: o godzinie 18. Obcy. A w Gdyni? W Gdyni mamy kilka premier i już mówię. 100 dni Misja Zeus. To można obejrzeć o 18.30, o 19.45. Kolejna premiera to Totalna Magia 2. Film o godzinie 19 o 21.00. Jest premierowo Niebo nad Normandią o 18.15 i o 20.50. Oprócz tego nowego Spidermana w Gdyni obejrzymy dzisiaj o 20.40. Odyseję w IMAX-ie o 21.10. Tyle jeśli chodzi o kina regionalne, a za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowują

0: specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: 9 minut do godziny 18, nasze czwartkowe spotkanie w programie Norda na Fali. Powoli czas zamknąć, ale zanim się rozstaniemy, no to trzeba rozwiązać naszą dzisiejszą zagadkę dnia i zabawa, do której codziennie dołączają nowi nasi słuchacze, za co bardzo Wam dziękuję i się cieszę z tego tytułu, ale powiem Wam, że dzisiaj jestem troszeczkę w szoku, bo ktoś rozpracował kod zdecydowanie szybciej niż się spodziewałem. Dzisiaj wszystkie trzy cyfry kodu są różne, suma wszystkich cyfr wynosi 8 i pierwsza cyfra to 0, a ostatnia jest o 6 większa od środkowej. No to liczymy. Pierwsza liczba to 0, środkowa 1, a ostatnia 7, czyli 017. I to jest prawidłowy kod. 017. A teraz najlepsze, bo Adriana Ada podała 017 już chyba po pierwszej wskazówce, z tego co pamiętam. Głośniej, głośniej te brawa. Pani Adriano, ja nie wiem, czy to była matematyka, intuicja, czy dzisiaj po prostu liczby były po pani stronie, ale trafione idealnie i za to są nagrody. Zapraszam do wiadomości prywatnej po 2 bilety do kina w Gdyni. I dzisiaj tyle ode mnie. Tak nam fajnie zleciał czas w programie
1: Norda na Fali.
0: Słyszymy się jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski, cześć.
1: Norda na Fali. O, jak miło.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
5: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
4: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
6: Rosja już de facto

0: facto nas atakuje, robi co coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
1: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
2: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
3: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
4: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Zmiana na najwyższym stanowisku zeszła w Radzie Gminy Kosakowo. Radni odwołali dotychczasowego przewodniczącego Sławomira Konarskiego. Projekt uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego przewodniczącego został wprowadzony do porządku obrad na wniosek grupy radnych. Sławomir Konarski kierował pracami Rady od początku obecnej kadencji. O jego dalszym losie zdecydowało tajne głosowanie. Za odwołaniem opowiedziało się 8 radnych, 5 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jeszcze podczas tej samej sesji radni przystąpili do wyborów nowego przewodniczącego. W kolejnym tajnym głosowaniu funkcję powierzono Ryszardowi Daraszewiczowi. W obecnej kadencji pełni on również funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Zmiana na stanowisku przewodniczącego oznaczała także konieczność uzupełnienia składu prezydium rady. Na wiceprzewodniczącego wybrano Mirosława Marka, wielokadencyjnego radnego, który w latach 2010-2014 kierował również Radą Gminy Kosakowo. Drugą funkcję wiceprzewodniczącej nadal pełni Mirosława Piotrowska. Nowy asfalt pojawił się na kolejnym odcinku ulicy Strzelców Podhalańskich w Lęborku. Zakończył się drugi etap budowy drogi, obejmujący 45-metrowy fragment wykonany wcześniej z płyt betonowych, prowadzący od rowu melioracyjnego w kierunku ulicy Harcerzy. W ramach prac wykonano także 4 wpusty uliczne z przykanalikami oraz zamontowano 2 bariery ochronne na przepuście. Koszt pracy wyniósł ponad 163 800 zł. Roboty wykonano w ramach projektu obejmującego budowę odcinków ulic Pomorskiej, Powstańców Warszawy i Strzelców Podhalańskich. Zakończony etap oznacza kolejną zmianę nawierzchni w tym rejonie miasta i poprawę jego odwodnienia. Prace na ulicach tego rejonu prowadzone są od kilku lat. W 2024 roku na 170-metrowym odcinku ulicy Powstańców Warszawy wybudowano kanalizację deszczową i wykonano asfaltową nawierzchnię. Koszt tych robót wyniósł ponad 732 tysiące złotych. W tym samym roku kanalizacja deszczowa i asfalt pojawiły się na 120-metrowym odcinku ulicy Strzelców Podhalańskich. Ta inwestycja kosztowała ponad 631 tysięcy złotych. Tragiczny wypadek podczas prac przy modernizacji linii kolejowej nr 202 między Słupskiem a Lęborkiem. W miejscowości Głuszyno w gminie Potęgowo operator koparki śmiertelnie potrącił 45-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło w rejonie torowiska. Policja otrzymała zgłoszenie około 13.50. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni operator maszyny wykonując prace ziemne najechał na kobietę. Poszkodowana zmarła na miejscu. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Prokuratura rejonowa w Lęborku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku przy pracy. Zarządzono sekcję zwłok, zaplanowano także przesłuchania świadków i zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami. Tradycja połączy się z nowoczesnością. W przyszłym miesiącu czeka nas 21. turniej kół gospodyń wiejskich województwa pomorskiego. Wydarzenie miejsce będzie miało 24 października o godzinie 10 w Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w czarnym. koła gospodyń wiejskich prezentować będą swoje umiejętności.

0: w 5 konkurencjach regulaminowych. Produkt, koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu, tablica, tym się chwalimy z tego i jesteśmy dumni, moda białe z czarnym, a może odwrotnie, scenka kabaretowa z igły widły, piosenka z inscenizacją rap po naszemu, życie na wsi twarde jest. KGW zgłasza swoje uczestnictwo do wojewódzkiego turnieju KGW poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail e.szyc@podr.pl lub na adres korespondencyjny Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia znajdziecie na internetowej stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Dni są coraz krótsze, a my przekraczamy dziś kolejną granicę, bo zachód słońca mamy już przed godziną 19, konkretnie to o 18.58. Noc do najgorętszych należeć nie będzie, ale tutaj jakichś wielkich różnic w porównaniu z ostatnimi dniami też nie będzie. Minimalnie w nocy 13 czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 12 w Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Przez całą noc utrzymywać się będzie spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Nicole Schlesinger wraz z zespołem The Pussycat Dolls zagrała swój pierwszy koncert w naszym kraju. Wizyta w Warszawie skłoniła wokalistkę do podzielenia się istotnym faktem z jej życia. Okazuje się, że członkini jednego z największych girls bandów w historii posiada polskie korzenie. I jak się okazuje, opowiedziała o tym ze sceny. Aż trudno uwierzyć, że The Pussycat Dolls zagrały swój pierwszy koncert w Polsce dopiero teraz. Zespół od początku istnienia cieszył się w naszym kraju niezwykłą popularnością, a piosenki takie jak Doncha, Buttons czy When I Grow Up nucili niemalże wszyscy. Dziewczyny zaprezentowały się przed polską publicznością w pomniejszonym składzie w ramach trasy koncertowej PCD Forever Tour. Na warszawskim Torwarze wystąpiły Kimberly, Ashley oraz oczywiście frontmanka girls bandu Nicole. Okazuje się, że Nicole Schlesinger, chociaż do tej pory nie gościła w Polsce, jest blisko związana z naszym krajem.

0: Podczas swojego pobytu w Warszawie światowa supergwiazda odwiedziła m.in. restaurację Magdy Gessler oraz chętnie pozowała do zdjęć z fanami czekającymi na nią pod hotelem. Po raz pierwszy zdobyła się też na wyznanie dotyczące posiadania polskich korzeni. Artystka emocjonalnie przeżyła swój pierwszy koncert w Polsce. Zamieściła na Instagramie zdjęcie, w opisie do którego poinformowała, iż posiada polskie korzenie. Mój pierwszy raz w Polsce, mam polskie korzenie, więc pobyt tutaj przypomina powrót do domu, do części moich korzeni. Artystka wspomniała o swojej przodkini także podczas samego koncertu. Publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama. Norda.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Małgorzata Bogdewicz-Wojciechowska, Własna droga. Żółwik ze Złotobłotnej Polanki wybrał się na spotkanie z przyjaciółmi. Po drodze napotkał zajączka, który był smutny, bo wiatr porwał mu jego najcenniejszy skarb, łabędzie pióro. Dlatego od rana ścigał się z wiatrem, niestety na próżno. Wiatr był uparty i nie zamierzał oddać skarbu.
2: Chyba ci nie pomogę. Zmartwił się żółw. Wiesz, że jestem najwolniejszy w lesie.
1: No tak! Westchnął zajączek i ruszył w dalszą pogoń za wiatrem. Obok miejsca, w którym stał, zawirowały 3 dębowe listki. Żółwik spojrzał na nie, zamyślił się, a potem udał się w swoją stronę. Nie zaszedł jednak daleko, gdy na swej drodze spotkał kangurka skoczyłapkę. Kangurek nie był zadowolony, bo brzoza zabrała mu jego zieloną czapeczkę z daszkiem, kiedy próbował przeskoczyć ślimaczka opowiadającego bajki na sroczym gnieździe. Nie udało mu się jednak skoczyć tak wysoko, jak chciał, do tego sroka w locie dziobnęła go w ucho, no i nie odzyskał swojej czapeczki.
2: Chyba ci nie pomogę,
1: posmutniał żółw.
2: Wiesz przecież, że nie jestem wysoki.
1: No tak, westchnął skoczyłapka i tyle go było widać. Żółwik zamyślił się, potem podniósł gałązkę, którą właśnie strącił kangurek i podpierając się nią ruszył dalej. Gdy dotarł wreszcie na umówione miejsce, zajączek i kangurek już tam byli, obaj bardzo nadąsani. Jednak kiedy ujrzeli żółwika, ich pyszczki rozchmurzyły się, bo na gałązce, którą żółw się podpierał, zauważyli swoje zguby.
3: Dogoniłeś moje piórko, jak to zrobiłeś? Skoczyłeś tak wysoko, że dosięgnąłeś mojej czapeczki. Jak ci się to udało?
2: Nie wiem, zdziwił się żółwik. Po prostu szedłem sobie spokojnie własną drogą.
1: Okazało się, że wcale nie trzeba być bardzo szybkim, żeby przegonić zajączka, ani też bardzo skocznym, żeby sięgnąć wyżej niż kangurek.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by sparaliżować państwo.
2: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
1: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 km od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
1: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
4: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
1: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiS-u.
5: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety. Tak naprawdę drakońskiej diety. Skarg jest bardzo wiele.
1: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
6: Nie wiem, czego oczekują radni PiS-u, że no, będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, no, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy zdrowej żywności.
1: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Oksywiu poszukują osób mogących mieć związek ze sprawą kradzieży. Mundurowi opublikowali wizerunek poszukiwanych. Funkcjonariusze z Komisariatu w Gdyni Oksywiu prowadzą czynności w sprawie kradzieży w jednym z gdyńskich sklepów przy ulicy Unruga. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia 2025 roku. Mężczyzna w wieku około 30 lat, o blond włosach, ubrany był na czarno, nosi okulary.

Kobieta w wieku około 30 lat ubrana była w niebieskie leginsy i czarną kurtkę. Miała upięte czarne włosy w wysoki kucyk, przez ramię przewiesiła dużą czarną torbę. Dotychczas nie udało się ustalić ich tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osoby z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni-Oksywiu. Zdjęcia poszukiwanych znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie gdyńskiej policji. Nowa Wieś Lęborska zapowiada działania dotyczące bezpieczeństwa na drogach. O najważniejszych problemach związanych z ruchem drogowym rozmawiali przewodniczący Rady Gminy Roman Downar-Zapolski i wójt Szymon Medalion z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Lęborku młodszym inspektorem Arkadiuszem Guskiem. Jednym z tematów były nowe radiowozy, ale rozmowa dotyczyła przede wszystkim zagrożeń i utrudnień występujących na drogach gminy. Wśród poruszonych kwestii znalazły się m.in. przypadki przekraczania prędkości, utrudnienia związane z remontami dróg oraz transportem ciężkiego sprzętu. Rozmawiano również o bezpieczeństwie użytkowników hulajnóg elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na dzieci korzystające z takich urządzeń bez kasków. Omówiono także przypadki urządzeń, których parametry powodują, że nie są one już klasyfikowane jako hulajnogi elektryczne, lecz mogą być traktowane jako motorowery. W takiej sytuacji konieczne mogą być odpowiednie uprawnienia, rejestracje oraz ubezpieczenie. W szkołach na terenie gminy mają odbyć się spotkania z policjantami ruchu drogowego w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Ich celem będzie przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas spotkania samorządowcy i policja wskazali również na potrzebę prowadzenia kontroli drogowych. Działania mają obejmować zarówno edukację i profilaktykę, jak i reagowanie na wykroczenia mogące wpływać na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Nietypowa interwencja służb w Ustce zakończyła się tragicznie. W środę 16 września strażacy otrzymali zgłoszenie o łosiu, który zaklinował się w ogrodzeniu jednego z ośrodków czasowych przy ulicy Rybackiej. Informacje o zdarzeniu wpłynęły około godziny 12.30. Na miejsce skierowano zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zabezpieczyli teren i oczekiwali na przyjazd odpowiednich służb, które miały zająć się zwierzęciem. Niestety łosia nie udało się uratować, zwierzę nie przeżyło zdarzenia. Pojawienie się łosia w nadmorskiej części Ustki może zaskakiwać, bo gatunek ten kojarzony jest przede wszystkim z terenami leśnymi i podmokłymi. Nie był to jednak pierwszy przypadek, gdy łoś pojawił się na terenie miasta lub w jego bezpośredniej okolicy. Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni zrealizował kolejne inwestycje przy gdyńskich szkołach i przedszkolach. Zakończyły się modernizacje placów zabaw przy placówkach oświatowych w dzielnicach Oksywie i Obłurze. W ramach inwestycji przy szkole podstawowej nr 33 na Oksywiu zamontowano m.in. zestawy zabawowe z dwiema zjeżdżalniami, podwójną huśtawkę, trampolinę, zestaw sprawnościowy, ławki z oparciami podłokietnikami czy stojaki rowerowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 466 tysięcy złotych. Autorką projektu budżetu obywatelskiego jest Wiktoria Janas. Prace związane z modernizacją placu zabaw przy szkole podstawowej nr 44 w Gdyni przy ulicy Majora Sucharskiego rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. Projekt przebudowy placu zabaw zakładał demontaż dotychczasowych wyeksploatowanych urządzeń. W ich miejsce zamontowano nowe urządzenia zabawowe wraz z odpowiednimi bezpiecznymi nawierzchniami oraz elementami małej architektury. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 169 tysięcy złotych. Autorem projektu budżetu obywatelskiego jest Kazimierz Sierpiński. Noc bardzo podobna pogodowo będzie do dnia, czyli przelotne opady deszczu, duże zachmurzenie i temperatura taka niezbyt wysoka. Trzynastka czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, dwunastka w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach tutaj akurat umiarkowane wartości 1010 hektopaskali oglądamy, choć trzeba przyznać, że ostatnio to ciśnienie powolutku zaczęło nam lecieć w dół, ale tutaj słowo klucz to powolutku. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Wchodząc do tego domu, trudno uwierzyć własnym oczom. Kaczki stoją tu niemal wszędzie. Na półkach, w gablotach, na szafkach i parapetach. Są duże i małe, wykonane z drewna, szkła, porcelany i plastiku. Wszystkie należą do Tadeusza Sadowskiego, który przez lata zgromadził kolekcję liczącą ponad 4,5 tysiąca eksponatów. Co ciekawe, ta niezwykła pasja zaczęła się zupełnie przypadkowo.
3: Będąc na wyjazdach z reprezentacją Polski, na wyjazdach zawodów strzeleckich, w Hamburgu przy okazji zobaczyłem, że tam mieszkania są takie z dużymi wytrynami okien i na tych parapetach uwidocznione są różne maskotki, jakieś rzeźby, jakieś coś, każdy kto tam posiada. I to w pewnym sensie tak się spodobało, że ta przestrzeń, że widać ten dom i to bogactwo. Bogactwo w sensie zbiorów, które tam na tych parapetach. No i przypadkowo byłem na Fromarku i jeden z tych panów starszych sprzedawał kaczuszki. To były kaczuszki niewielkiej gabarytów, 10-centymetrowe. Czwórka ich stała i nie pamiętam za ile tam marek to kupiłem. W każdym razie od tego się rozpoczęło. Przywiozłem do domu, postawiłem na półkę i między książkami sobie. No ale z kolei następne zawody, następne wyjazdy, jakąś tam uszczeliłem w sensie przenośni.
4: Ale to już chyba w kraju, nie?
3: W kraju i dalej na zawodach wyjazdowych. No i tak już było 10, 15 i tak się rozpoczęło to. W miarę wyjazdu, w miarę możliwości powiększałem swoją kolekcję.
2: Początkowo były to pojedyncze figurki przywożone z podróży. Z czasem kolekcjonowanie stało się hobby, a później prawdziwą pasją. Każdy wyjazd był okazją do poszukiwania nowych egzemplarzy. Dziś w zbiorach znajdują się kaczki wykonane niemal ze wszystkich możliwych materiałów.
4: Te kaczki są różnego rodzaju.
3: No, można powiedzieć różnego rodzaju. Trudno mi powiedzieć w tej chwili z czego, ale z każdego jakiegokolwiek materiału.

0: zespołu, gdzie artysta widział siebie i swoją postać, no swoją postać wśród tych kaczek, każdy tworzył coś. I to tworzenie powodowało to, że z każdego materiału, jakiego tylko można było, wszędzie znajdowałem, że coś tam miało tą, przedstawiało swoją wartość.
1: Choć w domu pana Tadeusza dominują figurki, źródłem tej pasji są prawdziwe ptaki. Kolekcjoner od lat obserwuje kaczki i łabędzie w naturze. To właśnie tam dostrzega ich największe piękno.
0: No, dlaczego kaczka? No w ogóle mi się tak bardzo podobało, jak gdzieś na wodzie, na stawach widziałem, jak ta kaczka ląduje. To jest coś przepięknego, rozpościera te swoje skrzydła i wyhamowuje w locie, na tą wodę się tak siada, jeszcze na łapkach tych swoich się tak ślizgiem i o ciebie. Bardzo pięknie to robi łabędź. Łabędź to sympatycznie, to jest to melodia, to trzeba patrzeć, jak on z tymi skrzydłami dużymi tak odpowiednio się ustawia i na tą wodę ląduje, też właśnie na tych łapach swoich, na tych ślizgach. No piękny obraz, zresztą piękny obraz. Każdy ptak, każde zwierzę, tym bardziej w sytuacji w naturze, właśnie przedstawia swoją tą ciekawość, tą wartość, tą można podziwiać i oglądać.
1: Z biegiem lat o nietypowym hobby dowiedzieli się także bliscy. Rodzina i znajomi szybko zrozumieli, że najlepszym prezentem dla kolekcjonera będzie kolejna kaczka.
0: Już się rodzina i znajomi, jak zorientowali się, że kolekcjonuje akurat kaczki, to na jakiejś przy okazji imprezy, czy imienin, czy urodzin, czy jakąś inną okazję, każdy przychodził, miał możliwości przychodzić z kaczką.
1: Po kilkudziesięciu latach zbierania trudno wskazać jeden najcenniejszy eksponat. Tym bardziej, że za każdą figurką kryje się osobna historia.
0: No trudno tak powiedzieć, nie chcę głośno wypowiadać, bo jakbym powiedział, że mam przywiązanie i jest najważniejsza jedna, to drugiej by się obraziły i zaraz by kwakanie to było niesamowite. Nie wiem, czy byśmy program dokończyli, bo każda kaczka, każdy wytwór, bo to trzeba powiedzieć przez nie tyle fachowców, co przez wiedzę twórczą, bo żeby tą kaczkę zbudować, czy ewentualnie znaleźć odpowiednią, tak jak to widać, ze wszystkiego materiału i różności, to jest to wiedza, a jednocześnie wykazanie twórcze.
1: Jedna z historii związanych z kolekcją do dziś wywołuje uśmiech na twarzy właściciela. Wszystko wydarzyło się podczas realizacji wcześniejszego reportażu o jego pasji.
0: Miałem wywiad z Romkiem
2: Sewerynem
0: z naszej tu telewizji Wektry, akurat z panią redaktorką był. No i też właśnie robiliśmy taki reportaż o tych kaczkach. I na następne spotkanie powiedział, przyjedziemy jeszcze tutaj z materiałem, dokończymy. No i akurat umówiliśmy się, przyjechali. No i Romek mówi z tą panią redaktor, niech pan się tylko nie obrazi, ale mamy dla pana prezent. No mówię, jakąś okazałą kaczuszkę czy coś takiego, no bo cóż innego. I wyobraźcie sobie państwo, że idąc tutaj akurat po rejestrach, on mówi, a teraz Tadeusz się odwróć do was. I wyciąga spod pazuchy kaczkę normalną, tą szpitalną kaczkę, taką plastikową. No byłem w pewnym sensie w szoku. No zaskoczony, bo nie tego się spodziewałem, bo każdy to z jakąś kaczką oryginalną tam rzeźbę, a tu ta szpitalna. No i akurat troszeczkę mi było tak dziwnie, ale zaakceptowałem i niestety ma też swoje honorowe miejsce wśród naszych zbiorów.
1: Posiadanie tak imponującej kolekcji oznacza również sporo obowiązków. Kilka tysięcy figurek trzeba regularnie czyścić i pielęgnować. To zadanie, które potrafi zająć wiele godzin.
0: Najgorzej z tym odkurzaniem, bo to jednak się troszeczkę kurzem tam oporasta, że tak mówię, dwa razy w roku się kłócimy w pewnym sensie, kto z nas ma te kaczki zmyć, czy ten ewentualnie przygotować, odświeżyć. Namawiałem tutaj wnuka i wnuczkę, żeby pomogli w tym czasie, no to pół dnia im zabierało to wszystko, żeby odświeżyć.
1: 20 lat temu pan Tadeusz naliczył ponad 4000 figurek. Dziś kolekcja przekroczyła już 4,5

0: tysiąca sztuk. Choć zainteresowanie nowymi zdobyczami nie jest już tak intensywne jak dawniej, właściciel nie wyobraża sobie rozdzielenia zbiorów.
1: Nawet myślałem w sensie, żeby to jednak zostało w Słupsku, nigdzie indziej. Tutaj żona mówi, że ewentualnie pojedyncze sprzedawać w sensie tej kolekcji, ale nie chcę ją pomniejszać, niech zostaje na takim sensie, jak jest w takiej ilości i daje miłe spojrzenie i cieszę zadowolenie z takiej kolekcji. Kaczka potrafi stworzyć atmosferę, z kaczką można i taką właśnie sztuczną też się pogodzić i żyć w dobrej atmosferze.
0: Ponad 4,5 tysiąca kaczek, każda zdobyta w innym czasie, w innym miejscu i często z inną historią. Razem tworzą nie tylko imponującą kolekcję, ale także opowieść o pasji, która przez lata stała się częścią codziennego życia jej właściciela.

0: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
2: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Wiesława Wojciechowicz, tamburmajor i choreograf z Lęborka. Witamy.
3: Witam serdecznie.
2: Skończyły nam się wakacje, kończy nam się sezon letni. To jest dobry czas na podsumowanie tego najbardziej intensywnego czasu w roku, właśnie tych miesięcy letnich. I jak to prezentowało się ze strony mażoretek lęborskich, jak ta praca, ta intensywna aktywność wyglądała?
3: Muszę koniecznie sprostować, że Orkiestra Dęta plus Roztańczone Dziewczęta występujemy zawsze jesteśmy integracją całkowitą i sezon był faktycznie pracowity, niemniej jednak nie różniący się od tych poprzednich, taką wyróżniającą uroczystością, którą żeśmy przeżywali wspólnie z mieszkańcami miasta, było nasze 20-lecie. Obchodziliśmy taką uroczystość podczas jarmarku Świętego Jakuba w Lęborku, oczywiście, patrona naszego miasta. Było to w niedzielę, 27 sierpnia. Lipca, przepraszam, bo w sierpniu już mamy zakończenie lata, więc troszeczkę przeskoczyłam. Ale cóż, przy takiej ilości wydarzeń nie trudno o pomyłkę. Więc 27 lipca. Przepiękna uroczystość, bardzo dużo wzruszeń. Zaprosiłam wszystkich poprzednich kapelmistrzów, czyli od samego początku, tak jak opowiadałam na naszym pierwszym spotkaniu, był Adam Michalski. Piotr Ilnicki niestety nie mógł już z nami być, ponieważ odszedł w styczniu, a był to nasz pierwszy dyrygent, wspaniały człowiek. Był Mirosław Pawlak, nauczyciel ze szkoły muzycznej, który też był naszym kapelmistrzem. Była Ania Milczewska, był Andrzej Puchtel i pani Magdalena Kreft, która długi czas ze mną wspólnie prowadziła orkiestrę. Był Paweł Jakubek, który był przedostatnim kapelmistrzem i on

0: był naprawdę wieloletnim muzykiem i jest do tej pory. Muzykiem jest i się nie wypiera nas. Gra na wielkiej trąbie. I niestety dla nas, oczywiście wielkim sukcesem dla niego jest to, że skończył studia, jest psychologiem. I dlatego nie ma czasu na to, aby rozwijać pasję. Oczywiście gra, ale przede wszystkim pracuje. No i teraz ostatnim naszym dyrygentem, naszym, szumnie nazwać kapelmistrzem, jest Patryk Wrąbel, którego pozdrawiam. Wszyscy byliśmy. Gościli też nas muzycy z Mycielina, z Mariuszem Czcińskim i jego ekipą. Pozdrawiam. I naprawdę było wiele gości. Były niespodzianki. Były dziewczyny, które tańczyły wiele lat temu. No, nie potrafię się nie wzruszyć, przyjechała moja córka, zrobiła mi największą niespodziankę, ponieważ była moją pierwszą marzonetką, jak to córeczka, najbliższa matki sercu. I były też, nie chcę wymieniać wszystkich, bo na pewno nie wymienię wszystkich, a nie chciałabym nikogo pominąć. Koncert był przedni, naprawdę wszystkie utwory, są nagrania, także na pewno w internecie można poszukać. I to był nasz tak naprawdę takie clue tego sezonu. Wcześniej wiadomo, takie występy, jak już wcześniej mówiłam, oprawa uroczystości narodowych w mieście, czyli 3 maja i towarzyszące i imprezy temu świętu. Wyjazdy takie okolicznościowe, mieliśmy też wesele, ślub naszej marzonetki, mojej Oleńki Wach. Mówię mojej, bo to taka księżniczka nasza zawsze była i mieliśmy też okazję z nią wspólnie uczestniczyć w tym takim dla niej bardzo ważnym dniu. I teraz był okres dożynkowy. 27 września wybieramy się do Krępy Kaszubskiej. Tam będzie uczczenie ofiar Marszu Śmierci, Marszu Życia, różnie jest nazywany. Wiadomo, o co chodzi. I 11 listopada i dużym krokiem WOŚP. I jest nowy rok. Także pracujemy. Dzięki temu, że właśnie to ta rocznica nas mocno skonsolidowała i jak gdyby nabraliśmy wiatru w żagle. Orkiestra jest dosyć w dużym składzie. W tej chwili ćwiczymy w piątki, zapraszamy wszystkich chętnych muzyków, chętne dziewczęta, które kochają taniec, bo w piątek zawsze można nas spotkać na stacji Kultura. Naszym takim planem na wakacje przyszłe jest wyjazd na Węgry. Byliśmy tam już w Mezosilas wielokrotnie, ponieważ to jest nasze zaprzyjaźnione, partnerskie środowisko. I myślę, że uda nam się tam pojechać. No w tym roku się nie udało. Takie różne sytuacje były organizacyjno, nie wiem jak to nazwać, matrymonialne też, że nie można było pojechać, ale myślę, że to marzenie nam się ziści.
1: Ja bym jeszcze na sekundkę się zatrzymał przy tym 20-leciu, bo to jest naprawdę piękna liczba, piękne wspomnienia. Czy jest jakiś taki jeden występ, jeden koncert, jedno wydarzenie, które jako pierwsze się w głowie pojawia, kiedy właśnie mówimy o 20 latach działalności? Takie pierwsze dosłownie, nie musi być czasami najważniejsze, nie musi być najlepsze, ale które pierwsze się samo gdzieś na myśl przychodzi i od razu właśnie w kontekście tych 20 lat działalności gdzieś pierwsze, na pierwszy plan się wysuwa.
0: Tak, hasło Orkiestra Dęta to zawsze jest 3 maja, ponieważ to był nasz pierwszy inauguracyjny występ. I wtedy wszyscy byli pełni emocji. Wtedy orkiestra liczyła, nie skłamie, 60 osób, ponieważ w tym wydarzeniu, na tym koncercie grali prawie wszyscy starzy, powiem,

kolokwialnie doświadczeni muzycy, którzy grali w Młodzieżowej Orkiestrze Młodość. Tak jak opowiadałam, który istniał przy Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imieniem Mieczysława Michalskiego.

0: udział w tym przedsięwzięciu, nie wyjdą. To naprawdę niesamowite. Drugie wydarzenie to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po prostu nie wyobrażam sobie, żeby nas tam nie było. Był COVID i to była jedyna sytuacja, w której nas tam nie było, bo nie było w ogóle, nic się nie działo. I w Luksemburgu też przepiękny wyjazd, cudowne przeżycia, gdy jechaliśmy z całą ekipą osób z Lęborka. I no, można by wymieniać dużo, ale to jest to, co tak w sercu jest głęboko i chyba na zawsze.
1: A mi pozostaje już tylko życzyć mnóstwa takich wydarzeń, które pozostaną na lata w sercu i w głowie, i życzyć wielu lat oczywiście działalności. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Wiesława Wojciechowicz, tambur major i choreograf z Lęborka. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
1: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
0: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 km. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
2: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
0: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
3: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
0: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
3: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
0: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale.
4: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Czterech nietrzeźwych kierujących policja zatrzymała jednego dnia w Gdyni. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze zatrzymali czterech nietrzeźwych kierowców. Badania trzeźwości wykazały, że dwóch z zatrzymanych miało po 2 promila alkoholu w organizmie, trzeci około 1 promila, natomiast 45-letnia kobieta około 0,5 promila. Dodatkowo jeden z mężczyzn kierował motorowerem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów oraz cofniętych uprawnień do kierowania. Policjanci przypominają, że alkohol obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza prawidłową ocenę sytuacji na drodze. Nawet niewielka jego ilość może mieć wpływ na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie pojazdu pomimo sądowego zakazu oraz cofniętych uprawnień grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Gmina Cewice po raz kolejny znalazła się w gronie wyróżnionych samorządów w ogólnopolskim zestawieniu. Wójt gminy Cewice Jerzy Bańka odebrał wyróżnienie podczas Forum Miasteczek Polskich. To kolejny krok, w którym gmina została doceniona w ramach ogólnopolskiego rankingu lub zestawienia samorządowego. Wyróżnienie zostało odebrane podczas wydarzenia, które miało miejsce w ciągu ostatnich dni. Jak podkreślają przedstawiciele

0: Przedstawiciele gminy za uzyskanym wynikiem stoją m.in. decyzje podejmowane przez samorząd oraz realizacja przyjętych założeń dotyczących rozwoju. Wskazano również na pracę związaną z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem poszczególnych działań. Cewice znalazły się tym samym po raz kolejny w gronie samorządów wyróżnionych podczas Forum Miasteczek Polskich. Nagrody w imieniu gminy odebrał wójt Jerzy Bańka. Biblioteka Publiczna w Kobylnicy rozpoczęła realizację projektu Biblioerasmus 2.0. Inicjatywa łączy 5 samorządowych bibliotek w Kobylnicy, Wołominie, Gostyniu, Zerszynie i Trzebielinie. Projekt zakłada wymianę doświadczeń między pracownikami bibliotek, wizyty studyjne oraz szkolenia liderskie. Uczestnicy będą mogli m.in. poznawać rozwiązania związane z mobilnymi usługami bibliotecznymi i sposobami docierania z ofertą kulturalną do osób zagrożonych wykluczeniem. Na projekcie skorzystają również mieszkańcy gminy Kobylnica. Zaplanowano bezpłatne zajęcia dla dzieci, seniorów i dorosłych. W programie znajdą się m.in. warsztaty rękodzielnicze, zajęcia logopedyczne, spotkania literacko-przyrodnicze, warsztaty z psychologiem oraz pokazy filmowe. Biblioerasmus 2.0 otrzymał dofinansowanie w ramach programu Kultura Interwencje 2026. Szczegółowy harmonogram wydarzeń ma zostać opublikowany w najbliższym czasie. Schody, ściany, poręcze i pozostałe elementy przejścia podziemnego pod ulicą Śląską zostały odnowione. Zakończyły się tam prace utrzymaniowe. Prace prowadzone były etapami, dzięki czemu przez większość czasu mieszkańcy mogli korzystać z przejścia. W pierwszej kolejności wykonawca zajął się schodami oraz elementami konstrukcyjnymi. Następnie przeprowadzono piaskowanie ścian, przygotowując ich powierzchnię do dalszych prac. W ramach zadania wykonano naprawy i odtworzenie nawierzchni schodów oraz elementów konstrukcyjnych. Piaskowaniu poddano ściany, które następnie zostały pomalowane, odnowiono również poręcze. Na powierzchniach zastosowano powłokę antygraffiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Szacowany koszt prac wyniósł około 175 tysięcy złotych brutto. Odnowione przejście jest teraz gotowe do dalszego użytkowania. Na razie nie zanosi się na jakieś ostre spadki temperatur, szczególnie w nocy, choć nie są one upalne, to raczej dość stabilne temperaturowo. Dziś na przykład w nocy 13 stopni to będzie minimum w Dębkach, Władysławowie, Białustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, 12 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, a także Kobylnicy. Na barometrach około 1010 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się umiarkowany, momentami porywisty, ale to tylko w tych momentach, kiedy w regionie krążyć będą burze.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy.

0: Karpaty. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Norda Party.

0: premier Donald Trump zapowiada amerykańskie bazy w Polsce. Pacjenci nie stawiają się na turnusy w sanatoriach. To duże straty finansowe dla ośrodków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjskie drony i rakiety mogą spadać na terytorium państw wspierających Ukrainę. Premier powiedział dziś wprost, co może grozić Polsce w najbliższym czasie ze strony Rosji.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
0: Szef rządu podkreślał przy tym, że są to informacje oparte o wywiady polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Tymczasem Donald Trump oświadczył właśnie, poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej w Polsce. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, pisze Trump. Dodaje, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Do Stanów Zjednoczonych tymczasem poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zaczyna się sesja ONZ-u. Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą wieniec w hołdzie ofiarom zamachu na World Trade Center. Spotkają się m.in. z amerykańską Polonią, a w środę prezydent będzie przemawiać na forum ONZ. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, a ośrodek podjął przygotowania do większej liczby pacjentów. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
2: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
0: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. 2 lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Taki wyrok usłyszała była właścicielka prywatnego schroniska w Wojtyszkach w województwie łódzkim. Zarabiała na odławianiu bezdomnych zwierząt. Trafiały do schroniska, gdzie były skrajnie zaniedbane, niedożywione i bez odpowiedniej opieki weterynarza. Po wybuchu afery psy zostały zabrane ze schroniska, a nowi opiekunowie zgodnie potwierdzali, że były w ciężkim stanie. Poznaliśmy program Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To 190 filmów, wśród nich filmy Debiut Jessego Eisenberga, Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda, seanse w kilku stołecznych kinach. Festiwal potrwa tydzień od 9 października. I jeszcze sport. Lech Poznań zaczął grę w piłkarskiej Lidze Europy. Kolejorz mierzy się właśnie teraz w Londynie z Crystal Palace.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w Szkole Podstawowej w Gowinie odbyły się zajęcia przygotowane przez policjantów z Wejherowskiej Komendy. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim tematów związanych z bezpieczeństwem uczniów. Nie zabrakło również akcji w terenie. Od 16 do 22 września trwają intensywne działania policji w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
4: Jeżeli chodzi o taką dynamiczną i bardzo zorganizowaną jakby akcję tutaj prewencyjną w działaniach ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o te spotkania profilaktyczne, one już się rozpoczęły, trwają. Dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej w Gowinie, rozmawiamy z młodszymi uczniami o bezpieczeństwie. Chodzi o to, żeby dzieci wiedziały, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, w jaki sposób się poruszać po drodze, kiedy jest chodnik, kiedy go nie ma, czy można przyjeżdżać na hulajnodze elektrycznej, czy nie można, od jakiego wieku można korzystać z tego urządzenia.
3: Mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Netta Potrykus. Rozmowy dotyczyły także zasad podróżowania rowerem.
4: Jeżeli któreś z dzieci mieszka trochę dalej, właśnie w większej odległości od szkoły, to nie może, jeżeli nie ma 10 lat i karty rowerowej, samodzielnie nie może przyjeżdżać do szkoły. Niestety my wiemy, że to się dzieje, rozmawiamy też z wychowawcami, żeby za pomocą dzienników elektronicznych zwracały się do rodziców i przypominały o tym, żeby dzieci nie puszczać samodzielnie na takim jednośladzie, bez żadnego nadzoru, ponieważ dziecko po pierwsze nie zna przepisów ruchu drogowego, nie wie, kiedy powinno ustąpić pierwszeństwa, kiedy ma pierwszeństwo i jak się zachowywać na tej drodze. Dlatego to jest szczególnie niebezpieczne.
3: Dodaje Potrykus. Przed budynkiem szkoły pojawił się także

że policyjny patrol uczniowie mogli przekonać się, jak wygląda policyjna kontrola drogowa. Europejski Tydzień Mobilności organizowany jest już od 24 lat. Nowoczesna pracownia multimedialna powstanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Placówka otrzymała 100 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu w ramach programu rządowego Infrastruktura Domów Kultury 2026. Całkowita wartość zadania wynosi 129 tysięcy złotych, a pozostałe 29 tysięcy stanowić będą środki własne. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia pracowni. Nowy sprzęt ma umożliwić mieszkańcom rozwijanie zainteresowań i umiejętności związanych m.in. z fotografią, grafiką komputerową oraz tworzeniem filmów i podcastów. W pracowni znajdzie się także wyposażenie pozwalające na realizację projektów z wykorzystaniem technologii druku 3D. Oferta ma być skierowana do mieszkańców zainteresowanych różnymi formami pracy z nowoczesnymi mediami i technologiami. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie pochodzi z programu Infrastruktura Domów Kultury 2026. Dzięki realizacji zadania placówka ma zostać wyposażona w sprzęt pozwalający na prowadzenie nowych form zajęć i projektów. Łącznie na utworzenie nowoczesnej pracowni przeznaczone zostanie 129 tysięcy złotych. Z tej kwoty 100 tysięcy pochodzi z dofinansowania, a 29 tysięcy z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy sprawdza, ilu mieszkańców byłoby zainteresowanych udziałem w programie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością w 2027 roku. Program ma zapewnić wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami oraz dzieciom spełniającym określone kryteria wynikające z orzeczenia. Wstępne zgłoszenia przyjmowane są do 25 września. Zebrane informacje pozwolą gminie określić rzeczywiste zapotrzebowanie i przygotować wniosek o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/3 lub telefonicznie. Samo zgłoszenie nie oznacza jeszcze przyznania usługi. Uruchomienie programu będzie zależało m.in. od uzyskania przez gminę dofinansowania na rok 2027. Wschód słońca jutro przypadnie nam na 6:25 i te słońce to raczej, tak bardziej mówię tutaj, to z kronikarskiego obowiązku będzie się pojawiało, bo zachmurzenie czeka nas umiarkowane i duże, więc to raczej chmury sobie w ciągu dnia poglądamy, a z tych chmur przelotne opady deszczu. Na termometrach 16, Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Słupsk, Lębork, Kobylnica, 17, Gniewino, Luźno, 18, Wejherowo, Reda, Rumia, czy też Gdynia, Pusk oraz Kosakowo. A co do ciśnienia, to na barometrach oglądamy około 1010 hektopaskali. Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Specjaliści Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka będą dyżurować w Gdyni. Podpisano już porozumienie w tej sprawie. Punkt będzie działał w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25, gdzie realizowany jest projekt Gdynia Miasto Otwarte.

0: Raz w miesiącu w godzinach 10-16 mieszkańcy będą mogli skorzystać tam z konsultacji. Konkretne terminy przyjęć będą ustalane w harmonogramie i podawane z wyprzedzeniem. Na miejscu będzie można uzyskać informacje dotyczące przysługujących praw, a także składać skargi i zgłaszać ich naruszenia w sprawach należących do kompetencji Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Konsultacji będą udzielać oddelegowani pracownicy lub współpracownicy obu instytucji. Konsultacje te nie będą jednak diagnozą ani terapią. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji i pomoc w określeniu, gdzie i w jaki sposób szukać dalszego odpowiedniego wsparcia. W gdyńskim punkcie przedstawiciele obu instytucji będą mogli bezpośrednio rozmawiać z mieszkańcami, udzielać im informacji i przyjmować skargi w sprawach należących do kompetencji UODO i Rzecznika Praw Dziecka. Konsultacje będą bezpłatne. Zmiana na najwyższym stanowisku zaszła w Radzie Gminy Kosakowo. Radni odwołali dotychczasowego przewodniczącego Sławomira Konarskiego. Projekt uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego przewodniczącego został wprowadzony do porządku obrad na wniosek grupy radnych. Sławomir Konarski kierował pracami Rady od początku obecnej kadencji. O jego dalszym losie zdecydowało tajne głosowanie. Za odwołaniem opowiedziało się 8 radnych, 5 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jeszcze podczas tej samej sesji radni przystąpili do wyborów nowego przewodniczącego. W kolejnym tajnym głosowaniu funkcję powierzono Ryszardowi Daraszewiczowi. W obecnej kadencji pełni on również funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Zmiana na stanowisku przewodniczącego oznaczała także konieczność uzupełnienia składu prezydium rady. Na wiceprzewodniczącego wybrano Mirosława Marka, wielokadencyjnego radnego, który w latach 2010-2014 kierował również Radą Gminy Kosakowo. Drugą funkcję wiceprzewodniczącej nadal pełni Mirosława Piotrowska. Tradycja połączy się z nowoczesnością. W przyszłym miesiącu czeka nas 21. turniej kół gospodyń wiejskich województwa pomorskiego. Wydarzenie miejsce będzie miało 24 października o godzinie 10 w szkole podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w czarnym. Koła gospodyń wiejskich prezentować będą swoje umiejętności w 5 konkurencjach regulaminowych. Produkt, koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu, tablica Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni, moda białe z czarnym, a może odwrotnie, scenka kabaretowa z igły widły, piosenka z inscenizacją Rap po naszemu, Życie na wsi twarde jest. KGW zgłasza swoje uczestnictwo do wojewódzkiego turnieju KGW poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail e.szyc@podr.pl lub na adres korespondencyjny Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia znajdziecie na internetowej stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu poszukują osób mogących mieć związek ze sprawą kradzieży. Mundurowi opublikowali wizerunek poszukiwanych. Funkcjonariusze z Komisariatu w Gdyni-Oksywiu prowadzą czynności w sprawie kradzieży w jednym z gdyńskich sklepów przy ulicy Unruga. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia 2025 roku. Mężczyzna w wieku około 30 lat, o blond włosach, ubrany był na czarno, nosi okulary. Kobieta w wieku około 30 lat, ubrana była w niebieskie leginsy i czarną kurtkę. Miała upięte czarne włosy w wysoki kucyk, przez ramię przewiesiła dużą czarną torbę. Dotychczas nie udało się ustalić ich tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osoby z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Oksywiu. Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni zrealizował kolejne inwestycje przy gdyńskich szkołach i przedszkolach. Zakończyły się modernizacje placów zabaw przy placówkach oświatowych w dzielnicach Oksywie i Obórze. W ramach inwestycji przy szkole podstawowej nr 33 na Oksywiu zamontowano między innymi zestawy zabawowe z 2 zjeżdżalniami, podwójną huśtawkę, trampolinę, zestaw sprawnościowy, ławki z oparciami podłokietnikami czy stojaki rowerowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 466 tysięcy złotych. Autorką projektu budżetu obywatelskiego jest Wiktoria Janas. Prace związane z modernizacją placu zabaw przy szkole podstawowej nr 44 w Gdyni przy ulicy Majora Sucharskiego rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. Projekt przebudowy placu zabaw zakładał demontaż dotychczasowych wyeksploatowanych urządzeń. W ich miejsce zamontowano nowe urządzenia zabawowe wraz z odpowiednimi bezpiecznymi nawierzchniami oraz elementami elementami małej architektury. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 169 tysięcy złotych. Autorem projektu budżetu obywatelskiego jest Kazimierz Sierpiński.
1: Czterech nietrzeźwych kierujących policja zatrzymała jednego dnia w Gdyni. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze zatrzymali czterech nietrzeźwych.

Trzeźwych kierowców badania trzeźwości wykazały, że dwóch z zatrzymanych miało po 2 promila alkoholu w organizmie, trzeci około 1 promila, natomiast 45-letnia kobieta około 0,5 promila. Dodatkowo jeden z mężczyzn kierował motorowerem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia.

0: niebezpiecznego prowadzenia pojazdu. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie pojazdu pomimo sądowego zakazu oraz cofniętych uprawnień grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Schody, ściany, poręcze i pozostałe elementy przejścia podziemnego pod ulicą Śląską zostały odnowione. Zakończyły się tam prace utrzymaniowe. Prace prowadzone były etapami, dzięki czemu przez większość czasu mieszkańcy mogli korzystać z przejścia. W pierwszej kolejności wykonawca zajął się schodami oraz elementami konstrukcyjnymi. Następnie przeprowadzono piaskowanie ścian, przygotowując ich powierzchnię do dalszych prac. W ramach zadania wykonano naprawy i odtworzenie nawierzchni schodów oraz elementów konstrukcyjnych. W piaskowaniu poddano ściany, które następnie zostały pomalowane, odnowiono również poręcze. Na powierzchniach zastosowano powłokę antygraffiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Szacowany koszt prac wyniósł około 175 tysięcy złotych brutto.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku sportowo podsumowało wakacje. W programie Gość Dnia w Radiu Nord FM o minionych wydarzeniach opowiedział dyrektor centrum Marek Piotrowski.
2: My tą aktywność letnią na zewnątrz zaczęliśmy tak naprawdę już na wiosnę, w kwietniu, w maju wyszliśmy z takimi inicjatywami dla mieszkańców. Były to bezpłatne zajęcia sportowe. Braliśmy też udział w programie Aktywny Orlik, gdzie co miesiąc jedną z imprez takich rekreacyjnych organizowaliśmy na Miejskim Orliku. No ale oczywiście jakby najważniejsze te imprezy dla nas, no to były Święto Miasta, czyli Jarmark Świętego Jakuba, trzydniowe Święto Miasta, poprzedzone też takim prologiem, no i zwieńczeniem tego sezonu wakacyjnego była impreza na zakończenie lata.
1: Jedną z imprez, która przyciąga wielu miłośników aktywności fizycznej, są biegi. Najbliższa już 26 września. Przed nami 31. edycja indywidualnych biegów przejowych o Puchar Grand Prix Lęborka.
2: Jest to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby, tak? Jakby to jest taka impreza, która jest sprawdzianem gdzieś tam dla lokalnych klubów sportowych, tych biegowych, ale też bardzo często biorą w niej udział szkoły. Mamy też taką klasyfikację dla najlepszych szkół, więc myślę, że to jest taki gdzieś ten dodatkowy bodziec do tego, żeby brać udział w tym biegu. No oczywiście biegi to też jest jakby najprostsza forma aktywności fizycznej. Wystarczy ubrać w miarę wygodne buty i można się zmierzyć tam z odpowiednim dystansem dla swojego wieku.
1: Szczegółów szukajcie na stronie Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Natomiast cały wywiad do wysłuchania na stronie Twojej Telewizji Morskiej. Zmieniamy dyscyplinę. Real Madryt ponownie zawitał do Trójmiasta. W miniony weekend 12 i 13 września pod Ergo Areną nauczycielów czekała rekordowo wymagająca trasa. Jednym z największych wyzwań były 85-metrowe zasieki, czyli najdłuższy taki odcinek w historii gdańskiej edycji. Zawodnicy musieli także pokonać aż 8 km i 700 metrów plaży, co wymagało sporej wytrzymałości i siły. Nie zabrakło również kultowej przeszkody lodowa. W jej drugiej i ostatniej odsłonie w tym sezonie wykorzystano aż 13 tysięcy litrów lodu. Na trasie pojawiły się także nowe przeszkody, m.in. gibony, czyli podwieszane elementy, które wymagały od zawodników siły, techniki i precyzji. Uczestnicy mogli wybrać różne poziomy trudności. Były 3-kilometrowe intro z 15 przeszkodami, 6-kilometrowy rekrut z ponad 30 przeszkodami oraz najbardziej wymagający Run Magedon, 12 km ponad 50 przeszkód. Rywalizowano również nocą Formułę Nocny Rekrut. Nie zabrakło także propozycji dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogli wystartować m.in. w Formule Kids Intro U16 czy Family. Już w najbliższy piątek w hali Gryfia w Słupsku rozpocznie się kolejna edycja Pucharu Prezentki Miasta Słupska. Gospodarze Energa Czarni Słupsk zmierzą się z Trefem Sopot, a w turnieju zagrają również MW Arka Gdynia oraz King Wielki Morskie Szczecin. Dla słupskich kibiców będzie to pierwsza okazja, by na żywo zobaczyć Czarnych w akcji przed rozpoczęciem nowego sezonu. Turniej rozpocznie się w piątek o godzinie 18. W pierwszym spotkaniu Energia Czarni Słupsk zagrają z Trefem Sopot. W sobotę o godzinie 18 King Szczecin zmierzy się z MW Arką Gdynia. Na niedzielę zaplanowano 2 mecze. O godzinie 15 King Szczecin zagra z Trefem Sopot, a o godzinie 18 gospodarze turnieju Energia Czarni Słupsk podejmą MW Arkę Gdynia. Na mecze obowiązują bilety. Przed nami czwarty z 5 biegów tegorocznej korony biegów powiatu lęborskiego. Już w najbliższą niedzielę 20 września zawodnicy spotkają się w Cebicach podczas 7 biegu Poczty Liona. Start i meta będą zlokalizowane na stadionie KS Leśnik Cebice. Główna trasa prowadzić będzie przez malownicze tereny leśne Nadleśnictwa Cebice. Sportowy dzień rozpocznie się w południe od biegów dziecięcych. Małe Kaszuby biegają. Najmłodsi pobiegną na dystansach od 400 do 800 metrów w zależności od kategorii biegowej. O godzinie 13.20 zaplanowano bieg przedszkolaka na około 100 metrów, a 10 minut później oficjalne powitanie uczestników. O godzinie 13.30 wystartuje najdłuższy dystans, czyli bieg na 10 km. 6 minut później rozpocznie bieg towarzyszący na około 1200 metrów. Na godzinę 15 zaplanowano start rywalizacji na dystansie 5 km. Zakończenie zawodów, dekoracje i losowanie nagród odbędą się około godziny 16.20. Finał tego

0: Roczne korony biegów powiatu lęborskiego zaplanowano na 11 października. Będzie nim bieg pod wieżą w Lęborku. Zmieniamy dyscyplinę. Przynajmniej piąta kolejka spotkań piątej ligi w grupie Gdańsk 1 oraz grupie Słupskiej. W grupie Gdańsk 1 w sobotę o godzinie 11 MKS Władysławowo podejmie Amatora Kiopino, a Orzeł Straszny zagra z APG KS Kobale. O godzinie 15 KS Kwaszyno zmierzy się z Orlentami Reda. Godzinę później Osieczanka Ośce podejmie Salus Rumia, natomiast o godzinie 17 Bałtyk Gdynia zagra z Gdanią 2 Gdańsk. Na niedzielę zaplanowano dwa spotkania. O godzinie 17.30 Jagor Gdańsk podejmie tylko Lechią Gdańsk. Z kolei Orzeł Trąbki Wielkie zagra z GKS-em Kolbudy. W tej kolejce swoje spotkanie rozegrał już Latarnik Koczewo. We wtorek przegrał u siebie z Weekendem 2-3-4. Przenosimy się do grupy Słupskiej. W sobotę o godzinie 13 Słupia Kobylnica podejmie start Miasto. O godzinie 15 start Łyba zagra z Piastem Czuchów, a Sokół Wyczechy z Gryfem 2 Słupsk. Na 16.30 zaplanowano spotkanie Granitu Kończewo z Kaszubią Studzienice. W niedzielę o godzinie 15 Myśliwiec Tuchomiec zmierzy się z KS Wynkówko. Natomiast o godzinie 16 Stal Jeziorzyce podejmie Pomorze Potęgowo. Mecz Bytów ze Kotawią Dębnica Kaszubska został przełożony na 30 września. Swoje spotkanie rozegrał Jancar Uska, który pokonał Wallenbol 3-0. 19 września w Gdyni odbędzie się drugi charytatywny challenge pływacki, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup łóżek dla rodziców dzieci przebywających w szpitalu. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni pływacy, jak i osoby, które chcą po prostu spróbować swoich sił w pływaniu na wodach otwartych i jednocześnie wesprzeć ważny cel. Za wydarzeniem stoją Aleksandra Kabelis i Piotr Biankowski, członkowie władz stowarzyszenia Baltic Cold Beast. O charytatywnym pływaniu opowiedzieli w programie Goźnia na antenie Radia Nord FM.
1: 19 września w sobotę spotkamy się w gdyńskiej marinie, gdzie organizujemy drugi challenge pływacki, charytatywny. Oznacza to, że osoby, które chcą spróbować swojego pływania na wodach otwartych na dystansie 500 metrów i 1500 metrów, mogą zapisać się, przyjechać, fajnie spędzić z nami czas. Jest to pływanie bez pomiaru czasu, czyli dla takiej frajdy, dla zabawy. Później mamy zaplanowany piknik, na którym będziemy mieli czas, żeby się zintegrować i fajnie właśnie spędzić czas.
0: Uczestnicy będą mogli wybrać dystans odpowiedni dla siebie, 500 albo 1500 metrów. Pływanie odbędzie się w wodach Zatoki Gdańskiej na plaży w Gdyni Śródmieściu. Możliwe będzie korzystanie ze sprzętu ułatwiającego pływanie, między innymi pianek, płetw, łapek czy desek.
2: To jest dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą spróbować wejść do tej wody otwartej i spróbować przepłynąć 500 metrów. Lub dla tych, co już pływają i chcą spróbować 1500 metrów. Tak naprawdę też jest to zakończenie jakby sezonu letniego i wchodzimy w sezon zimowy, gdzie zaraz wskakujemy do dużo, dużo zimniejszej wody. Chodzi nam o spotkanie i przy okazji właśnie zrobienia coś dobrego. Spotkanie, integracja, pasja, podzielenie się tym. No i tak myślę, że takich spotkań będzie coraz więcej.
0: Całość wpłaconych środków zostanie przekazana na rzecz domu Ronalda McDonalda i przeznaczona na zakup łóżek dla rodziców dzieci przebywających w szpitalach. Cały wywiad z Aleksandrą Kabelis i Piotrem Biankowskim do wysłuchania na stronie Twojej Telewizji Morskiej. Zmieniamy dyscyplinę. Wypustko odbędzie się czwarty turniej regionalny Tarczyński Copacabanos. Zawody zaplanowano 21 września przy ulicy Lipowej 3C. W rywalizacji wezmą udział młode drużyny z powiatów Puckiego, Wejherowskiego i Kartuskiego. Na boiskach zobaczymy zespoły chłopców w kategoriach U7, U9 i U11 oraz dziewczęta w kategorii U11. Najstarsza chłopięca kategoria zgromadzi 11 drużyn, U9 aż 18, a w U8 rywalizować będzie 12 zespołów. W turnieju dziewcząt U11 wystąpi 8 drużyn. Stawką będzie m.in. awans do finału wojewódzkiego. W kategorii chłopców U11 awans walczą dwie najlepsze drużyny, w U9 3, a w U7 4. Wśród dziewcząt U11 do finału wojewódzkiego awansuje 5 najlepszych zespołów. W młodszych kategoriach dziewcząt część drużyn otrzymała już bezpośrednią przepustkę do finału. Tarczyński Copacabanos to nietypowa formuła rozgrywek. Mecze odbywają się bez tradycyjnych bramkarzy. Drużyny grają z systemem 3-3, jednocześnie atakując i broniąc dwóch bramek. Boisko podzielone jest na 3 strefy, a bramkę można zdobyć wyłącznie z wyznaczonej strefy strzału. Ma to zwiększać liczbę kontaktów z piłką i tempo gry.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.